0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Oglądaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refreny.

0: są, one chcą tu wejść, a ja nie mogę przestać.
1: Radio SK.
2: Radio SK.

0: Radio SK.
1: Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak

chcę być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Radio SK.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję zdrowie.

0: Express Kaleszno News.
1: To jest magazyn reporterów Radia SK Leszno. Ja Was zapraszam na rozmowę z Adrianem Ratajczakiem, który jest organizatorem jednego z największych wydarzeń muzycznych w naszym regionie, czyli Euforii Festival. Euforia już w weekend najbliższy, a troszkę wspomnień o tym, jak powstawała idea organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak kiedyś

0: wyglądała współpraca organizatorów z DJ-ami, jak zmienia się publika i oczekiwania publiki na to, na co się wybierają. Właśnie o tym wszystkim w rozmowie z Adrianem. Posłuchajcie.
1: Pamiętasz te pierwsze edycje?
2: Oczywiście, bardziej. Ja
1: tę pierwszą.
2: Zdecydowanie pamiętam. Pamiętam różnych kilka ciekawych rzeczy, gdy organizujesz coś pierwszy raz, uczysz się, bez względu na to, jak bardzo się przygotujesz, zawsze wynikną rzeczy, które zmuszą cię do improwizowania. I pamiętam takie śmieszne historie, jak na przykład DJ-e, którzy dzisiaj, gdy przyjeżdżają do nas na nasze festiwale, ich tak zwany green room, backstage, wyglądają zupełnie inaczej, zastawione stoły, drogie alkohole, a wtedy jeszcze świat był zupełnie inny, ludzie mieli jak gdyby więcej luzu i pamiętam tą sytuację, gdy jedli sobie na backstage'u po prostu przyniesionego z jednego z lokalnych punktów gastronomicznych gyrosa z frytkami, surówką, i w związku z tym, że byli bardzo głodni, ktoś zapomniał dostarczyć już po prostu narzędzi do jedzenia. Nie było widelcy, nie było noży, więc nie czekając po prostu zaczęli jeść to palcami. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia.
1: A pamiętasz headlinera pierwszej edycji?
2: Oczywiście, to był jeden z headlinerów, był DJ Flex. To były czasy, kiedy jego muzyka jeszcze wtedy w relaksie królowała.
0: W ogóle jesteś związany z klubem Relax, który jest fenomenem, jeśli chodzi o tak małe miasto, jakim jest Leszno, i takie gwiazdy, które się tam pojawiały w tym szczytowym momencie. Przecież Tiesto chociażby tam się pojawiał za konsoletą. Czy wtedy, za czasów Relaxu, już się pojawił pomysł na to, żeby z klubu przejść na otwartą przestrzeń i organizować takie duże eventy? Kiedy się ta idea pojawiła?
2: Pierwszy festiwal zorganizowaliśmy w 2005 roku, czyli jeszcze za czasów właśnie istnienia klubu Relax.
0: To tak jak miało współgrać jedno z drugim. To był wtedy taki boom na muzykę klubową. Ja pamiętam, że były fora internetowe, gdzie tam po każdym evencie było po 1000 komentarzy i ocena każdego setu i każdej piosenki, utworu, który się pojawiał w setach. To takie szaleństwo było wtedy.
2: Zgadza się, zupełnie inaczej to wyglądało. Dziś to wszystko przeniosło się na social media. Wtedy było kilka for internetowych, gdzie to wszystko żyło, gdzie ludzie wymieniali się spostrzeżeniami, umawiali się na te imprezy i tak dalej, więc no czas, z biegiem czasu wszystko się zmieniło, to diametralnie.
0: Dlaczego padło na Bożkowo?
2: Ponieważ jest blisko nas, Bożkowo znamy od podszewki, ponieważ odkąd pamiętam, czyli od około trzeciej klasy podstawówki, rodzice zawsze w wakacje prowadzili tam jakiś biznes i zawsze to był biznes gastronomiczny i no to tak jakąś naturalnie drogą dedukcji poszło, no, że jeśli mamy gdzieś coś zrobić poza klubem, no to właśnie tam.
0: Ta pierwsza edycja, tak porównując do tego, jak wyglądały te kolejne, jak wyglądały te ostatnie, na przykład z perspektywy sprzętowej, logistycznej, mocno się różniły?
2: Diametralnie, i to już każda kolejna różniła się bardzo od swojej poprzedniczki, chociażby ze względu na to, że po pierwsze zmieniała się technologia, ale w miarę jedzenia rośnie apetyt i my też chcieliśmy być coraz lepsi, chcieliśmy usprawniać, wszystko poprawiać i dlatego każda impreza była inna. A jestem w stanie powiedzieć, że nawet lepsza od poprzedniczki. W pewnym momencie to stanęło, ale znowu po jakimś roku, dwóch latach, szczególnie tej przerwie nieszczęsnej na tą chorobę, która przejęła świat, ruszyliśmy znowu z kopyta.
0: Właśnie był taki moment w tej 20-letniej historii euforii, że usiedliście i się zastanawialiście, kurczę, może już dosyć, bo to chyba się już przestaje kulać. COVID był właśnie tym momentem?
2: Szczerze mówiąc, nie. Było wiele takich zwrotów akcji. Ja chociażby mam tak praktycznie przy każdej imprezie, zadaję sobie te pytania, czy to już jest koniec, czy to już jest ten moment, kiedy mam dość, ile można to ciągnąć, ile można sobie marnować zdrowie i tak dalej, więc każda impreza przynosi takie wątpliwości.
0: Wy tak troszkę dojrzewacie, nie chcę użyć słowa starzejecie się, ale razem z DJ-ami, bo wydaje mi się, że ci, którzy byli na topie, załóżmy 20 lat temu, teraz często jeżdżą po klubach, spijają tę śmietankę z tej swojej sławy sprzed lat, typu West-Wam na przykład, który chyba był już tutaj wszędzie dookoła. Zmienia się też podejście DJ-a do swojej pracy, oni się zmienili przez te lata, nie wiem, byli bardziej imprezowi wcześniej, a teraz już przyjeżdżają typowo do pracy?
2: Tak, zmienia się u nich wiele. Z biegiem czasu, no nie bójmy się tego powiedzieć, starzejemy się, zmieniają się nasze przyzwyczajenia i nawyki i tak jak niektórzy z tych DJ-ów tych parę czy parnaście lat temu po swoim secie ostro potrafili jeszcze zabalować albo przynajmniej zostać parę godzin, dziś może z biegiem tego wieku, czasami już po swoim występie pół godziny takie kurtuazyjne pozostaną na backstage'u. Wynika też, podejrzewam, może to z tego, że przez ten czas zmieniło się ich podejście do samej sztuki, to znaczy kiedyś byli tym bardziej, mówiąc kolokwialnie, zajarani, dziś traktują to też często jako pracę, czyli przychodzi taki rutyniarz, wykona swoją robotę, pokręci się chwilę, podziękuje i wraca do siebie.
0: Zmienili się DJ-e, a publika się też zmieniła? Pierwsze edycje chyba jeszcze bez smartfonów.
2: Bardzo, ale to też wynika już z tego, że zmieniła się mentalność ludzi. Jak ja pamiętam te pierwsze festiwale, ludzie przychodzili bardzo dla muzyki, dla rozrywki. Dziś wszystko jest wnikliwie przez klubowiczów analizowane. Mają swoje wymagania. Oczywiście nie neguję tego, bo jeśli za coś płacisz, masz prawo oczekiwać jakiejś jakości, ale kiedyś mogłeś postawić po prostu dwa głośniki i ludzi przede wszystkim interesowała muzyka. A dziś jest wiele trudniej, wiele ciężej tego klubowicza zadowolić, ponieważ musisz pompować naprawdę grube pieniądze także w technikę, żeby i ta otoczka miała ręce i nogi.
0: Od kiedy zaczynacie przygotowywać się do kolejnej edycji? Czy to jest tak, że jedna się kończy i już myślicie o tym, kto zagra, jak będzie wyglądać kolejna edycja? To już tak od samego początku? Czy na przykład robisz sobie taki chillout do końca roku i od stycznia dopiero?
2: Nie ma dnia bez euforii. Myślimy o tym cały czas i takim bardzo znamiennym momentem było Transformations 2024, które uświadomiło mi pewną rzecz, to znaczy skończyła się impreza, wróciłem do hotelu, oczywiście nie mogłem spać, bo adrenalina buzuje i tak dalej, i leżałem w łóżku i patrzyłem w sufit i parę godzin temu prawie, że z tych całych, z tych wszystkich emocji i tak dalej, prawie, że no wyłem, mówiąc mam tego dość, to jest ostatni raz i tak dalej. Po wydarzeniu ze 2-3 godziny leżałem w sufit i już się nudziłem, już myślałem co będzie w przyszłym roku, jak to będzie wyglądało, kogo zaprosić, jaka technika.
0: Sama technika sceniczna, mowa o i scenie i nagłośnieniu, to jest też taki ważny aspekt chyba, to się też mocno zmienia na przestrzeni lat, czy macie po prostu jedną firmę, z usług której korzystacie i po prostu oni co roku przyjeżdżają, ustawiają te same głośniki, te same LEDy, czy tutaj też jest taki postęp?
2: Technika się mocno zmienia, potrafimy nawet w trakcie projektowania sceny, albo nawet gdy ona już jest zaprojektowana na miesiąc, czasami nawet na tygodnie przed wydarzeniem dostać informację, słuchajcie, dojechały nowe graty, wrzucamy je, wymieniamy tamte, wrzucamy coś nowego, bo dokupiliśmy coś i dajemy to od siebie, bo chcemy też to trochę przetestować i się pokazać.
0: A to jest tak, że Euphoria Festival ma już taką renomę, że na przykład gdy dzwonicie do menadżera Umka, to on już wie o co chodzi i nie ma problemu, żeby go zabukować, czy jednak to jest tak, że menadżer poczekaj, posprawdzam, pooglądamy after movie i wtedy zapada decyzja, czy po prostu rzucacie na stół taki gruby hajs, że też nie ma żadnych negocjacji?
2: Czasami jest tak, że jeszcze musimy kogoś uświadomić, ale działa to też w drugą stronę, mianowicie atakują nas, prawie że nękają menadżerowie niektórych artystów do tego stopnia, że gdy zaczynają z nami negocjacje, z jednym z artystów w tym roku skończyło się na połowie proponowanej na początku stawki. Po prostu tak mu zależało, żeby u nas zagrać.
0: wrzucają potem chętnie zza konsolety fotki z tak pięknego miejsca, no bo Bożkowo robi robotę już samym jeziorem.
2: No tak, sceneria jest niesamowita, więc gdy jeszcze do tego dojdzie scena o konkretnych wymiarach, wyglądzie, wszystko łączy się w piękną całość.
0: Samorząd Włoszakowic, mieszkańcy Bożkowa i okolic już się chyba na tyle dobrze przyzwyczaili do kolejnych edycji Euforii, że już nie macie chyba jakiegoś takiego feedbacku negatywnego, że znowu ten hałas.
2: Początki były trudne, oczywiście, i nie da się tego ukryć, ale myślę, że w końcu wiele osób zrozumiało, że jest to tylko jeden weekend w roku, a przede wszystkim ten weekend, jakby nie patrzeć, przynosi tej miejscowości wiele dobrego. Po pierwsze, nazwa Bożkowo niesie się po świecie i co rok, tak jak wspomniałem, zapraszamy coraz to większych artystów, których występy wiele osób ogląda na scenach typu Tomorrowland. Tym razem oni przyjadą do nas, rzucają swoje grafiki na swoje social media, informują, że zagrają na Euphoria Festival w Bożkowie. Już nie mówię o tym, że przyjeżdża kilka tysięcy osób do Bożkowa, muszą gdzieś znaleźć nocleg, zostają tam na kilka dni, czyli zostawiają swoje pieniądze w lokalnych punktach gastronomicznych, więc mamy świadomość tego, jak wiele dobrego Euphoria przynosi regionowi.
0: Dużo się dzieje na placu budowy pływalni Aquavit. Pracownicy przygotowują wnętrza do montażu finalnych systemów. O aktualnych pracach mówi Izabela Czwojdrak, pełnomocnik prezydenta miasta Leszna do modernizacji pływalni Aquavit.
3: Na inwestycji kontynuowane są kolejne prace. Obecnie kończone są roboty związane z wykonaniem dachu. Zakończone już konstrukcje z drewna klejonego. Użono blachę konstrukcyjną wraz z izolacją termiczną. Dobiegają też końca prace konstrukcyjno-budowlane przy tym charakterystycznym elemencie w kształcie litery V przy wejściu do obiektu. Równocześnie rozpoczęliśmy montaż instalacji technologii wody basenowej. Na obiekcie zainstalowano już wielkogabarytowe takie urządzenia, w tym filtry obiegowe, które zostały wprowadzone na tym etapie, aby uniknąć kolizji z kolejnymi pracami. Postępują także prace przy niecce basenu sportowego. Rozpoczęto już montaż jego stalowego poszycia. Na zewnątrz trwają przygotowania do montażu stolarki okiennej oraz realizacji robót elewacyjnych od strony północnej. Przygotowujemy się również do rozpoczęcia prac tynkarskich oraz robót wykończeniowych wewnątrz obiektu. Kontynuowane są również prace instalacyjne, w szczególności te w zakresie instalacji elektrycznych podtynkowych. Zatem zakończyliśmy już instalacje podposadzkowe i wykonaliśmy odwodnienie dachu w zakresie takim niezbędnym do skutecznego odprowadzania wód opadowych.
4: 2027 będzie w Lesznie rokiem króla Stanisława Leszczyńskiego. Patrona przyszłego roku wybrali radni miejscy specjalną uchwałą. Okazja ku temu wyjątkowa. Uzasadnienie projektu uchwały odczytał Mateusz Gryczka, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.
5: Projekt przewiduje ustanowienie roku 2027 rokiem króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Ustanowienie roku tematycznego stworzy formalne ramy do realizacji licznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych. Działania te przyczynią się do popularyzacji dziedzictwa historycznego, wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz skutecznej promocji Leszna na zewnątrz. Bezpośrednią okazją do tego jest przypadająca na ten rok 350. rocznica urodzin monarchy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Lesznie. Obie te instytucje zadeklarowały intensyfikację działań edukacyjnych, wystawienniczych w 2027 roku.
6: Dziękuję panie naczelniku. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. Otwieram listę zgłoszeń do dyskusji w tym punkcie. Proszę o zgłaszanie się. Zamykam listę zgłoszeń. Nie mamy zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druk numer 432? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała druk numer 432 została podjęta przy 22 głosach za.
4: Patronem tego roku jest leszczyński kompozytor Roman Maciejewski.
0: A ja was oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową leszno.sk.pl, gdzie mamy dla was przygotowanych dużo więcej materiałów nie tylko z Leszna, ale i z całego regionu i nie tylko o różnych atrakcjach przyrodniczych, także miejsca, które warto odwiedzić w weekend. O tym wszystkim poczytacie w tym miejscu, ale też zobaczycie dużo ciekawych zdjęć. Mamy też materiały wideo oraz materiały audio. Warto też obserwować lub polubić nasz profil na Facebooku, który nazywa się SK Leszno News. Będziecie wtedy zawsze na bieżąco.
7: SK Leszno News.
0: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Z dronami i GPS-em na ślady kultury łużyckiej. Co skrywa ziemia pod Wschową? Budowa dróg kojarzy się zazwyczaj z ciężkim sprzętem i asfaltem, ale we Wschowie stała się ona przede wszystkim unikalną szansą na spotkanie z historią. Na terenie planowanych inwestycji drogowych archeolodzy zabezpieczyli już kilkaset obiektów, które rzucają zupełnie nowe światło na przeszłość regionu. Od nowożytnych naczyń z XVII wieku po sensacyjne znaleziska z epoki brązu i ślady kultury łużyckiej. Skala odkryć na stanowiskach Wschowa 8 oraz 17 jest imponująca. Współczesna archeologia to jednak nie tylko pędzle i łopata, to także drony, skanery laserowe i systemy GPS, które pozwalają na namierzenie artefaktów z centymetrową dokładnością. O tym, czy badania zablokują drogowców, jakie skarby trafią do lokalnego muzeum i jak wygląda praca na styku technologii z pradziejami, rozmawiamy z Pawłem Micykiem, kierownikiem zespołu badawczego pracującego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Na chwilę obecną badamy dwa stanowiska, Wschowa stanowisko 8 i Wschowa stanowisko 17. Wyszło nam już

0: związane z nimi prawdopodobnie kultury łużycko. Są to fragmenty naczyń glinianych oraz narzędzia krzemienne. Są to m.in. dwa wióry krzemienne obrabiane przez człowieka i powiązane z tymi obiektami. No, na chwilę obecną tak wygląda stan badań i kolejne obiekty są badane, także zapewne ta ilość artefaktów się zwiększy.
1: A proszę powiedzieć, co się dzieje z tymi artefaktami, które wykopujecie? One są gdzieś potem magazynowane, czy co się z nimi dzieje?
0: Materiały, które wykopujemy, one są inwentaryzowane, będą rysowane, opisywane, zostanie wykonane opracowanie docelowo z tego materiału, a ostatecznie one trafią do placówki muzealnej,

0: razie tutaj we wniosku dawaliśmy inne muzeum spoza regionu, natomiast jeżeli będzie taka chęć władz, oczywiście poczynimy starania, żeby te zabytki trafiły do schowku.
1: Panie Pawle, ja chciałem spytać o to, czy to jest standard, że przy takich dużych inwestycjach, w tym wypadku drogowych, odkopuje się takie starocie, czy to jest dla Was jakaś niespodzianka, czy to jest jakaś duża rzecz?

powierzchniowych, tak zwanego AZP, archeologicznego zdjęcia Polski. I w większości wypadkach wiemy, w których miejscach takie stanowiska są. Dlatego też te badania prowadzone są w tych miejscach. Oczywiście może się zdarzyć, że takie stanowisko nie jest znane i pojawia się w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego i wtedy są to takie dodatkowe badania, natomiast w większości wypadków my po prostu wiemy, w których miejscach te stanowiska są.

0: zleciła takie badania, żeby po prostu nie kolidowało to z późniejszymi pracami budowlanymi.
1: A proszę powiedzieć, wasza praca to jest po prostu, nie wiem, łopata i taka szczoteczka, czy macie jakieś nowoczesne urządzenia? Jak wyglądają takie prace te współczesnych firm, które się zajmują takimi usługami?
0: Wszystko naraz tak naprawdę, bo wiadomo, prac mechanicznych no, nie da się zastąpić. Będzie to i że tak powiem, szpachelka i łopata, czasami pędzelek, w zależności od co nam wychodzi, prawda, bo jeśli trafimy przykładowo na jakiś grób, czy jakieś całe naczynie, no to wiadomo, że tam trzeba dokładniej wyeksplorować. Natomiast w obecnej archeologii, tej współczesnej, stosujemy dokumentację, korzystając z nowoczesnej technologii. I są to drony, są to GPS, RTK, dzięki czemu możemy namierzać z dokładnością niemalże centymetrową. W razie potrzeby posiadamy, nie wiem, skaner laserowy, także

0: specjalizujemy właśnie w wykorzystywaniu nowoczesnej technologii, czyli wszystko, co pozwala nam technika w obecnych czasach, to wykorzystujemy do badań.
1: Ja rozumiem, że
0: to przyspiesza pracę i prowadzi też do tego, że są te badania bardziej dokładne, ta dokumentacja jest bardziej dokładna, można wykonywać choćby nawet, nie wiem, skany trójwymiarowe, także jest to przez nas stosowane.
1: Ja rozumiem, że takie odkrycia archeologiczne na takich dużych inwestycjach, w tym wypadku drogowych, mogą wpłynąć na opóźnienia pewne. Czy w tym wypadku też to, że odkryliście te artefakty, może wpłynąć na to, że ta inwestycja troszkę się przesunie w czasie?
0: Nie, moim zdaniem nie, ponieważ z tego co wiem, to ZRID ma wejść dopiero na początku następnego roku. Mogę się mylić, bo tutaj wiadomo, to się trzeba kontaktować z generalną dyrekcją. Natomiast my prowadzimy prace wyprzedzające, jeszcze przed ZRID-em. Mamy zgody większości właścicieli, dzięki czemu po prostu weszliśmy w teren wcześniej i w momencie, gdy zaczną się prace budowlane, te stanowiska już będą przebadane i nie będzie żadnych opóźnień spowodowanych badaniami archeologicznymi.
2: Koniec uciążliwego sąsiedztwa w Świerczynie. Z centrum wsi zniknie ogromna hodowla 1000 byków, a w jej miejscu w przyszłości powstanie osiedle mieszkaniowe. Posłuchajcie, co na ten temat mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Osieczna burmistrz Sławomir Kosmalski.
3: Właścicielem terenu, na którym prowadzona jest hodowla bydła w Świerczynie, to była bardzo rzeczowa dyskusja, rozmowa dość długotrwająca. Pan Wojciech Mróz wykazał zrozumienie naszych problemów i zadeklarował, że ta hodowla zostanie zlikwidowana i zadeklarował, złożył jeszcze jedną deklarację pan Wojciech, że w tym miejscu nie będzie prowadzona produkcja zwierzęca. Dziś mówiliśmy się wspólnie, że będziemy tutaj, poproszę państwa radnych, myśmy procedowali i pracowali nad tym, aby ten teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową. Taki jest też pomysł właściciela, jeżeli uda nam się tutaj to zmienić przeznaczenie tego terenu, To będzie wyglądać. My spróbujemy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego postępowanie w sprawie wydania decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzić. Gdyby się udało w ten sposób, to byłaby najszybsza droga do tego, aby umożliwić właścicielowi zmianę i realizację funkcji mieszkaniowej. Oczywiście wygaszenie produkcji to nie będzie kwestia tygodnia, czy dwóch, no to musimy uzbroić się cierpliwość. Wiemy, że jest tam umowa dzierżawy, to są kwestia wypowiedzeń tych umów, ale zostałem też upoważniony do tego, aby do publicznej wiadomości przebieg tej rozmowy podać. W związku z tym wydaje się, że niebawem ten problem w miejscowości Świerczyna przestanie istnieć.
4: Dziękuję bardzo. No myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że właściciel jest, że tak powiem, za tym, żeby zmienić plan ogólny, który gdzieś tam się, zmiana tego planu wiązała się z jakimiś tam przyszłościowymi ewentualnymi odszkodowaniami, tak jak burmistrz wcześniej wspominał, a skoro tutaj jest wola, że tak powiem, właściciela nieruchomości czy też działki, to myślę, że w znaczny sposób ułatwi nam to działania. Proszę pan radny Roman Lewicki.
5: Panie przewodniczący, panie burmistrzu, no tak, rzeczywiście to w tym kontekście tych sytuacji w ciągu ostatnich iluś miesięcy wydaje się to bardzo dobra informacja. Jeśli ja dobrze rozumiem, to dziś, z tego co pan burmistrz mówi, dziś możemy oczekiwać, że właściciel nieruchomości formalnie złoży wniosek do planu ogólnego, czy to chodzi o to, bo rzeczywiście upublicznienie dzisiaj tej informacji, ono rodzi moim zdaniem dosyć takie poważne konsekwencje i teraz chodzi o to, żeby to nabierało realnych, formalnych kształtów.
3: No oczywiście, taka była deklaracja pana Mroza. Tak, będziemy próbować tutaj wniosek do planu ogólnego procedować. Ale tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy to przeprowadzić postępowanie w Szczecinie, to je przeprowadzimy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego, tak by właściciel miał też gwarancję, że na tym terenie będzie mógł zainwestować i przeznaczyć ten teren pod zabudowę mieszkaniową. No i tyle. No, bardzo się cieszymy z tego faktu. I cóż, czekamy teraz na wygaszenie produkcji.
2: 3 100 000 zł. Tyle dokładnie wyniesie rządowe dofinansowanie dla gminy Rydzyna na budowę nowego boiska. Decyzję o przyznaniu tych środków burmistrz Kornel Malcherek odebrał od ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego podczas spotkania w Mosinie. Pieniądze pochodzą z programu Orły, którego celem jest wsparcie budowy pełnowymiarowych obiektów piłkarskich w całym kraju. W przypadku gminy Rydzyna inwestycja zostanie zlokalizowana nad zbiornikiem w Domczu i stanie się częścią tamtejszego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Burmistrz Malcherek wskazuje, że nowa infrastruktura jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie lokalnych klubów i mieszkańców.
6: Brakowało boiska trawiastego dla dzieci i dla młodzieży.
2: Harmonogram wypłat został podzielony na dwie części. 1 000 000 zł wpłynie do gminnej kasy w przyszłym roku, natomiast pozostałe 2 000 000 zostaną przekazane w roku 2028. Zgodnie z zasadami programu dotacja pokryje do 50% kosztów budowy. Rydzyna jest jednym z 18 samorządów w Wielkopolsce, które otrzymały wsparcie w tym naborze. Na liście beneficjentów znalazł się również Rawicz, który pozyskał blisko 2 400 000 zł na budowę boiska przy ulicy Sportowej. W całym kraju w ramach tego projektu ma powstać łącznie 120 nowych boisk z nawierzchnią naturalną i sztuczną. Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki naboru na dofinansowanie infrastruktury sportowej. Najwięcej powodów do zadowolenia w naszym regionie mają samorządowcy z Rawicza, którzy na budowę nowego obiektu pozyskali niemal 2 400 000 zł. W tym samym czasie sąsiednie Bojanowo musi szukać innych źródeł finansowania, ponieważ ich wniosek nie znalazł się na liście beneficjentów. Przyznana kwota, dokładnie 2 391 200 zł, zostanie przeznaczona na budowę pełnowymiarowego boiska przy ulicy Sportowej w Rawiczu. Inwestycja zakłada stworzenie nowoczesnej płyty do gry z systemem nawadniania oraz oświetleniem. Nowy obiekt ma odciążyć istniejącą bazę treningową, z której korzystają lokalne kluby, w tym Rawia Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, że inwestycja jest elementem szerszej strategii rozwoju sportu w gminie.
7: Mam nadzieję, że na tym boisku wychowają się następcy Karola Świderskiego.
2: Sytuacja w Bojanowie wygląda obecnie inaczej. Brak rządowej dotacji oznacza, że tamtejszy ruch Bojanowo nadal będzie musiał korzystać z boiska w Czerninie. Klub gra tam na podstawie licencji warunkowej, ponieważ obecna infrastruktura w samej gminie nie spełnia wymogów ligowych. Mimo braku funduszy z ministerstwa, samorządowcy zapowiadają kontynuację prac nad dokumentacją projektową. Gmina zabezpieczyła środki na przygotowanie gruntu i planuje ubiegać się o wsparcie w kolejnych naborach. Dla Rawicza pozyskane miliony oznaczają realny start prac budowlanych. Dla Bojanowa to sygnał do dalszej walki o poprawę bazy sportowej, która dla obu samorządów pozostaje priorytetem ze względu na wymogi licencyjne wyższych klas rozgrywkowych. Gostyńska pływalnia na fali stoi u progu wielkiej zmiany, która może stać się wzorem dla innych samorządów szukających oszczędności w dobie szalejących cen energii. Kluczem do sukcesu okazała się współpraca lokalnego biznesu z gminą. Plan jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Połączyć miejski basen z pobliską hutą szkła Ardak Glass za pomocą nowoczesnego ciepłociągu. Właśnie poznaliśmy szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia. Do gostyńskiego urzędu wpłynęły dwie oferty od firm gotowych podjąć się budowy. Rozpiętość cenowa jest znacząca, od 1,5 do 2 000 000 zł. Obecnie trwa skrupulatna weryfikacja dokumentów, ale stawka jest zbyt wysoka, by zwlekać. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Liczby mówią same za siebie. Średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię to aż 145 tysięcy kWh. Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z huty gmina będzie mogła obniżyć koszty ogrzewania wody i obiektu o od 30 do nawet 50%. W skali roku oznacza to setki tysięcy złotych, które zostaną w miejskiej kasie. Zakres prac jest szeroki. To nie tylko ułożenie rur w ziemi, ale także skomplikowane prace przyłączeniowe w kotłowni ośrodka sportu i rekreacji oraz stworzenie specjalistycznego węzła na granicy z terenem huty. Wszystko musi być wykonane precyzyjnie, by instalacja była niezawodna przez lata. Mieszkańcy, miłośnicy pływania mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki tej inwestycji przyszłość basenu staje się stabilniejsza, a ryzyko drastycznych podwyżek cen biletów znacznie spada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem bieżącego roku, a pierwsze odpadowe ciepło ogrzeje wodę w basenie już w przyszłym sezonie grzewczym.
8: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet.
9: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa ma 10 lat. Bez wychodzenia z domu można skorzystać w niej z tysięcy archiwalnych gazet, zdjęć czy map. Wszystkie przeniesione zostały przy pomocy skanera z wersji papierowej na elektroniczną. W pracowni digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Mówi Andrzej Przewoźny, starszy bibliotekarz, digitalizator i kustosz Muzeum Drukarstwa w Bibliotece.
10: Digitalizacją zajmujemy się od 2016 roku, bo wtedy powstała biblioteka cyfrowa, ale siłą rzeczy zajmowaliśmy się digitalizacją nie tylko na potrzeby biblioteki cyfrowej, dlatego że zbiory, które są w bibliotece, chociażby stare zdjęcia, stare pocztówki, także należało ucyfrowić, chociażby po to, żeby mogły nam służyć później do wystaw, do publikacji, także generalnie to, co było gdzieś tam w przepastnych szafach, do których zwykli ludzie nie mieli dostępu z różnych powodów, to zaczyna powoli wypływać na światło dzienne właśnie dzięki digitalizacji, dzięki bibliotece cyfrowej.
9: Pracownia digitalizacji to co? Komputer, aparat? Coś jeszcze?
10: Komputer to jest ważna rzecz. Dobre skanery to jest bardzo ważna rzecz. Aparat fotograficzny to jest bardzo ważna rzecz. Najważniejsza rzecz to jest osoba, która dokonuje selekcji tego, co powinno być zdigitalizowane z różnych powodów. Albo są to rzeczy bardzo ważne, albo są to rzeczy, których za chwilę nie będzie można dotykać. Chociażby stare gazety, które były drukowane na papierze kwaśnym, który w tej chwili pęka. Jeżeli weźmiemy tą starą gazetę do ręki, próbujemy przewracać strony, to ona w tym momencie popęka. Papier jest bardzo słaby. Czyli w tym momencie trzeba się zastanowić, co i w jakiej kolejności digitalizować, żeby to zostało zachowane. Także myślę, że taka analiza, otwarty umysł jest bardzo potrzebny. Oprócz sprzętu, komputery czy skanery, ważne jest też oprogramowanie, dlatego że digitalizacja jest procesem bardzo żmudnym z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo ciekawym, bo jeżeli na skaner trafia dzieło na przykład Johnstona, no to jest to przyjemność obcowania z czymś, co ma 300 albo 400 lat. Przy okazji można wiele się nauczyć czytając to, czy przeglądając.
9: Jako zwykły Kowalski to nie mamy do tego dostępu, do takich właśnie starych starodruków i właśnie ta wersja elektroniczna nam to umożliwia.
10: Przekształcanie materiałów piśmiennych na wersję elektroniczną można powiedzieć, że jest rewolucją dokładnie taką samą, jaką zrobił Gutenberg. Wprowadzenie ruchomej czcionki i drukowanie, dlatego że dzięki digitalizacji pokonujemy czas i przestrzeń, czyli te materiały w jednej chwili mogą być widoczne praktycznie w każdym miejscu świata dzięki internetowi. Mogą być widoczne dla badaczy, bo one są skanowane w dużej rozdzielczości, czyli możemy sobie te materiały przybliżać i nawet sprawdzać strukturę papieru, w jaki sposób zostały rysunki wykonane. Także to jest zupełnie nowe narzędzie, które ma olbrzymią przyszłość. Ja już nie wspomnę o czymś takim jak skanowanie 3D, trójwymiarowe, które w ogóle daje nam wrażenie, jakbyśmy dotykali tych obiektów. Możemy je obracać, możemy je przekształcać. To wszystko wchodzi właśnie w skład czegoś, co się nazywa digitalizacją. Nie skanujemy jeszcze 3D, ale możemy robić dobrej jakości zdjęcia przestrzenne, do tego jest namiot bezcieniowy. Natomiast ta pracownia, która jest w Lesznie, jest naprawdę bardzo wysokiej klasy, dzięki sprzętowi, w który jesteśmy wyposażeni i naprawdę można robić tutaj rzeczy absolutnie niesamowite. Zresztą przychodzą tutaj ludzie, którzy przynoszą archiwalne, unikalne zdjęcia miejsc, gdzie mieszkają. Często te zdjęcia mają załóżmy 80, 100, 120 lat i w tym momencie my świadczymy im jakąś usługę, a za ich pozwoleniem te materiały zostają w naszych zbiorach i też wzbogacają nasze zbiory.
9: Najstarsza publikacja książkowa, jaką zdigitalizowałeś, to jest z jakiego czasu?
10: Najstarszą, którą digitalizowałem, niekoniecznie zdigitalizowałem w całości, to był oczywiście Johnston, Historia Naturalis. To był około 1700 roku. Kolejny wydruk, także nie ukrywam, że do czegoś takiego podchodzi się z wielką nabożnością, a i skanowanie jest trudne, dlatego że książki są zszyte bardzo sztywno i trudno je włożyć do skanera, także niekiedy jest tak, że nad jedną stroną się pracuje 3, 4 czy 10 minut. Także to wymaga naprawdę cierpliwości, dokładności.
9: Ale sam proces to jest pewnie bardzo długi, tak? Tak jak wspomniałeś, no, ułożenie tej książki, strony, żeby jednocześnie jej nie zniszczyć.
10: Jedna rzecz to jest praca typowo przy skanerze, czyli umiejętność jakby położenia tego obiektu, umiejętność dobrania parametrów, bo też trzeba zmierzyć balans bieli, żeby te kolory były w odpowiedni sposób odwzorowane. To jest jakby jedna część. Później przychodzi obróbka komputerowa. To nie chodzi o to, że my ingerujemy w materiały, tylko chodzi o to, że dostosowujemy je do standardów bibliotek cyfrowych, żeby one były czytane przez przeglądarki, przez wyszukiwarki i dzięki temu, żeby łatwo było w nich znaleźć to, co chcemy znaleźć. Czyli przyjmijmy, że nad jedną stroną pracuje się około tam, gdybym sumował wszystkie te procesy, nad jedną stroną pracuje się około 10 minut. No to w tym momencie, jeżeli przyjmę, że w naszej bibliotece cyfrowej jest 18 tysięcy obiektów, ale są to obiekty często mające po 80, 100, 150 stron, no to teraz sobie proszę statystycznie przeliczyć, ile na to potrzeba czasu.
9: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa, powiedziałeś, że 18 tysięcy pozycji, dostępna na całym świecie. Z jak dalekich zakątków zaglądają ludzie do tej biblioteki naszej tu w Lesznie?
10: Powiem tak, z całego świata. No wiem tylko, że z Kuala Lumpur nie zaglądali, bo to sprawdziliśmy dość dokładnie, ale są to Stany Zjednoczone, Kanada, jest to Brazylia, Europa, no praktycznie cała. Wszędzie tam, gdzie wywędrowali Polacy, a szczególnie ludzie, którzy są związani z tym regionem, bo przypominam, że Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa jest biblioteką, na którą składają się materiały ściśle związane z regionem. To nie jest biblioteka, gdzie się znajdzie pana Tadeusza. Od tego są inne biblioteki cyfrowe. Nasza jest ściśle związana z regionem leszczyńskim, czyli można powiedzieć, że z 6 powiatami dawnego województwa leszczyńskiego, czyli też określone osoby tam wchodzą, a z racji tego, że od 2016 roku mieliśmy w bibliotece cyfrowej około 6,5 miliona czytelników, to już wiemy, że nie jest to rzecz, która jest tworzona tak po prostu, bo jedna lub dwie osoby zajrzą. Jeżeli spojrzymy teraz na stronę biblioteki cyfrowej, to w tej chwili, jak widzimy na ekranie, są tam 24 osoby czytające.
9: Trzeba się logować, zakładać konto, coś płacić?
10: W żadnym wypadku. Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa nie ma systemu logowania, nie trzeba mieć konta. Po prostu wchodzimy na stronę lbc.leszno.pl. Jeśli ktoś nie zapamięta adresu strony, to wpisuje w wyszukiwarce jakiejkolwiek Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa i w tym momencie na samej górze, czyli jako pierwsza pozycja, jest właśnie nasza biblioteka.
2: To będzie nowy rozdział leszczyńskiej edukacji zawodowej. Rynek pracy zmienia się na naszych oczach, a wraz z nim ewoluują oczekiwania młodych ludzi, którzy coraz częściej szukają elastycznych dróg do zdobycia wykształcenia. W odpowiedzi na te wyzwania samorząd Leszna podjął ważną decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej miasta. Od września tego roku w strukturach zespołu szkół rolniczo-budowlanych imienia synów pułku w Lesznie zacznie funkcjonować nowa jednostka – branżowa szkoła drugiego stopnia numer 3. To ma być milowy krok dla absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia, którzy do tej pory często musieli wybierać między szybkim podjęciem pracy, a dalszą nauką w technikum zaocznym. Jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji Robert Fryz, nowa placówka to bezpośrednia odpowiedź na sygnały płynące od uczniów i rodziców.
11: Założenie branżowej szkoły drugiego stopnia numer 3 w Lesznie umożliwi kontynuowanie nauki absolwentom branżowych szkół pierwszego stopnia. W branżowej szkole drugiego stopnia zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. Wykształcenie zawodowe na poziomie technika otwiera nowe możliwości na rynku pracy i wpisuje się w oczekiwania uczniów i rodziców. Wielkopolski kurator oświaty 9 marca tego roku wydał pozytywną opinię w sprawie włączenia z dniem 1 września tego roku branżowej szkoły drugiego stopnia nr 3 w Lesznie do zespołu szkół rolniczo-budowlanych imienia synów pułku w Lesznie.
2: Powołanie nowej szkoły to nie tylko formalność administracyjna, ale przede wszystkim realna szansa na wzmocnienie pozycji młodych fachowców. Dzięki systemowi opartemu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczniowie będą mogli łączyć zdobywanie praktycznego doświadczenia z przygotowaniem do egzaminu dojrzałości. To droga, która do tej pory dla wielu absolwentów branżówek wydawała się trudna i kręta, a teraz staje się integralną częścią leszczyńskiego systemu oświaty. Włączenie nowej placówki do popularnego rolnika pozwoli na wykorzystanie już istniejącej bazy dydaktycznej oraz doświadczonej kadry pedagogicznej. Zielone światło od wielkopolskiego kuratora oświaty zamyka etap planowania i otwiera czas przygotowań do pierwszego naboru. Leszno pokazuje, że potrafi elastycznie reagować na trendy edukacji, stawiając na model, w którym fach w ręku nie wyklucza dyplomu wyższej uczelni w przyszłości. Branżowa szkoła drugiego stopnia nr 3 rusza już 1 września, dając młodym ludziom jasny komunikat. W naszym mieście edukacja nie kończy się na jednym etapie, a każdy ambitny fachowiec ma szansę na tytuł technika. A teraz gmina Przemęt, gdzie ruszyły przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii, bo już w ostatni weekend czerwca stadion sportowy przy ulicy Jeziornej zamieni się w wielką arenę świętowania złotego jubileuszu 50-lecia powstania gminy. To będą dwa dni wypełnione muzyką, rodzinnymi atrakcjami i lokalną tradycją. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 27 czerwca pod hasłem Świętujemy Razem. Od 16 ruszy strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych po pokazach tanecznych i występach lokalnych artystów 19:15. Następuje oficjalne otwarcie obchodów. Wieczór będzie należał do gwiazd. Na scenie pojawi się Michał Szczygieł, legenda polskiego rocka w projekcie Perfect i Łukasz Drapała, a sobotnią noc zakończy energetyczny show Gromiego. Niedziela 28 czerwca upłynie pod znakiem hasła Poznaj naszą gminę. Od godziny 14 stadion znów zatętni życiem. Usłyszymy sekcję wokalną Sing oraz młodzieżową orkiestrę Dentą z Przemętu wraz z mażoretkami Wena. Finałowy koncert to występy Tymka o 16:30 oraz Czadomana o godzinie 18:00. Ma porwać wszystkich do tańca, tak zapowiadają organizatorzy. Niezwykłą atrakcją będą też przejazdy kolejką turystyczną po najbardziej malowniczych trasach gminy. Pociągi odjeżdżać będą w oba dni o 9, 9.30, 13 i 13.30. Bilety na te wyjątkowe wycieczki będą dostępne w biurze Gminnego Centrum Kultury już od 1 czerwca. Szybszy start sezonu na leszczyńskim basenie letnim. Prognozy zapowiadające upały skłoniły zarządcę odkrytego kąpieliska przy Strzeleckiej do wcześniejszego zainaugurowania działalności. Obiekt ruszy już w najbliższy piątek, 26 czerwca o godzinie 12:00. Na dzień otwarcia zaplanowano dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, w tym gry, zabawy oraz dmuchane konstrukcje, które będą dostępne po południu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z głównego basenu oraz dwóch stref dla dzieci, w których czystość wodną podniesiono dzięki montażowi dodatkowych lamp UV. Oprócz strefy wodnej przygotowano infrastrukturę sportową, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, a także darmową wypożyczalnię sprzętu do badmintona. Na terenie obiektu pojawią się stałe parasole przeciwsłoneczne, a zaplecze gastronomiczne zapewni pobliska kręgielnia. W trakcie całych wakacji zaplanowano jeszcze 5 specjalnych dni z dmuchanymi zamkami, choć ich realizacja będzie uzależniona od pogody. Cennik biletów różni się w zależności od posiadania lokalnych zniżek. Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym rozliczenie podatków w Lesznie wejdą na basen w cenach z ubiegłego roku. Wejściówka normalna kosztuje 10 zł, a ulgowa 7 zł. Dla pozostałych klientów stawki wynoszą odpowiednio 12 i 9 zł. Przewidziano również rabaty dla rodzin wielodzietnych, a na miejscu będzie można odpłatnie wypożyczyć leżak lub nabyć pieluszki basenowe. Kąpielisko ma funkcjonować przez 7 dni w tygodniu. Osieczna ogłosiła gwiazdy Święta Miasta w tym roku. Na dniach Osiecznej wystąpi Oskar Cyms, a legendarny zespół Happy Set zagra swoje największe hity. To będzie muzyczne święto, które na bank przyciągnie mieszkańców i gości z całego regionu. Miałem okazję spytać burmistrza Osiecznej, jak powstaje program Dni Osiecznej.
12: Nie jest on jednoosobowy, panie rektorze, także prawda jest, tak jak pan powiedział, zbiera się kolegium. Oczywiście propozycje dyrektora i zespołu Centrum Kultury, ale też nie ukrywam, w zespole tutaj urzędowym siadamy wspólnie i zastanawiamy się, kto mógłby zagrać w Osiecznej. Taka gwiazda, taki artysta, aby zadowolić gusta mieszkańców gminy, nie tylko.
8: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Zaczniemy od Włoszakowic i od tamtejszego nadleśnictwa, które słynie z tego, że na jego terenie znajdują się retorty. Co to są retorty? Ale nie tylko o tym, bo też o grzybach, które można znaleźć w nadleśnictwie oraz o ciekawej florze i faunie na miejscu. Między innymi na ten temat udało mi się porozmawiać. Z kim? Posłuchajcie.
13: Proszę się przedstawić na początku.
14: Karol Marcinkowski, Nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
15: Jesteśmy właśnie na terenie nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
14: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgiel.
15: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
14: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy, są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest to z drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest służy do wypalania węgla drzewnego.
15: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
14: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna, jest układane jak najciaśniej w środku w tej retorcie, jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
15: Długo ta procedura trwa?
14: Kiedyś wszystko trwało długo, ludzie na wszystko mieli czas.
15: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
14: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu szczelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
15: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
14: Znaczy myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
15: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
14: Znaczy my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów.
15: Takie piece są popularne w naszym regionie?
14: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
15: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
14: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
15: Nie udało.
14: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak? A teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
15: Ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
14: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie lepszej jakości.
15: To jest chyba jedna z większych atrakcji, jeśli chodzi o nadleśnictwo Włoszakowice, czy też macie jeszcze w zanadrzu jakieś inne rzeczy, które pokazujecie?
14: No mamy inne rzeczy, między innymi tutaj niedaleko mamy jedną z najliczniejszych, najsilniejszych populacji jelonka rogacza w Polsce. Mamy się czym chwalić w nadleśnictwie, także zapraszam do odwiedzania naszej strony internetowej. Jest czym się chwalić.
15: To jak już pan wspomniał o tym jelonku, to jest taka szansa, że ktoś odwiedzając wasze lasy pójdzie we wskazane miejsce i tam będzie miał szansę zobaczyć tego jelonka, czy nie bardzo?
14: Tak, bo ten las aż wtedy huczy, to po prostu wszystko chodzi. A tylko, że to jest okres czerwca, lipca.
15: Czyli już teraz jest po terminie?
14: Tak, teraz jest po terminie. Nie wiem, ja mam na napiszą, co mam tego jelonka?
15: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
14: To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden z, chyba w trójce największych chrząszcz w Polsce.
15: Są pod ochroną pewnie.
14: Tak, no oczywiście. Jak większość owadów.
15: Wydają jakieś dźwięki.
14: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
15: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w Nadleśnictwie Włoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u Was?
14: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. Pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był. Ale grzyby wrócą. Zapraszam.
15: Jakie można znaleźć tutaj u Was grzyby?
14: No borowiki przede wszystkim. Borowiki, czarnołepki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
15: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład, o których Pan wie i nie wiem, czy powiem?
14: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie Pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
15: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
14: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym i a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. No o to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
15: Super, dziękuję panu bardzo. Już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
14: Te schody są po to, bo ta retorta jest spuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
15: Bo jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamurowuje te drzwi, tak?
14: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest oklejane cegłami i gliną zamurowywane, tak?
15: Jak to się rozpala potem?
14: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układany tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przyżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie.
15: Ale korzystacie z palnika gazowego.
14: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No trzeba sobie łapać, pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie, no, ale nie na tym rzecz polega.
15: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
14: No drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut. Jak widać już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować kominy.
15: No właśnie, mamy cztery kominy. Cztery, dobrze widzę? Pięć kominów. Kominy nie będą zamknięte.
14: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte. Nie?
15: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
14: Ogień wtedy do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze, która jest ten. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut to będzie taki słup dymu, że że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
15: Jak długo się tak będzie dymić? Długo aż nie zamkniecie.
14: Tak długo jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.

0: po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, tak, z jakimś urządzeniem i burzycie te ściany.
1: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sito. To tak jak ten przeciwko, węgiel gruby idzie, worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przyjeżdżają do nas.
0: Ile węgla drzewnego będzie z tego dzisiejszego, z tej dzisiejszej akcji?
1: No mam nadzieję, że będzie 500. Należy iść, zawsze sobie stawiać cele, ale ostatnio byliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
0: Macie jakieś miejsce, słuchaj, czy to potem magazynuje?
1: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
2: Mamy bardzo dobre wiadomości dla starszych mieszkańców gminy Gostyń oraz ich rodzin. Lokalny samorząd zdobył właśnie ogromne dofinansowanie na pomoc dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Do kasy gminy trafiło dokładnie ponad 631 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodzą z budżetu państwa i zostaną w całości przeznaczone na realizację programu pod nazwą Opieka 75+. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że urzędnicy będą mogli pomóc znacznie większej liczbie osób niż dotychczas, a same usługi opiekuńcze będą łatwiej dostępne. Program jest skierowany do seniorów, którzy ukończyli 75 rok życia i z powodu zdrowia czy wieku nie radzą sobie sami z codziennymi obowiązkami, takimi jak chociażby zakupy, gotowanie czy dbanie o dom. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu już teraz zaprasza do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Dotyczy to zarówno tych mieszkańców, którzy dopiero chcieliby zgłosić się po pomoc, jak i tych, którzy już z niej korzystają, ale potrzebują na co dzień dodatkowych godzin wsparcia. Wszystkie formalności można załatwić na dwa sposoby. Telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do pracowników socjalnych z Zespołu Usług Opiekuńczych, albo osobiście. Urzędnicy czekają na Was w siedzibie Gostyńskiego Ośrodka Pomocy przy ulicy Wrocławskiej. Gmina Rawicz w gronie najnowocześniejszych samorządów w Polsce. Lokalny projekt cyfryzacji zyskał ogromne uznanie w Warszawie. Rawicki magistrat został właśnie wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd 2026, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Doceniono transformację cyfrową Urzędu Miejskiego, która kompletnie zmieniła sposób, w jaki mieszkańcy załatwiają codzienne sprawy. Konkurencja w stolicy była ogromna. O laury rywalizowało aż 147 samorządów z całej kraju. Rawicz wywalczył wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wdrożone technologie mają przede wszystkim ułatwić kontakt na linii obywatel-urząd i skrócić czas oczekiwania na dokumenty. Jak podkreśla burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik, cyfryzacja nie jest celem sama w sobie, ale narzędziem, który pozwala mieszkańcom szybciej i wygodniej załatwić formalności. Włodarz zaznacza również, że ta nagroda to przede wszystkim zasługa pracowników urzędu, którzy konsekwentnie wdrażali zmiany przez ostatnie miesiące. Rawicki samorząd już teraz zapowiada, że to nie koniec technologicznej rewolucji. Urząd planuje kolejne kroki rozwój usług online, by jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej administracji publicznej. Mieszkańcy Kościana i okolic zyskają od najbliższego weekendu bezpłatne dojazdy nad jezioro do Nowego Dębca. Rusza zapowiadany od dawna pilotażowy program specjalnej linii busowej. Pojazdy będą kursować w każdą sobotę i niedzielę przez cały okres wakacji. Koszty funkcjonowania linii solidarnie dzielą między siebie miasto oraz gmina Kościan. Od letniego zainteresowania pasażerów zależeć będzie, czy darmowe połączenie na popularne letnisko wejdzie na stałe do rozkładu jazdy w kolejnych latach. A więcej newsów z Leszna, z regionu, do tego fajne galerie zdjęć, materiały audio i wideo tradycyjnie znajdziecie na naszej stronie leszno.sk.pl.
3: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Nadchodzi spora dostawa nowej muzyki od Zali. Martyska wydała nowy numer i zapowiedziała nową płytę. W Radiu SK mogliście już premierowo usłyszeć kawałek Tylko kochaj mnie. Zalia śpiewa w nim o bezwarunkowej miłości. To zapowiedź nowego krążka. Na razie nie wiemy, kiedy premiera. Wiemy natomiast, że Zalia od wielu miesięcy jest bardzo na czasie. Przypomnijmy, jest współautorką wielkiego hitu Dopóki się nie znudzisz, który został numerem 1 gorącej setki Radia SK. Zalia dołączyła też do składu tegorocznego męskiego grania i wspólnie z Vito Bambino oraz Igorem Herbutem stworzyła hymn tegorocznej trasy. Zbliża się wielkie święto polskiego hip-hopu. Przed nami festiwal Rap Stacja. To w mieście Sława w województwie lubuskim. Na scenie pojawią się największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZM czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Ten festiwal potrwa od 8 do 11 lipca. Słuchajcie uważnie Eski, bo będziemy mieli dla Was bilety. A już za dwa tygodnie na żywo usłyszymy hit znany na całym świecie. Przed nami koncert zespołu Hertz. Autorzy słynnego Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji w Warszawie. To już 10

0: 16 lipca. Słuchajcie uważnie, Eski, bo będziemy mieli dla was bilety. Zbliża się też święto polskiego hip-hopu nad Wisłą w Płocku. To Polish Hip Hop Festival. Impreza potrwa od 2 do 4 lipca. Tam zagrają gwiazdy polskiego rapu jak PZ, Malik Montana, Kasbała Gane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. Na Polish Hip Hop Festival, jak zawsze, zaprasza Radio SK, będziemy mieli dla was bilety. Spełnione marzenie małej dziewczynki chorej na raka podbija antenę Radia SK. Łatwo Gang nagrał wspólny numer z Mają Gadowską. Dziewczynka na co dzień przebywa w szpitalu, ale to w niczym nie przeszkadza. Została właśnie gwiazdą. Maja marzyła o tym, żeby nagrać numer z Łatwo Gangiem, no i się udało. I teraz ten numer stał się hitem. Wszystkie marzenia zdobyły ostatnio szczyt Rap 20 w Radiu SK. Ten kawałek możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK, a cały dochód z tego numeru trafi na pomoc dzieciom chorym na raka. A wracając do Rap 20, ostatnio Mati Fuczyło nie był sam podczas notowania. Wpadł do niego duet BSK. Sprawdziliśmy, co tam u chłopaków słychać.
1: Cieszymy się, że możemy tu wrócić po roku i zobaczymy, co tam dzisiaj wymyśliłeś.
2: Słuchajcie, no zobaczymy, co wymyśliłem. Mam nadzieję, że wymyślimy same fajne rzeczy. No właśnie, Duo Era to już była, Duo Era za nami, można powiedzieć. Teraz pre-sezon też można w ten sposób powiedzieć. To czujecie, że jesteście już 100% w tym sezonie dzisiaj? Że to teraz trwa?
1: Tak, tak, totalnie jesteśmy już w tym sezonie, no bo za nami już 3 single, można powiedzieć. I 18 czerwca premiera naszej epki z Magierą, uznanym producentem. No i jest to na pewno nasz najbardziej intymny projekt i jeśli chodzi o tekst, a też alternatywny, jeśli chodzi o brzmienie, więc nie możemy się doczekać premiery.
2: Fifi, ale też trochę się pozmieniało tak naprawdę od tego roku. W ogóle muzycznie u was to nawet bardzo, co?
3: Pozmieniało się bardzo, no szukamy ciągle swojego brzmienia. No pozmieniało się pod względem podkładów tak samo, no mieliśmy przyjemność z Magierą zrobić sobie projekt, więc no myślę, że on nam pokazał bardzo dużo, też pokazał nam inną stronę tworzenia muzyki, więc tak. No.
2: I czujecie, że to jest już ta wasza droga, ta wasza ścieżka dzisiejsza, skoro mówicie o tym szukaniu swojej drogi, swojej ścieżki?
1: To się dopiero okaże, ale też no wszystko się zmieniło, no bo nasze życie w sumie wyznaczają koncerty i tak naprawdę po tamtym roku no to możemy jakby robić to jeszcze bardziej na 100%, za co mega dziękujemy po prostu ludziom, którzy nas słuchają. I tak naprawdę każdy tydzień to jest od koncertu do koncertu, więc zapraszamy.
2: Panowie, bo ostatnio ukazał się wasz taki maxi singiel, który łączy trochę dwa światy muzyczne, można powiedzieć, bo z jednej strony właśnie, no, rapowane, takie neo-boom-bapowe brzmienie, ale z drugiej strony jednak brzmienie takie alternatywne. Natomiast, mówię oczywiście o kawałku Mia Wallace i Bądź ze mną, o tym singlu, maxi singlu. Natomiast zanim do tego przejdziemy, to obiecałem, że pogadamy jeszcze o koncertach. Powiedzcie mi proszę, jak to jest możliwe, że wy macie tak wielki fanbase, który tak za wami śmiga i jest tak aktywny na koncertach, bo ja to obserwuję, widzę wasze też storki, widzę rzeczy, w ogóle widzę waszych fanów na Instagramie chociażby i mam wrażenie, że ruch wokół BSK to jest bardzo duży ruch. JK, na ciebie patrzę, bo myślę, że masz coś do powiedzenia, tak kiwasz głową.
1: No, wydaje mi się, że dlatego, że bardzo to BSK jakby powstało tak oddolnie, że na przykład zawsze najgrubiej na naszych koncertach, mam wrażenie, jest we Wrocławiu. No to w tym Wrocławiu już gramy koncerty, wiesz, odkąd mieliśmy 1000 słuchaczy czy coś takiego i wiesz, i po prostu to grono się powiększa i zawsze staramy się po prostu, wiesz, no nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ale no po prostu tu wiemy, że to są ci ludzie, którzy jakby nie chcemy nigdy jakby zawieść tych ludzi, przez co mam wrażenie, że oni mogą być tak nam oddani i właśnie czy robimy projekt taki bardziej popowy, czy bardziej alternatywny, oni zawsze są i nie wiem, wydaje mi się, że po prostu takie oddolne dbanie o ten fanbase.
3: Zawsze po koncercie wyjdziemy do fanów, nieważne co, zawsze po prostu znajdziemy dla nich chwilę, pogadamy, zrobimy sobie zdjęcie czy coś innego.
1: Też podłapujemy ich jakieś odklejki, jakieś inside'owe żarty, wiesz, jak to jest w takich jakby fanbase'ach i po to robimy, żeby mieć taką po prostu swoją grupę ludzi, no i mamy wrażenie, że to jest część jakby też tego bycia artystą, robienia muzyki, że duża część dla nas, po prostu ten fanbase, z którym ty masz jakieś interakcje i to jest jakby
3: piękne, jesteśmy wszyscy wielką rodziną. Też bez nich, no to by nie byłoby nas, więc jakby też wiemy to i staramy się to pielęgnować.
2: No, piękna sprawa. A propos, poprosiłem o pytania na Instagram Radia SK. Wszedłem w pierwsze i zobaczyłem, kiedy koncert w Zielonej Górze albo okolicy, więc ewidentnie to koncertowe działanie u was jest, ale wy też tak po prostu chyba koncertowo dobrze się odnajdujecie. To jest tak, że okej, spotykanie z fanami to jest jedno, ale też samo granie koncertów to jest inna sprawa. Niektórych bardzo stresuje. Wiem, że są takie osoby, ale u was to jest chyba niezła zajawa, co?
1: No, w sensie nas też osobiście stresuje, bardzo stresuje, okay. I dopóki nie wejdziemy na scenę, zawsze ta niewiadoma ja osobiście na przykład mega się stresuję, czy to jest, czy gramy mały koncert, czy duży, zawsze tak samo, ale no te koncerty po prostu nadają nam rytmu.
2: Okej, okay, tak. No czyli BSK aka Skolim Latino po prostu.
3: tak, helikopterem.
2: Może to jest opcja na przyszłość, słuchajcie. To jest
1: ale nie, no.
2: W studiu cały czas BSK, ale na linii mamy też teraz gościa specjalnego, czyli Magierę. Siemanko, cześć.
4: Siema, stary, siema, chłopaki.
2: Kłaniamy się nisko, panowie się też ucieszyli bardzo na twój głos. Powiedz mi proszę, bo my tutaj zaraz będziemy rozmawiali z chłopakami o Bądź Ze Mną, o Mia Wallace, ale też o innych rzeczach związanych z najnowszą epką BSK. Natomiast zanim dotrzemy do szczegółów wszystkich tych numerów, to czy ty spośród tego maxi singla Bądź Ze Mną i Mia Wallace masz swojego faworyta? Jest numer jeden u ciebie jakiś?
4: Wiesz co, myślę, że ta cała epka jest bardzo fajna i ja nie mam w ogóle żadnego faworyta. Ja mam emocjonalne przywiązanie do wszystkich kawałków. Nie mam faworytów, lubię wszystkie numery. Wiesz, pracowaliśmy parę miesięcy nad tymi kawałkami we Wrocławiu i był naprawdę bardzo fajny klimat. Nie jestem w stanie wyłowić jednej piosenki jako faworyta. No po prostu, wiesz, wszystkie są fajne. No chłopaki wytypowali jakieś numery, znaczy wspólnie wytypowaliśmy na single i jakby one reprezentują jakąś tam tą epkę. No, ale trzeba ją traktować jako całość.
2: Jasne.
4: W moim odczuciu.
2: Spojrzę też od razu na chłopaków i zapytam ich, czy wy macie jakiś numer jeden spośród tych dwóch chociażby kawałków.
1: Z tych dwóch kawałków. Aha. To w ogóle chyba tak trochę jest, że bardziej Mia Wallace była takim Fifiego, jakby pikiem, a moje Bądź Ze Mną, bo ja mega jakby mnie ciągnie w takie klimaty, okay. Bardziej indie i rock. Mm-hmm. I więc to jest mój faworyt, no a Fifi chyba Mia Wallace.
3: Dla mnie Mia Wallace.
2: Okej, okay.
3: Zwłaszcza, że mieliśmy plan, no, Mia Wallace miała brzmieć kompletnie inaczej i tak powiedzmy, że 2-3 tygodnie przed premierą jakoś stwierdziliśmy, że musimy coś zmienić.
1: Mm-hmm. I zmieniliśmy o 180
3: stopni właśnie całą piosenkę, więc myślę, że też dlatego mi się tak bardzo podoba.
1: Mm-hmm. Tak,
3: była ona bardzo świeża.
1: Była ona na takim, jakbyś to ujął, Tomek, na jakim ona była bicie, ale jakby ludzie to sobie usłyszeli, to by się...
4: Takim lekko drum and bassowym, no na pewno tak, było okay. Bardzo elektroniczny, super taki, jak to się mówi, z dużym natężeniem i pierdolnięciem kawałkiem,
2: okay.
4: Zmienił się, wiesz, w taki właściwie boom-bapowy trochę.
2: Mm-hmm, mm-hmm. No ewidentnie tak.
3: Boom-bap.
2: Nowoczesny boom-bap, neo-boom-bap. Magiera, bo niewiele jest osób, które potrafią robić rzeczy tak różnorodne jak ty, producencko, to na 100%, natomiast jedna rzecz bardzo mnie zastanawia, czy te gitary, które się pojawiły, ta żywa perkusja, która się pojawiła też w Muzie BSK, to jest jakiś rodzaj twojej inwencji? Czy to jest tak, że no właśnie JK bardzo chciał działać alternatywnie i to on tutaj jakoś pchał w stronę tego typu rzeczy?
4: Wiesz co, to była jakaś taka wypadkowa. No mieliśmy szczęście, że mogliśmy i tu chciałem serdecznie pozdrowić Miko Moon, który nagrał do chyba 4 numerów żywą perkusję. To jakoś wyszło w praniu. My nie zakładaliśmy, że będziemy dogrywali żywe instrumenty i że będę nagrywał gitary, i w ogóle no to po prostu jakoś tak ewoluowało. Ten projekt w ogóle powstawał bardzo spontanicznie, że tak powiem, we wrocławskim klimacie, bo tutaj wszystko było nagrywane w studiu Balkon i w Unix Studio. No i to połączenie jakiejś tam energii chłopaków i mojej jakiejś tam zwariowanej głowy sprawiło, że finalnie wygląda to w ten sposób.
2: No dobrze, trzymamy kciuki w takim razie za wszystko to, co kolejne. Magiera, bardzo ci dziękuję za te kilka słów. No i właśnie, czekamy w takim razie na całość tej epki.
4: Yes, super, sir. Dziękuję również, pozdrawiam chłopaków, pozdrawiam ciebie, radio, w którym lecimy i co, dawajcie radę.
2: No oczywiście.
4: Gadajcie mądrze.
2: Chłopaki,
3: gadajmy mądrze.
2: Ciężko. A w studiu cały czas BSK i rozmawiamy o waszych muzycznych rzeczach. No właśnie, 18 czerwca wasz nowy projekt, który nazywa się Perea.
3: Tak jest.
2: I napisaliście, że to jest chyba wasz taki najbardziej intymny projekt. Zresztą JK o tym też już wspomniał w jednym z pierwszych wejść. To na czym polega ta intymność projektu? Na czym polega intymność muzyki?
1: No, polega na tym, że po prostu w poprzednim roku mieliśmy bardzo dużo wydarzeń. Wydarzyło się w naszym życiu prywatnym, jak i w naszej karierze. I po prostu nigdy tak głęboko nie wchodziliśmy w nasze prywatne sprawy, jak na tej epce, mam wrażenie. I bardzo w tych piosenkach będzie można usłyszeć właśnie taką refleksję na temat otaczającego nas świata, czy samych nas po prostu. I wydaje mi się, że nie zawsze chcemy się zmierzać z takimi, powiedzmy, demonami naszymi w sobie. I a ten projekt właśnie taki jest, głównie na piosenkach, które jeszcze się nie ukazały, które ukażą się na epce. Po prostu rozliczamy się z naszymi, powiedzmy, dołkami i demonami z poprzedniego roku, a brzmieniowo też jest intymny, bo no to zobaczycie, no na razie takie mocno nuty mocne, takie nawalankowe wydaliśmy, ale te, co pozostały, są bardziej jednak spokojne i no i to brzmienie jest takie, nie wiem, mnie przynajmniej trafia w taki, daje mi vibe słuchania po prostu w nocy, późno, i to łączy się z tym tekstem i nawet intro do tej epki, które będzie piosenką Zamotka się nazywało, jest no, mocną refleksją na temat otaczającego nas świata.
2: Okej. Okay. Fifi, bo mnie też zastanawia to, no właśnie, ustaliliśmy przed chwilą, że JK jest tą osobą, która tutaj alternatywnie szuka, a ty jesteś bardziej tą, która, przynajmniej jeśli chodzi o te dwa numery ostatnie, to o tym wspomnieliście, że szukałeś bardziej w tym rapowym singlu i on ciebie bardziej przekonywał. Natomiast zastanawia mnie to, jak odnajdujesz się w tym spokoju, o którym JK właśnie wspomniał, w tym spokoju, który jeszcze nas czeka w kolejnych rzeczach.
3: Znaczy, ja myślę, że ja się bardzo dobrze odnajduję w spokoju. Po prostu, w sensie, z tymi rapowymi numerami to właśnie tak wyszło, że jakoś mi bardziej podeszły niż te alternatywne, ale no jeżeli chodzi o właśnie takie spokojne melancholijne utwory, to właśnie myślę, że to jest też, nawet bym powiedział, że bardziej moja działka, te takie melodyczne smutasy, więc jak najbardziej...
2: No czyli pięknie się uzupełniliście w takim razie przy tym projekcie, no, zresztą no duo. Chyba na tym polega to duo właśnie, tak, więc to duo cały czas trwa, no ale okej, no dobra, z jednej strony są gitary do tej pory, z drugiej strony to neobumpapowe brzmienie, to słowo już mam wrażenie, że odmieniam przez każdy przypadek, ale czy jest jeszcze jakieś brzmienie a propos tego smutku, a propos tego, może nie smutku, tylko tego spokoju, którego można tam szukać?
3: Jest. Nie wiem, jak to dokładnie określić. Jest taka jedna piosenka, nazywa się Sitcom. Myślę, że ona jest najbardziej taka właśnie, no powiedzmy, smutna. Ale co to jest za gatunek? Co to jest za muzyka?
1: Ja bym powiedział, że są to hip-hopowe tempo z nie-hip-hopowymi instrumentami, o tak bym to nazwał. I coś takiego, taki trochę, właśnie trudno to opisać, ogólnie też to właśnie Magiera tworzy.
0: News. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Po 3 latach pracy pora pochwalić się, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę Błękit. Jak mówiła nam jeszcze przed premierą, bardzo zależało jej, by na nowym krążku pokazać to, co w jej głosie najlepsze i skupić się na żywej muzyce.
5: W końcu cieszę się, że wydam taką płytę, która będzie naprawdę dopracowana, będzie autentyczna, będą w niej emocje. Ona się broni po prostu muzyką. Ja mam wrażenie, że trochę jest taki deficyt takiej, wiesz, właśnie tworzenia od tego piana, od gitary.
6: takiego budowania zaczyna, piosenki tak, po
5: to jest
6: kolei.
5: Taka naturalna muzyka. Po prostu uznałam, że chcę wrócić do korzeni.
0: Na albumie jest sporo znanych hitów, jak na przykład Błękit, Na szeroką wodę, czy Chciałam ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Piosenkarki wśród najcenniejszych kobiecych marek osobistych w Polsce. Jak wynika z najnowszego zestawienia magazynu Forbes, numerem jeden jest Iga Świątek. Ale artystki też zajęły wysokie miejsca, bo na miejscu drugim Justyna Steczkowska, której marka osobista jest wyceniana na 288 milionów złotych, a to efekt m.in. zeszłorocznego występu na Eurowizji. Na miejscu trzecim jest Doda, której wartość medialna to 270 milionów. Wysoko, bo na ósmym miejscu uplasowała się Maryla Rodowicz. A Taylor Swift podbija światowe listy hitów. Artystka już po raz 15 w karierze wskoczyła na miejsce pierwsze prestiżowej amerykańskiej listy Billboard Hot 100, a to za sprawą piosenki nagranej do filmu Toy Story 5. Ta piosenka powstała, ponieważ miałam szczęście obejrzeć Toy Story 5. Całkowicie zakochałam się w tym filmie i natychmiast utożsamiłam się z postaciami, a konkretnie z Jessie. Chciałam napisać piosenkę z jej perspektywy. Ta piosenka przyszła mi do głowy tak szybko, że napisałam ją i miałam jej roboczą wersję nagraną dokładnie tego samego dnia, w którym obejrzałam film, czyli Express. Od razu mnie zainspirowała i mam nadzieję, że wam się spodoba. Nosi tytuł I Knew It, I Knew You. Tak mówiła Taylor Swift. A jeśli chcecie posłuchać więcej hitów z bajek Disneya, odpalajcie SK Toy Story Radio. To specjalna bajkowa stacja radiowa, która czeka na was w eskowej aplikacji na smartfony. Próbowali latami, aż w końcu się udało. Dawid Kwiatkowski i Margaret po raz pierwszy wydali wspólną piosenkę. To kawałek Później ci opowiem, który mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK. Artyści ten kawałek przynieśli do naszego studia osobiście. Z Margaret i Dawidem Kwiatkowskim rozmawiał Rafał Adamczak.
6: Kto zaczął? Kto na ten duet bardzo, no może naciskał, to jest złe słowo, ale kto bardzo chciał od początku i kto był drugi i złapał ten haczyk? Jak ten duet zadziałał, w jakiej kolejności?
7: Tego, na to się nie da odpowiedzieć.
5: Na to się nie da odpowiedzieć, bo my porówno chcieliśmy i porówno poszukaliśmy dla tego duetu opcji, bo...
7: Od nie, lat. Tak. Powstało już kilka utworów.
5: Tak, bo to nie jest pierwszy utwór, który my próbowaliśmy zduetować, ale to jest ten utwór, który nas obydwoje jako poruszył.
7: Jako, tak.
5: I mimo też, że w sumie, bo bardzo często było tak, że albo timing też nie był dobry, bo ja coś wydawałam, później Dawid coś wydawał i w sumie teraz jest też tak, ale okazało się, że...
7: Da się to zgrać, ten numer jest tak mocny, że jednak, zrobiliśmy wszystko, tak, żeby się zgrać kalendarzowo również. Tak. Więc no nie odpowiemy ci tak jednoznacznie. No chcieliśmy od lat, ale przy tym numerze poczuliśmy, że to jest ten moment. No
6: to chyba
5: chociaż
6: w imieniu...
5: to Dawid powiedział, kocham cię w czasie przeszłym.
6: Pierwszy. Cudownie. Słuchajcie, właśnie, tak naprawdę jak słuchamy muzyki i słuchamy piosenek, każdy interpretuje je po swojemu, w zależności od w jakim miejscu życia się znajduje i tak dalej, i tak dalej. Wiele rzeczy na to wpływa. Czy wy chcielibyście, nie wiem, coś podpowiedzieć, jak tę piosenkę, ona ma jakąś instrukcję, jak ją się powinno interpretować? Coś tutaj się chowa szczególnego za tym utworem? Czy może zostawiacie właśnie takie...
7: Bo ja uważam w ogóle, że nie można takich rzeczy robić słuchaczowi, że to on sam musi dojść do swojej historii w tym wszystkim, ale też nie uważam, że to jest bardzo ukryty przekaz w tej piosence. Można się szybko domyślić, o co chodzi. Ja się bardzo cieszę z tego refrenu i w ogóle z historii tego numeru, że ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei w tym i że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło, właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz... Poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć, dlaczego my sobie to zrobiliśmy, dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem.
6: Już się nie mogę doczekać, jak zagramy ten numer i posłuchamy tego, ale słuchajcie, jeszcze na chwilę zajrzyjmy do tej kuchni, jak pracowaliście nad kawałkiem. Czy poznaliście jakieś takie nawzajem irytujące cechy u siebie, o których nie mówiliście, a teraz odkryliście?
7: Irytujące?
6: No takie irytujące, takie, że...
5: Jeszcze nie jesteśmy w tym etapie związku.
7: Tak, na razie się wszystkim jaramy.
5: Dokładnie.
6: A jest jakaś rzecz, której sobie nawzajem jako artyści zazdrościcie?
5: Tak. Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Też trochę z zazdrością. I uczę się od Dawida na maksa tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite. I to jest dla mnie ogromna nauka cały czas przez ten teraz taki czas, który mamy bardzo mocny ze sobą i dużo się komunikujemy i jakby dużo się dzieje. Ja jestem pod jakimś cały czas takim ogromnym wrażeniem, Jak ty to robisz? Chłopie. Ja jeszcze będę pobierać dużo tej nauki na pewno. Ale i to jest w jakimś taki, no zazdrość to jest może duże słowo, jest no takie nacechowane, ale naprawdę ogromny mam do ciebie podziw i cię obserwuję i uczę się od ciebie też tego.
6: Dawida, ty masz jakąś taką cechę, którą zazdrościsz?
7: Ja powiedziałem Gosi i napisałem ci takiego ckliwego smsa, bo my czasem mamy takie momenty w naszych wiadomościach, że nagle po prostu zaczynamy wylewać z siebie wszystkie rzeczy i napisałem ostatnio Gosi, że pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię, że jej bardzo i wtedy to może było już nawet zazdrością taką, że śmiało mogę to powiedzieć. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosi piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to, ale oczywiście to była wciąż fajna koleżeńska zazdrość, ale patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże, tak wszyscy to znają, nie tylko tam 3-4 rzędy. No kiedyś może się uda. A dziś mam nadzieję, że to będzie nasz numer wspólny właśnie przez wszystkich znany, więc fajnie.
0: Na kawałek później ci opowiem, możecie głosować w propozycjach do gorącej 20 Radia SK na sk.pl. Nowe notowanie w każdy piątek po 18, a w poniedziałki gramy wam najlepsze rapowe hity. Po 23 Mati Fuczyło zaprasza na Rap 20. Gra dobre rapsy, no i zaprasza też gości. Ostatnio był u niego duet BSK. Wracamy do tej rozmowy.
2: I rozmawiamy o rzeczach, które dzieją się wokół waszej muzy, a dzieje się ich teraz całkiem sporo. Natomiast rzuciliście też na storkę cytat z numeru Myślami Wracam i teraz go cytuję, dobra? Chyba nie jestem gotów dorastać, wszystko co robię to dla mego 17-letniego ja. Pytanie, czy dalej robicie takie rzeczy dla tych takich 17-latków, które w was są?
1: No, generalnie w sensie to zabrzmi mega trywialnie, ale wszystko to robimy. Ogólnie moment, w którym wiesz, twoja zajawka z liceum się staje twoją pracą, no to tylko jakby napędza to poczucie tego, że czujesz się jak dziecko po prostu i bawisz się tym wszystkim i po prostu... No więc odpowiedź brzmi tak, no. W sensie, wiadomo, są momenty jakiegoś zwątpienia, są momenty, gdzie chcesz bardziej dojrzale, ale no totalnie, no... Mhm. Rzeczy, które sobie wymyślimy, tak jak dziecko, staramy sobie, żeby się stawały prawdą, czy to chodzi właśnie o jakieś... koncerty, spotkania, czy jakiś wygląd twojego merchu chociażby, czy coś, więc no totalnie.
3: Chcemy żyć tak jak właśnie w wieku 17 lat.
2: No właśnie, ale a propos tych 17-letnich wy mieliście w planie dokładnie to samo, co teraz się u was dzieje, to znaczy pytam o to, czy te wyobrażenia, które mieliście wtedy, no to jest to, co się przełożyło na rzeczywistość, czy wy wtedy myśleliście jednak o tym, że będziecie, wiecie, robić muzę, będziecie grać koncerty i tak dalej? Czy to były takie marzenia typu, no chciałbym, ale...
1: W sensie, wiesz, no myślę, że to były takie marzenia przy zasypianiu, wiesz o co chodzi? Mm-hmm.
3: To nie, na przykład dla mnie to były takie marzenia, które można powiedzieć, że afirmowałem to, że to się spełni.
2: Okej.
3: Okay. I... No, nie dopuszczałem myśli, że będzie inaczej.
2: Okej. Okay.
3: Ja tak miałem, że na przykład, no nie wiem, nie poszedłem na studia. Poszedłem na studia muzyczne, bo chciałem robić muzykę. Więc no myślę, że tak jakoś tak wyszło, że no, jak mówię, nie dopuszczałem tego, że będzie inaczej, no i na szczęście się udało.
2: Afirmacja działa. W takim razie afirmacja działa i Fifi, jesteś przykładem na to, że tak jest.
1: Tak, możecie się zapisać na kurs ogólny.
3: Tak, do mnie, przepraszam.
2: Słuchajcie, no to jest jakiś temat, który można ewentualnie wdrożyć przy kolejnych projektach, czyli no właśnie, to jest tak, że z jednej strony jest pewność, ale z drugiej strony pewnie te zakręty typu, dobra, wracam do pomysłu bycia, nie wiem, pro-riderem na desce, wracają, czy albo wracały, czy nie? Czy to jednak jest tak, że jednak ten grind, ta droga, którą trzeba przejść i tak dalej, ona cały czas w was jest. Wiecie, że ta pewność, że trzeba iść w tę stronę.
3: Ja myślę, że jest. Znaczy, oczywiście są momenty zwątpienia, ale też dlatego robimy to wszystko razem, też z przyjaciółmi, z którymi znamy się od wielu lat i oni też nam dają tą pewność siebie, że nawet jak mówimy, że kurde, no słabo coś idzie, to oni tak nas podniosą i pomagają.
1: No i też słuchacze, no bo są momenty zwątpienia, no jak mówię, no na przykład zima, jesień 2025, teraz koniec tamtego roku był dla nas trudny, po prostu ze względu na to, że za dużo się dla nas działo i to po prostu, wiesz, wjechało na nas ze zdwojoną mocą po prostu po tym, jak to wszystko się skończyło. I... ale no na koniec dnia chcesz ludziom przekazywać tą historię i chociaż tą jedną osobę jakoś zainspirować, więc kiedy ta myśl do ciebie dociera, to po prostu idziesz do studia i opowiadasz dalej tą historię i to musi trwać, no nie przyjmujemy innej.
2: No właśnie, o tym kolorze waszego projektu chciałbym powiedzieć. Jak wy wyobrażacie sobie kolor? Gdyby powiedzieć Barea, to z czym wam się kojarzy?
1: No zielony, mocno to identyfikujemy. Okay. Chociaż Blue Mood jest na tym projekcie, no to kolor zielony i wszystko to wzięło się z tego, że jakby chcemy też przekazać motyw w tym projekcie trochę bycia takiego, jak to powiedzieć, no za szybą, że wszyscy na nas patrzą, ale że jesteśmy odkryci bardzo ze swoimi emocjami i tak dalej, ale jednak w jakimś tam tłumie pośród, że ten tłum trochę jest jak nasze emocje. I po prostu to kojarzyło nam się z jakimiś stacjami metra trochę, gdzieś w Berlinie czy coś.
3: Tak, byliśmy w Berlinie na początku.
1: I takie zielone światło też, takie jak wiesz, takie są takie, jak to powiedzieć, takie żarówy, takie w metrze, to po prostu to totalnie nam dawało ten vibe i dlatego taki jasno zielony kolor, po prostu on nam mega się kojarzy z tymi stacjami metra, na których czujemy się jak główny bohater w filmie, tak, i przemija nas masa ludzi, gdzie w naszym przypadku to jest masa emocji, a możesz na przykład zauważyć osobę, która stoi za szybą w metrze, ale ona ma swoje problemy i jak popatrzysz na nią głębiej, a mimo że jest tylko jedną z wielu osób, które się znajduje.
2: Ale a propos filmów wspomniałeś teraz, no to właśnie, Mia Wallace, Tarantino, to chyba bardzo lubicie pana Tarantina, o co chodzi?
3: Lubimy.
1: Ale to akurat wyszło totalnie przypadkowo.
3: Ale no kurczę, myśleliśmy na przykład, czy nie nazwać następnej piosenki Kill Bill, nie?
2: Okej.
1: Nie było tak.
2: Okej. No dobra, ale to jest tak, że to jest... No dobra, to są przypadkowe nawiązania, mówicie, ale czy ale one się do czegoś jakoś tam odnoszą w szerszym sensie? Że nie wiem, że ostatecznie projekt będzie trochę związany z Quentinem Tarantino chociażby.
1: Nie będzie tak, ale jeśli chodzi o piosenkę Tarantino, to po prostu ona nam totalnie się kojarzy z tym...
3: Jedną z bardziej ikonicznych piosenek użytych właśnie w jego tam...
1: W soundtracku.
3: To jest to...
1: Tego, to się nazywa... Jak się nazywa? Nie Benny Hill, jakoś...
3: Pump it.
1: A Mia Wallace po prostu, że... To akurat pod wpływem emocji, że no po prostu wiem, że nie możesz mnie znaleźć, ale mam plany na mieście jak Mia Wallace. No to jak ktoś oglądał Kill Bill, to po prostu...
3: Przepraszam, Pulp Fiction.
1: To po prostu wie, że ona robiła sobie co chciała i wychodziła po prostu z sobie, kiedy chciała, więc tak znaleźliśmy, utożsamiliśmy ją trochę ze sobą.
2: Zanim was wypuszczę, wiem, że wy tutaj jeszcze dzisiaj, zanim dotarliście, to byliście w studiu, wy jeszcze cały czas szpącicie w związku z tą premierą, czy jeszcze wymyślacie nowe rzeczy?
1: Nie, już mamy być szczerzy, już jesteśmy over it.
2: Okay.
1: Jesteśmy już za tym ciemnym czasem i szykujemy rzeczy na lato, można powiedzieć, czy tam zobaczymy kiedy.
2: Na jakiś czas
1: i...
3: Po prostu jesteśmy głodni, więc skończyliśmy to tamto i teraz
1: jesteśmy
3: już
1: głodni. Teraz zawsze tak jest trochę, że projekt jest jakimś efektem twojej przeszłości.
0: Nowe notowanie Rap 20 w każdy poniedziałek po 23:00. Na najlepsze rapowe hiciory możecie głosować na sk.pl. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Tegoroczne męskie granie rusza w trasę. Pierwszy przystanek w ten weekend w Żywcu. Przez całe lato gwiazdy polskiej muzyki będą odwiedzały największe miasta i na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Igora Herbuta i Vito Bambino, którzy, przypomnę, stworzyli hymn tegorocznej trasy, a nawet dwa hymny, bo to hit Nareszcie oraz Tańcze. Oprócz tego trio na męskim graniu pojawi się m.in. Fukaj, Mrozu czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem Gdańsk, Wrocław, Kraków i Warszawa. Wiemy, kto wystąpi podczas sierpniowego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono gwiazdę oraz program tegorocznego Top of the Top Sopot Festiwalu. Impreza rusza 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa, Kaśka Zochacką, czy Dagwida Kwiatkowskiego i Margaret, którzy wykonają na żywo swój wspólny singiel Później Ci Opowiem. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs o legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy niedługo. Rok temu ta nagroda powędrowała do Karli Fernandez, która w Operze Leśnej wykonała swój wielki hit Co Jeśli. Pracowała nad tym 3 lata, aż w końcu może się pochwalić, co z tego wyszło. Roxy Węgiel wydała nową płytę, to krążek Błękit. Na nim jest wiele hitów, które doskonale znacie z Eski, na przykład tytułowy Błękit, Na szeroką wodę czy Chciałam Ciebie więcej w duecie z White'em 2115. Ostatnio Roxy wpadła do naszego studia i trochę opowiedziała o nowej płycie w rozmowie z Maksem Kluziewiczem z SK.pl.
8: Cześć, hej wszystkim.
9: Dobrze Cię widzieć.
8: Ciebie też.
9: Robiłem wczoraj taką rozkminę. Właściwie to dwie. Pierwszą, jak to możliwe, że to już? Bo mam wrażenie, że chwilę temu widzieliśmy się na Esko Odwołuje Zimę i puszczałaś mi te piosenki przedpremierowo, a teraz mamy ten album gotowy, dostępny w sprzedaży. Z drugiej strony zastanawiam się, czy Ty, biorąc pod uwagę te wszystkie aktywności, fakt, że jesteś w trasie koncertowej, że aktualnie się przeprowadzasz, masz czas, żeby po ludzku usiąść i nacieszyć się tą premierą?
8: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata. Więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, tak jak powiedziałeś na początku, że wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe. Prawdziwymi historiami,
9: emocjami.
8: I chciałam po prostu uwydatnić mój głos i na tym mi zależało. Uważam, że każdy artysta powinien bronić się tym, co ma, co uważa za swój atut, co jest jego najmocniejszą stroną. U mnie od zawsze był to wokal. Ja zaczynałam jako dziecko i ludzie nie pokochali mnie za to, jak ja, nie wiem, wyglądałam, jak ja tańczyłam, czy jak się zachowywałam, tylko po prostu mam wrażenie, że wtedy wygrywając ten program dziecięcy, no wtedy ludzie po prostu pokochali mój głos.
9: Głosowali na głos dzieci.
8: Dokładnie. Głosowali na głos dzieci, więc wydaje mi się, że to właśnie jest moja największa siła i chciałam do tego powrócić, bo wydaje mi się, że na tej całej drodze często o tym zapominałam. Mhm. I często dawałam sobie mówić, że muszę tańczyć, muszę być taka albo inna, muszę rapować. Nie, właśnie muszę być sobą i bronić się tym, co uważam za swój po prostu taki największy dar z góry. I jest to głos, więc taki był koncept na Błękit. Oczywiście różne historie, które się działy na przestrzeni lat, różne sytuacje też mnie bardzo mocno inspirowały. I tak naprawdę nie tylko te piękne, takie radosne sytuacje, ale również bardzo przykre doświadczenie. Na przykład jest tam też piosenka chociażby o śmierci. Jest piosenka, którą napisałam o jednej z moich bliskich osób. I ona nie jest dosłownie napisana o tej osobie, ale ja wiem, że po prostu pisząc ten numer myślałam o niej. Tam po prostu jest dużo prawdy i zależało mi na tym, żeby świadomie stworzyć album od początku do końca. My wgrywaliśmy wszystkie instrumenty osobno. Nie korzystaliśmy z żadnych efektów. Ja wokale do płyty nagrywałam bardzo długo, bo bardzo zależało mi na emocjach, ale też technicznie, jeśli chodzi o nagrywanie wokali, to zaprosiłam mojego vocal coacha Adama Czaple, z którym pracuję od lat. Oczywiście ja chodzę na zajęcia wokalne, ale wydaje mi się, że przy nagrywaniu dobrze, żeby taka osoba po prostu też czuwała. I poprosiłam Adama, żeby po prostu on był takim aniołem stróżem, jeśli chodzi o te wokale. Bo wiadomo, no ja już trochę śpiewam, więc technikę mam opanowaną, wszystko tam się zgadza, szczególnie jak intensywnie i regularnie trenuję. Aczkolwiek jednak przy nagrywaniu każdy detal jest ważny. Każdy detal. Nie chciałam używać żadnych efektów, więc wszystko tak naprawdę robiliśmy totalnie organicznie i naprawdę się przyłożyłam do tego finalnego efektu. Cała ekipa też produkcyjna, z którą pracowałam, Weronika, Wejra, Gabrielczyk, no, która też bardzo się zaangażowała w cały proces aranżacji tych numerów. Stworzyła produkcję do kilku piosenek. Hotel Torino, też z nimi pracowałam przy kilku numerach i tak powstał Błękit. Jest tam też piosenka z Bartkiem Królikiem. Więc to jest taki skład, z którym właśnie tworzyłam Błękit. Oczywiście Kevin Mgley, mój mąż, to jakby tutaj to jest oczywiste, że z nim pisaliśmy wszystkie teksty. Łukasz Boliński też współtworzył niektóre piosenki, więc no jestem ogromnie wdzięczna, że nie musiałam się rozpychać łokciami, jeśli chodzi o koncepcję na płytę. Pierwszy raz szczerze mogę powiedzieć, że po prostu zrobiłam to, co chciałam. Zrobiłam to, co chciałam i nikt mi tego nie utrudniał. W końcu nabrałam tyle asertywności. Mówię, nie, robimy Błękit. Tyle walki o swoją niezależność. Dokładnie, bo to nawet, wiadomo, super jest rzucać różne pomysły, ale jest różnica, kiedy ktoś po prostu podaje jakiś pomysł, jest kreatywną osobą. Jest różnica między takim podejściem, a podejściem w stylu nie no, teraz jest modny rap, musisz rapować. To jest już takie narzucające, a ja byłam też bardzo podatna na takie sugestie, więc zazwyczaj spełniałam oczekiwania innych osób względem mojej osoby, czy nawet przy 13+5, to teraz mogę tak powiedzieć z perspektywy czasu, że muzycznie to był po prostu jeden wielki chaos, ale ja też byłam zakochana, więc w ogóle wszystko mi się podobało wtedy. Wszystko.
9: Oczywiście. Poza tym miałaś wtedy 18 lat dopiero.
8: Dokładnie. Więc też naprawdę na przestrzeni lat.
9: Każda płyta jest etapem twojej osobistej ewolucji.
8: Dokładnie. I teraz czuję, że Błękit to jest taka płyta, której mam nadzieję, że ona się dobrze zestarzeje.
9: I pod którą podpiszesz się swoimi dwoma nazwiskami.
8: Dokładnie. Podpiszę się dwoma nazwiskami.
9: A gdybyśmy mieli cofnąć się do samego początku, ja w ogóle pamiętam ten moment, kiedy po raz pierwszy powiedziałaś mi o Błękicie, wtedy jeszcze nie wiedzieliśmy, że taki tytuł nosi ten singiel. To było za kulisami festiwalu w Opolu. Powiedziałaś mi właśnie wtedy, że chciałabyś wyjść trochę naprzeciw oczekiwaniom swoich fanów, którzy pamiętają cię z czasów The Voice Kids i widzą w tobie przede wszystkim wokalistkę. Pamiętasz w takim razie ten moment, kiedy w twojej głowie nastąpił taki zwrot i zaczęłaś inaczej patrzeć na swoją karierę? Że właśnie nie musisz robić tych wszystkich rzeczy dookoła, które robią inne piosenkarki pop, na przykład na zachodzie, tylko faktycznie chcesz robić to i dawać ludziom to, co masz najlepsze do zaoferowania.
8: Tak, ja w ogóle przez te 2 lata podczas pracy twórczej nad Błękitem, kiedy miałam tylko wolną chwilę, to oglądałam bardzo wiele dokumentów takich naprawdę legend światowej sceny muzycznej i zrozumiałam dzięki temu jedną rzecz, że każdy z tych artystów, od Amy Winehouse po Freddiego Mercurego, oni się bronili właśnie swoją mocną stroną. Oni nie robili nic na siłę, nie szukali nic innego i na początku też te ich kierunki wydawały się wielu osobom totalnie w ogóle odklejone. Czy Adele. Niektórzy też pisali o nią, smutna wokalistka, smutna dziewczyna i no finalnie okazało się to być sukcesem, tak? Ale zauważyłam, że każdy z tych wielkich artystów ryzykował w jakiś sposób. Oczywiście ja się do nich nie chcę porównywać, ale uważam, że po to są ideały, żeby do nich dążyć i po prostu warto się nimi inspirować. Więc taki wniosek wyciągnęłam po prostu oglądając dokumenty o największych gwiazdach na świecie, największych artystach na świecie, bo to są artyści wspaniali i pomyślałam sobie, że ja nie będę robiła już kolejnych cichych szeptów, już podam na swoim przykładzie, bo jest to popowe gówno. Jest.
9: Mocne słowa.
8: No tak. I po prostu pójdę po coś w swoim stylu. Oczywiście ja też lubię pop. Żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja lubię pop. Tylko uważam, że jest pop i pop. To się dzieli na dwa sektory. Można robić pop, który po prostu... Dokładnie, który po prostu poleci w radio i nie będzie nikomu przeszkadzał, a można robić pop, który jest jakościowy, poruszy serca, sprawi, że ludzie po prostu się z tym jakoś utożsamią i tak właśnie było z Błękitem. Błękit to był dla mnie taki dobry test, bo napisałam piosenkę o Bogu. Ta linia melodyczna nie jest łatwa, nie jest taka oczywista, to nie jest oczywista popowa piosenka, moim zdaniem przynajmniej. I to się sprawdziło i ludzie pokochali ten Błękit. Później Na szeroką wodę też, my w ogóle ten numer bardzo długo robiliśmy z Faustem, a właśnie jeszcze Faust też oczywiście znajdzie się na płycie ten numer. I tak naprawdę wydaje mi się, że w końcu przestałam się trzymać takich typowych, radiowych konwenansów i stwierdziłam, że dobra, no chcę użyć głosu i jeśli komuś się to podoba, to będzie tego słuchał, a jeśli nie, to jest też wielu innych artystów, którzy po prostu mają bardziej spokojne kawałki, bardziej wychillowane, a ja w tej płycie naprawdę wydaje mi się, że ona opiera się głównie na śpiewaniu.
9: Mhm, to prawda, zgadzam się. I powiem ci, że właśnie to jest dla mnie największym atutem tej płyty, bo wiadomo, głos masz doskonały, każdy ma tego świadomość, kto posiada słuch i wydaje mi się, że tutaj akurat nie można ci zarzucić, że nie potrafisz śpiewać. Natomiast to, co najbardziej mnie zachwyca w tej płycie, to to, że ona jest idealnie zbalansowana, jeżeli chodzi o twoje możliwości wokalne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, ale odnoszę takie wrażenie, że kiedy operuje się bardzo szerokim aparatem, jakim jest wokal, łatwo jest przekombinować, jest przedobrzyć i przekrzyczeć cały materiał. Tobie się udało zachować właśnie ten balans. Na przykład dla mnie taką artystką, przykładem takiej artystki w ostatnich latach jest Christina Aguilera. Świetna wokalistka, ale mam wrażenie, że ona trochę przekrzykuje już swoje piosenki podczas koncertów. U ciebie mamy z jednej strony takie kruche Nie ma nas, z drugiej strony mamy gospelowe Biegnij, za chwilę mamy rockowe Chciałam Ciebie Więcej, żeby na końcu piosenka, która zamyka album Dom, dzięki wsparciu chóru wybrzmiała tak, że ja słuchając tego kawałka, mam wrażenie, że wy właśnie w studiu nagraniowym zadbaliście o każdy decybel. Że tam nie było niczego za dużo, niczego za mało. Ile warsztatowo kosztowało przygotowanie tej płyty? Z punktu widzenia właśnie wokalistki.
8: Wiesz co, wydaje mi się, że to była płyta, którą najdłużej tworzyłam. To na pewno. I ciężko to ocenić pod względem takiego warsztatu, bo ja ten głos zawsze miałam. Ja nie musiałam go bardziej wyćwiczyć, żeby zaśpiewać Dom. Tylko nie pokazywałam tego. Więc wydaje mi się, że większą pracę musiałam wykonać w swojej głowie. I przejść cały ten proces, różne premiery, od ahahach, po ciche szepty, aż do Błękitu. I tak małymi krokami po prostu dochodziłam do tego, co już było we mnie od dawna. Bo Halo śpiewałam mając 12 lat.
9: A to bardzo trudna
8: utwór. Bardzo trudny utwór, tak, jak wiemy. Zgadzam się z tym. Więc szczerze, wydaje mi się, że więcej mnie to kosztowało takiej emocjonalnej pracy, bo ja ogólnie jestem perfekcjonistką i po prostu chciałam, żeby ta płyta... Chciałam, żeby ona była dopracowana na 100%. Taka dopieszczona, dlatego dawałam sobie czas. Dawałam sobie czas i też, no tak jak ci już mówiłam, wgrywaliśmy wszystko tak organicznie w studio. Był kwartet smyczkowy, który wgrał mi smyki do domu. I to zrobiło naprawdę piękny efekt. Byli chórzyści, więc no dużo pracy zostało w to włożone, na pewno. Aczkolwiek jeśli chodzi o sam wokal, o warsztat wokalny, to jest nieustanna praca, to są regularne zajęcia wokalne, bo głos jest instrumentem i o każdy instrument trzeba dbać, o głos trzeba dbać. To jest tak jak ze sportem. Myślę, że do tego też mogę to porównać. Jak sportowiec, mimo że ma świetne predyspozycje, jeśli sportowiec przestanie ćwiczyć, to koniec. To on się po prostu, on osiądzie na laurach. I tak samo jest z wokalem. Jeśli ja bym kilka lat temu po wygraniu Eurowizji przestała ćwiczyć, to ja dzisiaj bym nie zaśpiewała większości z tych piosenek, które są na Błękicie. To na pewno.
9: A która z twoich piosenek jest najbardziej wymagająca?
8: Która z tych piosenek jest najbardziej wymagająca? Jest tam kilka takich, no... Nawet
9: obył,
8: mój...
9: tak zwany?
8: Tak, takich, no powiedzmy, tak. Nawet mój nauczyciel wokalu, jak usłyszał tę piosenkę, mówi, Jezu, jakie trudne te piosenki. Więc niektóre są wymagające. Myślę, że jest taki moment w piosence Dom na końcu, co to jest wymagająca wokaliza. Refren piosenki Przy Tobie. Biegnij też jest wysoko. Myślę, że w tych numerach jest bardzo duża skala głosu ogólnie.
9: Lekko gospelowa, nie wiem, czy
8: tak,
9: się zgodzisz.
8: Tak, zgodzę się z tym, tak.
9: Klaśnięcia.
8: Tak, dokładnie. Jest tam trochę też elementów zaczerpniętych gospelowych, ale cieszę się, że powiedziałeś o tym, że jest to zbalansowane. Ja właśnie bardzo dbam o to, żeby nie przesadzić, żeby to nie było takie tłumacz. Wiesz, ja też nie lubię takiego próbowania za bardzo. Nie znoszę tego.
0: Cały wywiad Maxa Kluziewicza z SK.pl czeka na SK-owym kanale na YouTubie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagan, Guzior, Jank, Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rapstacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rapstacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rapstacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
9: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiemy, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
8: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
9: Dokładać, tak.
8: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
9: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
8: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
9: Od początku do końca.
8: Od początku do końca.
9: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no, i wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy no, słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
8: tak,
9: do ciebie.
8: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. A... Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie, no takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji. Poprzednich relacji.
9: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem a rodzicem, chociażby.
8: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
9: ale... A
8: myślę,
9: że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
8: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
9: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
8: Nie otrzymałam.
9: To chyba o mnie.
8: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz. I no i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech Będzie Nam. Nie ma nas. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej, stwierdziliśmy, że po prostu
10: wyjazdy
8: nagramy...
10: Też są potrzebne.
8: Tak, oczywiście, że
10: one
8: są potrzebne.
10: Inspirują to jest,
8: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, o, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, o tutaj, to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie, no, wydarzyły się przykre
10: okoliczności
8: dokładnie, bo Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, no odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc no, z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
10: Do tego na to nie można być przygotowanym.
8: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na no właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, no ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
10: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
8: No, zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, no teraz nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
10: Jejku.
8: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekała się.
10: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
8: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
10: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
8: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich mhm. początkach, nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
11: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
8: Dokładnie. Różowe okulary. Tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
10: Świadomość, słowo klucz, mówiłem.
8: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
10: Węgielek numer jeden. No.
8: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. Naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę.

0: sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali, na przykład swoich rodziców, bo pamiętam jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałeś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz tę obawę?
1: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też 2 wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu... jest może więcej obaw.
0: Taka ostrożność, tak.
1: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy. No, był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
0: usamodzielnić,
1: no.
0: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
1: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
0: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
1: Tak, on pisze teksty.
0: Nie musisz wydawać... Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
1: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja tak, się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki... No ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
2: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.

0: Duetu brakowało w polskiej muzyce. Dawid Kwiatkowski łączy siły z Margaret. Artyści zdradzili w Radio SK, że od wielu lat próbowali coś razem wypuścić, ale z różnych powodów się nie udawało. Aż w końcu nadszedł ten moment i mamy wspólny numer pod tytułem Później Ci opowiem. O czym jest ta piosenka? Posłuchajcie sami.
1: Ona jest smutna, ale tam jest dużo nadziei. I że jednak w tej relacji, o której śpiewamy, no oni są razem. Tak. Oni są razem, oni nie byli przez chwilę w tym samym miejscu, ale się znaleźli. Tak. I zaraz sobie opowiedzą, co po drodze się wydarzyło. Właśnie stąd jest to, później ci opowiem, ale teraz poczekaj, postarajmy się na chwilę chociaż o tym zapomnieć. Dlaczego my sobie to zrobiliśmy? Dlaczego pozwoliliśmy sobie siebie nie mieć, a powinniśmy być cały czas razem?
0: Podczas wizyty w Weskowym studiu artyści zdradzili też, czego zazdroszczą sobie nawzajem.
2: Yeah. Ja zazdroszczę, ale to jest taka piękna zazdrość. Nie, w sensie, że patrzę na to z podziwem. Tego, jak on potrafi w te relacje z ludźmi. To jest dla mnie niesamowite.
1: Pamiętam 2013 rok, 2014, jak my zaczynaliśmy, bo zaczynaliśmy w tym samym czasie. Pamiętam, jaki byłem wpatrzony w Gosię. Zazdrościłem Gosi tego, że wszyscy znają Gosię piosenki, bo Gosia zaczęła od wielkich hitów. Ja musiałem troszeczkę się tam kilka lat dłużej postarać o to. Patrzyłem na Gosię, która zawsze występowała po mnie i tak stałem i tak widziałem, jak wszyscy tam I wanna thank you much, a ja tak, Boże.
0: Wspólny numer Dawida Kwiatkowskiego i Margaret, później ci opowiem, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki Radia SK. A już niedługo ten duet zobaczymy na żywo na scenie. Dawid Kwiatkowski i Margaret są gwiazdami tegorocznego festiwalu w Sopocie. Ogłoszono program tegorocznego Top of the Top Sopot Festival. Impreza zacznie się 24 sierpnia i potrwa 4 dni. Już pierwszego dnia na scenie zobaczymy m.in. Zalię, Oskara Cymsa czy Kaśkę Sochacką. Więcej o programie wydarzenia przeczytacie na sk.pl. W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs legendarnego bursztynowego słowika. Uczestników poznamy wkrótce. Rok temu ta nagroda powędrowała do Carly Fernandez, która zaśpiewała w Operze Leśnej hit pod tytułem Co jeśli?

A przed nami bardzo gorący dzień. 2,5 minuty po godzinie 9:00. Ale spokojnie, my będziemy wam grać orzeźwiające hity na czasie. Jest niedziela, mam nadzieję, że jesteście tutaj ze mną. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek. See ya!

18,5 minuty po godzinie 9. Tak wam gramy. W Radiu SK to są hity na czasie. Jest niedziela, a ja dostałam na messengerze radiowym tutaj wiadomość od Kasi z Bełchatowa. I Kasia z Bełchatowa napisała, że dzisiaj idziemy po rekord, jeśli chodzi o temperatury. Aktualnie u mnie stan na 9.10, 31 stopni. A jak wygląda sytuacja u was? Dajcie znać, ile pokazują wam termometry aktualnie. Może zrobimy sobie tutaj jakiś ranking. Miejsca, gdzie jest dzisiaj w Polsce najcieplej. Swoją drogą przypominam, że dzisiaj niedziela handlowa, więc drogie panie, kto wie, może centrum handlowe to jest dobre miejsce, żeby się schłodzić i zostawić trochę pieniędzy oczywiście. Radio SK. A my gramy dalej. Wiktor Waligura, Dryskul 4, pory roku już teraz w Radio SK.

0: Ariana Grande, to już za nami, a przed nami...
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Przyszedł czas na nowość. No i wracamy tutaj, a raczej on wraca do nas z nowością. Benson Boone. Uznawany za jednego z najbardziej hot piosenkarzy pop. No, globalną sławę przyniósł mu mega hit Beautiful Things. Graliśmy wam go w Radiu SK, a teraz przychodzi do nas z nowością. The Time of My Life i Benson Boone już teraz w ramach New Music Weekend w Radiu SK. Gramy!

0: Rihanna, tak wam gramy 36 minut po godzinie 9. Piszecie wiadomości, Franek napisał, że 31 stopni aktualnie u niego w Zamościu, ale odezwała się też Agnieszka. Agnieszka napisała tak. Witam, u nas jest 40, przepraszam, Aleksandra. Witam, u nas jest 40 stopni, nawet termometr stuka do okna, żeby otworzyć, bo mu gorąco. No chcielibyśmy wiedzieć, gdzie takie wysokie temperatury, ale Ola nie napisała, nie dopisała miasta. Więc liczę na to, że odpowie. Cały czas czekam na to, na informacje u was, jak to wygląda. Ile stopni aktualnie na termometrach? Wysyłajcie zdjęcia, sprawdźmy, gdzie jest w Polsce najcieplej. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie m.in. Kizo i Bledka z numerem 100 BPM.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Szefie, brakuje nam kabla solarnego, profili i uchwytów tych, no, dachowych. Montaż opóźni się o 2 dni.
9: Nic się nie opóźni. Odkąd korzystamy z hurtowni MK Team, wszystko jest na czas. MK Team to hurtownia z pełnym asortymentem dla fotowoltaiki, dostarczająca wysokiej jakości produkty dla instalatorów z całej Polski.
8: A magazyny energii też mają?
9: Oczywiście, są również kompleksowym wykonawcą instalacji fotowoltaicznych. Wejdź na mkteam.pl lub odwiedź na Facebooku i przekonaj się sam.

0: Irlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Elbowie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Elbowie wie.
2: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja, drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
5: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Gorąco?

Dawid Podsiadło i Na Błysk. Są tacy szczęśliwcy, którzy ten numer mogli usłyszeć wczoraj na żywo podczas koncertu Dawida Podsiadły na PGE Narodowym, ale my też w Radiu SK gramy wam m.in. takie hity na czasie. Po 10 również takowe się pojawią.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED. Taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Manhattan różne rodzaje jedynie 15,99 za 1,4 litra, aż 38% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
7: Marian, natychmiast wyłaź z wody!
8: No ale co, Barbara? Rekin!
7: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem

0: z numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: Ekstra weekend z Kaufland Card Ekstra!
2: W te soboty i niedzielę winogrona jasne tylko 9,99 za kilogram z Kaufland Card Ekstra. A masło Ekstra Polmlek złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3 z Kaufland Card Ekstra. 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko.
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
6: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
2: Zgarnij ekstra kupon na niedzielne zakupy. W niedzielę 28 czerwca aktywuj kupon 20 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Kart Ekstra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie.
10: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Wiem, że gorąco, ale są miejsca, gdzie można się schłodzić, a przy okazji przeżyć jakieś fajne emocje. Różne. Może być to śmiech, śmiechy, chichy tak zwane. Może być to strach, albo w ogóle taki chillout. A tym miejscem jest kino, klimatyzowane sale multikina. Tutaj mamy Supergirl, film, który jest premierą na rozpoczynający się dzisiaj weekend. Jeśli lubicie uniwersum z Supermanami, Spidermanami i tam innymi, to myślę, że Supergirl też Wam przypadnie do gustu. Toy Story piąteczka to nie jest nowość, bo już tydzień grają, ale kto nie widział, jak najbardziej warto, jeszcze bardziej warto zobaczyć Bagrooms bez wyjścia. Widziałem, polecam.
11: Muzyką się żyje.
12: Upał w niczym nie przeszkodził. Dawid Podsiadło zagrał pierwszy z dwóch koncertów na PGE Narodowym. W ponad 30-stopniowym upale grał dla 80 tysięcy osób. Na scenie pojawili się też goście. Sporym zaskoczeniem było pojawienie się PZ-a, który razem z Dawidem Podsiadło wykonał hit Dom nad Wodą, który doskonale znacie z Eski. Na obrotowej scenie na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury, organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody. Dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion stały też kurtyny wodne. Dziś wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym. Już w najbliższym tygodniu wielkie święto polskiego rapu. I to w bardzo wakacyjnym miejscu, bo na plaży nad Wisłą w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival. W Radiu SK przez cały weekend możecie zgarnąć bilety na tę imprezę. Na scenie pojawi się m.in. PZ, Malik Montana, Żabson, Young Leosia, Kaz Bałagane, Young Iggy czy Fukaj. Impreza potrwa od czwartku do soboty. SK będzie tam bawiła się razem z Wami. Męskie granie ruszyło w trasę. Za nami wielkie otwarcie w Żywcu, a teraz czas na kolejne miasta. Na scenie pojawią się gwiazdy polskiej muzyki na czele z Vito Bambino, Zalią i Igorem Herbutem, którzy stworzyli hymny tegorocznej trasy. Na żywo wykonują hit Nareszcie oraz Tańczę. A jak się dostać do męskiego grania? Czy jest jakiś specjalny casting?
13: No tak, nie ma castingu tak. Do męskiego grania. Znaczy, niestety.
14: Tak, praca wykonana wcześniej jest rodzajem, prawda, castingu.
15: O. Też nie ma jak listów pisać, bo to nie istnieje taki Hogwart męskograniowy.
13: Tak. No więc to też jest piękna sytuacja, jak akurat przypadkowo się stanie tak, że trzy osoby zostaną wybrane, które rzeczywiście ze sobą rezonują i się lubią, więc to jest jakiś taki już też no, pewnego rodzaju łut szczęścia.
12: Oprócz tego składu na scenie pojawia się też m.in. Krzysiek Zalewski, Mrozu, Wiktor Dydua czy Igo. Kolejny przystanek męskiego grania to Poznań 10 i 11 lipca, a potem ekipa wpadnie m.in. do Gdańska, Wrocławia, Krakowa czy Warszawy. Nareszcie

czyli hymny trasy, możecie regularnie usłyszeć w Radiu SK. Piotrek z Piławy Górnej napisał: u mnie w słońcu 42 stopnie, u Jagody w Wągrowcu 37 stopni w cieniu. Jak dobrze, że mamy orzeźwiające hity na czasie. Kinga Baryga, witam i zapraszam na dobry początek godziny 10. Teddy Swims i Mr. Know It All. Zapraszam.

Bausa. 19 minut po godzinie 10. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Mamy niedzielę i mamy w całej Polsce duże upały. Marlena napisała, że u niej 32 stopnie w Radomiu. Jeśli chodzi o Adriana, on napisał, że u niego 34 w Rzeszowie. Jest ciepło. No ale właśnie, jakie macie sposoby na ten upał? Dajcie znać, czekam na wasze zdjęcia. Jak wygląda wasza niedziela w tak gorący dzień? Wysyłajcie zdjęcia oczywiście na Messengerze Radia SK. A ja mam dla was bilety na Polish Hip Hop Festival, którymi bardzo chętnie się podzielę. Messenger Radia SK jest już dla was otwarta, ja gram kolejne hity na czasie. Już teraz Bruno Mars.

0: Indila, tak wam gramy w Radio SK, to są hity na czasie 35 minut po godzinie 10. U was upały i wysyłacie mi cały czas zdjęcia termometrów, na przykład w samochodzie. I tak zerkam i naprawdę powiem wam, że no jest u was ciężko. W Chorwacji mamy aktualnie 47 stopni, takie zdjęcie wysłał nam Mateusz, który już tam wypoczywa. 10.20 u Patrycji, a termometr wskazuje 41 stopni. Zerknij. Śląsk, Rybnik. Tak, Patrycja do nas napisała ze Śląska. Jest bardzo ciężko, ale ja czekam teraz na wasze propozycje, jak można sobie poradzić z tymi upałami. Wysyłajcie zdjęcia, jak wy sobie radzicie, jak spędzacie tę niedzielę. Czekam i mam bilety na Polish Hip Hop Festival dla was i dla waszej paczki, więc warto przesłać na Messengerze Radia SK. A ja już za chwilę wracam do was z kolejnymi hitami na czasie. Będzie między innymi Sanach, Kolońska i Szlugi.
1: Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
4: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
6: SK. Nakarmić pieska.
4: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
1: Autopromocja.
8: Reklama.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
14: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
15: Na tani weekend wybieram Aldi. Od soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Dostaniesz coś za świadectwo?
17: No raczej, rabat od Media Expert.
16: Wow, też chcę!
17: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
16: Mega!
18: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł. Za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
19: Hipertania niedziela w Auchan.
20: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
21: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
22: Gastorama.
23: Teoria
22: i praktyka.
23: W teorii miał być nowy grill,
22: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
24: To będzie ostatnia reklama.
25: Gorąco?

0: Ja mam wrażenie, że ten hit jeszcze bardziej podkręca temperaturę, która już i tak w całej Polsce jest bardzo wysoka. Justyna się do nas odezwała i... No właśnie, Justyna, jak ty sobie radzisz z upałem?
1: No cóż, mąż kupił nową zabawkę. Na początku byłam zła, ale teraz mamy w domu fajny wiatrak, także chłodzenie dronem wjeżdża na całego. Pozdrawiamy Justyna i Łukasz.
0: Również was pozdrawiamy. No rzeczywiście macie szalone pomysły, to prawda. Na dowód tego dostałam też filmik. Oni naprawdę to robią. Oczywiście, Justynko, trafiają do was bilety na Polish Hip Hop Festival. Mam nadzieję, że będziecie się dobrze bawić i że tam również się porządnie orzeźwicie. A ja wracam do was za chwilę z kolejnymi hitami na czasie.

0: promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
7: Ale handlowa, Marian, handlowa.
6: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
7: No.
8: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
9: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię, znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na zwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
10: Super, super, super weekend w Kauflandzie. W te soboty i niedzielę 10 jaj świeżych z wolnego wybiegu kurka wolna, tylko 9,99. A żel, proszek lub kapsułki do prania Persil jedynie 16,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 6 opakowań.

0: soboty do niedzieli wszystkie koncentraty do napojów. Drugi tańszy produkt aż 80% taniej. Mieszaj dowolnie. A Eduszo Family kawa mielona 500 gramów. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Jesteśmy otwarci w tę niedzielę. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Toaletowy Queen Supreme 9 rolek. 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny, dwa opakowania na kartę. Biedronka.
1: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
4: I po reklamie.
5: Muzyką się żyje.
6: Wakacje wystartowały, a więc sezon letnich imprez rozkręca się na dobre. Ciekawe wydarzenie szykuje się m.in. w Sosnowcu. Przed nami Sosnowiec Fan Festival. Zagra tam sporo gwiazd polskiej muzyki z różnych pokoleń. To m.in. Kizo, Zalia, Trips, OSTR, Kuba i Kuba, Warius Max, czy królowa polskiej sceny Maryla Rodowicz. Ta impreza potrwa od 3 do 5 lipca. Wstęp jest darmowy. Na imprezę zaprasza oczywiście Radio SK. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją. Chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która wydała ostatnio nową płytę i wpadła do Radia SK. Krążek nosi tytuł Błękit. Artystka zdradziła, że nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
7: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
6: Na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski. To m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Nareszcie wakacje i nareszcie na szczycie gorącej dwudziestki Radia SK. Numerem 1 ostatniego notowania jest hymn męskiego grania 2026. Za ten hit odpowiada Zalia, Vito Bambino i Igor Herbut. Ten numer możemy usłyszeć na żywo w największych polskich miastach, bo Męskie Granie 2026 oficjalnie wystartowało. A co jeszcze ciekawego w gorącej dwudziestce? Na miejscu drugim Mr. Know It All, czyli nowość od Teddy'ego Swimsa. A podium zamyka Tymasz od Gipsa i Kukona. Całe notowanie czeka na sk.pl, tam głosujcie na wasze ulubione hity i słuchajcie gorącej dwudziestki w każdy piątek po 18:00. Zapraszam w imieniu Micha Sobkowskiego. A już teraz zapraszam na kolejną godzinę z hitami na czasie. Ty masz, to też się pojawi. Gips i Kukon już za chwilę w Radiu SK, ale zanim oni, to jeszcze Swedish House Mafia, Wait So Long, Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Britney Spears i Born to Make You Happy. No właśnie, no my możemy się czuć szczęśliwi, jeśli dzisiaj mamy wolne i korzystamy z uroków pięknej pogody, tak jak na przykład Justyna, a bardziej córka Justyny. Posłuchajcie.
1: Pozdrawiamy wakacyjnie z zimnego basenu. Julka.
0: O, pozdrawiamy i zazdrościmy, ale spokojnie. Ci, którzy w basenie nie siedzą, to mam dobrą informację, hity na czasie też orzeźwiają. I już teraz, Męskie Granie Orkiestra 2026, Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino z numerem Nareszcie.

0: Ale to jest dobry numer. Oskar Cyms, no co ty? Taki idealny letniaczek, który pasuje do tej pogody, która jest aktualnie za oknem, do tych wysokich temperatur, bo cały czas piszecie, że u was bardzo gorąco, wysyłacie także zdjęcia. Marceli wysłał fotkę ze swoimi córkami, że są właśnie na plaży i pozdrawiają z Sulejowa. My również pozdrawiamy i tak sobie myślę, że jeśli jest wam dzisiaj bardzo gorąco i macie już dosyć tej pogody i chcielibyście sobie na przykład tak w klimatyzowanym kamperze posiedzieć, no to jest taka możliwość. Tak jest, dokładnie tak, bo pierwsi laureaci już jeżdżą. Kasia z ekipą, udało się i oni właśnie zdobyli kampera natankowanego na weekend. No to jest plan idealny. A takie plany możecie realizować tylko w Radio SK. Zaglądajcie koniecznie do naszej aplikacji, pobierajcie ją i tam szczegółowe informacje na temat naszej akcji, eskowej akcji z kamperami. A ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi hitami na czasie. Będzie Margaret, ale będzie też Joe.
1: Radio SK. Autopromocja. Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: 100 metrów od sceny!
1: Festiwale mają swój...

0: Taka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit, tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 lat 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
9: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
8: No sam zobacz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699.

0: Kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
1: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. Kuchenka mikrofalowa Amika. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 269,99. Teraz za 229,99 zł. MediaMarkt.
2: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na ansleszno.pl. To twój czas!
3: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak! Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
6: I po reklamie.

Bledka, tańcz. Tak wam gramy 5 minut przed godziną 12. Po 12 czekają na was kolejne hity na czasie, więc warto z nami zostać, ale także zabawa, nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się już zgłaszać na Messengerze Radia SK.

0: emocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Typasz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
6: Ale handlowa, Marian, handlowa!
5: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
6: No.
7: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
8: Żwirownia Włoszakowice Żwirlech zaprasza do skorzystania ze swojej oferty. Posiadamy betoniarnię, znajdziesz u nas żwir sortowany do tynkowania, murowania oraz podsypkę. Posiadamy ziemię przesianą pod trawę. Ponadto oferujemy roboty ziemne, podbudowy pod hale, obiekty, korytowanie ziemi, podsypka z zagęszczeniem, stabilizacja betonowa, rozbiórki budynków, możliwość wywozu z systemem BDO. Więcej na żwirlech.pl. Żwirlech Głuszak, Włoszakowice, Wolności 15.
9: Eobuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. Eobuwie, wie, wie, wie.
10: Wiadomo, że niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do niedzieli. Filet z łososia atlantyckiego, porcja rodzinna, marinero. 4,99 za 100 gramów z kartą Moja Biedronka. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej, szynka wieprzowa.

0: stanowiska.
1: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
0: Pani Ania jest na urlopie.
1: Czyli niczego nie załatwię.
0: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
1: Uff, no i to jest zmiana.
2: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
3: I po reklamie.
4: Leszno na czasie.
5: Dzień dobry, Tomek Szymlet. Dzień dobry w niedzielę. No to dzisiaj mamy ten szczyt upałów, prawda? Zobaczymy, do ilu dosięgnie słupek rtęci. Ja tak stawiam na to 38, 39. 40 nie powinna pęknąć. W każdym razie prawdziwi fanatycy motoryzacji, mimo żaru lejącego się z nieba, mogą wybrać się dzisiaj do Rydzyny na Rydzyna Castle, czyli charytatywny piknik motoryzacyjny napędzani sercem. I co tam, panie, będzie? Ano, będą superkary, oldtimery, youngtimery, samochody po tuningu, motocykle i wszelkiej maści inne ciekawe pojazdy. Także jeśli lubicie motoryzację, nie bójcie się upałów, wbijajcie.
6: Muzyką się żyje.
7: SK otwiera wakacje nad polskim morzem. Przed nami kolejny punkt naszej wakacyjnej trasy koncertowej SK Music Tour. Dziś bawimy się z wami w Kołobrzegu. Na scenie w porcie pasażerskim pojawi się Bryska oraz legendarny polski zespół Ira. Początek imprezy dzisiaj o godzinie 19, wstęp darmowy, a za tydzień SK Music Tour odwiedzi Dębice. Marzenia naprawdę się spełniają. Wszystkie marzenia to aktualnie wasz ulubiony hit na antenie Radia SK. Wskoczył na szczyt Rap 20, to kawałek nagrany przez Łatwoganga i Majko, czyli Maję Gadowską. Ta dziewczynka choruje na raka i na co dzień przebywa w szpitalu. Marzyła o tym, żeby nagrać wspólną piosenkę z Łatwogangiem i się udało. To kolejny charytatywny singiel, z którego dochód trafi na pomoc podopiecznym fundacji Cancer Fighters. Wszystkie marzenia na pierwszym miejscu Rap 20 to efekt waszego głosowania na SK.pl. Kolejne notowanie już jutro o 23:00. Zapraszam w imieniu Matiego Fuczyło. Już niedługo kolejna okazja, żeby zobaczyć Matę na scenie. Niedawno raper grał na Narodowym, a teraz szykuje się do występu na Rapstacji. To już 10. odsłona wydarzenia, które gości w Sławie w województwie lubuskim na scenie wielkie gwiazdy polskiego rapu. Oprócz Maty wystąpi tam PZ, BDOS, White 2115, Fukaj, Gips, Oki, Kuban czy Kizo. Warto słuchać Eski, będziemy mieć dla was zaproszenia na festiwal Rapstacja. Impreza potrwa od 8 do 11 lipca. A wcześniej zapraszamy was do Płocka. Przez cały weekend mamy dla was zaproszenia na Polish Hip Hop Festival. To wielkie rapowe święto na nadwiślańskiej plaży. Na scenie pojawią się największe gwiazdy polskiego rapu. Zagra m.in. PZ, Malik Montana, Kac Bałagane, Guzior, Young Leosia, Fukaj czy Tede. A jeśli chcecie zgarnąć zaproszenia, wystarczy uważnie słuchać Eski w ten weekend, bo wiem, że Łukasza z Duńczyka też takie zaproszenia będą. A impreza potrwa od czwartku do soboty. Wybiła 12:02 minuty po godzinie 12:00. To są hity na czasie, to jest Radio SK i u nas imprezka trwa cały czas. Gramy wam właśnie takie hity na czasie. Na początek DJ Snake i Justin Bieber, Kinga Baryga. Witam i zapraszam.

Doktor Dre, 17, prawie już 18 minut po godzinie 12. To są hity na czasie, to jest Radio SK. Andrzej napisał, że on w pracy i pracuje w piekarni, więc czuje podwójnie ten upał. No to Andrzeju, my gramy takie orzeźwiające hity na czasie, które sprawiają, że ten upał jakoś tak ustaje. A swoją drogą za chwilę również będziemy się bawić w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się to zrobić, no to po prostu ze mną wygrywacie i zgarniacie gadżety Radia SK. Są jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radia SK, tam możecie zostawić swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment do kogoś z Was zadzwonię.

0: John Newman w Radio SK, 32 minuty po godzinie 12. Jakie to jest letnie, jak to dobrze brzmi, jak dobrze pasuje do wakacji, które już się oficjalnie rozpoczęły. A my już teraz rozpoczynamy oficjalnie naszą zabawę. Nie mów tak, nie mów nie. Uwaga, uwaga, ze mną jest już nasza słuchaczka Sylwia. Cześć Sylwio.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Na czym cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
1: Obiad.
0: Obiad.
1: Niedzielny obiad, a dzisiaj mąż wymyślił domową pizzę, więc ta temperatura jest fantastyczna.
0: Rozumiem. Mam nadzieję, że jakiś wiatrak tam macie i się wspomagacie.
1: Klimatyzację.
0: A, no to jest luksusowo, jest luksusowo. Dobrze, to ja ci trochę poprzeszkadzam w szykowaniu tego obiadu i pobawimy się w nie mów tak, nie mów nie. Ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań odpowiadasz nie używając słowa tak lub nie, jeśli ci się to uda. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli ci się to uda, to zgarniasz ode mnie oczywiście gadżety Radia SK. Czy jesteś gotowa?
1: Tak.
0: Dobrze, to było ostatnie tak, które mogłaś odpowiedzieć. To zaczynajmy. Lubisz piknik?
1: Oczywiście.
0: Chodzisz czasami z rodzicami na piknik?
1: Jasne.
0: Do lasu?
1: Owszem.
0: Sprzątacie wszystkie śmieci po pikniku?
1: Zdecydowanie.
0: Dbasz o środowisko?
1: Rzeczy samej.
0: Chciałabyś pojechać z nami na piknik rowerem?
1: A skąd?
0: Wow, brawo, Sylwia, udało ci się oczywiście. Bardzo ci gratuluję i dziękuję za udział w tej zabawie. Oczywiście gadżety Radio SK trafiają w twoje ręce.
1: Świetnie, dziękuję, pozdrawiam wszystkich.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się, hej.
1: Pa, pa.
0: A my gramy dalej, kolejne hity na czasie już za chwilę do was wracają. Będzie m.in. Teddy Swims, ale będzie też Dua Lipa.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem.
4: A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
5: Każdy pies jest wyjątkowy.
6: A jaki jest twój?
7: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
8: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
9: SK. Nakarmić pieska.
10: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
11: Sponsorem konkursu SK Nakarmić i Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
12: Autopromocja.
13: Reklama.
14: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Czy można powtórzyć pytanie?
14: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
15: Tak.
14: Brawo!
16: Jeszcze tylko dzisiaj w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Szczegóły na agatameble.pl.
17: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
18: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
19: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
18: A, no i merci bardzo.
20: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
21: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
22: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do niedzieli łopatka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 37% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena z przedobniżki 15,99. A z Sokołów szynka konserwowa premium 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
23: Red Friday w MediaMarkt, czyli letnia edycja Black Friday. 65-calowy telewizor OLED Sony. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7499 zł. Teraz za 6999 zł.
24: MediaMarkt.
25: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
1: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
6: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
6: Wszystko.
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: I po reklamie.
13: Esca.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, tak wam gramy 6 minut przed godziną 13. Łukaszu, dzień dobry.
1: No cześć, no witam, gorąco.
0: Właśnie chciałam się zapytać, czy ja mam się bać tego wyjścia na zewnątrz, bo jednak tutaj w studiu jest klimatyzacja.
1: Jak chcesz, to możesz w pracy dłużej zostać, szef będzie zadowolony, naprawdę.
0: Tak. Chcesz, żebym ci po prostu towarzyszyła.
1: Tak, tak. No dobrze, uwierz mi, że to jest dla ciebie lepsza opcja.
0: Dobrze,
1: jest klasyczna paruwa.
0: Właśnie, powiedz, ile stopni ci tam pokazywało w samochodzie,
1: 39,
0: jak
1: ale słyszałem, że na zachodzie kraju już 40 wybiła i będzie więcej. Padnie rekord temperatury w Polsce.
0: To ja myślę, że ty się dzisiaj bardzo cieszysz, że spędzisz tutaj tyle czasu.
1: Ja sobie jeszcze tutaj temperaturę obniżę i będę wam grał letnie, egzotyczne hity na czasie. O,
0: proszę bardzo, więc ja was zostawiam w bardzo dobrych rękach. Łukasz Zduńczyk już za chwilę przejmuje stery. Ja dziękuję za dzisiaj i do zobaczenia. Trzymajcie kciuki, żebym się nie roztopiła.

0: worth it. Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
1: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
0: No wyobraź sobie, że nie.
2: No, to będzie okazja.
3: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
4: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
5: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Masz furę, rozbiłeś furę. Z AC Link

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
2: Gastorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Gastoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
4: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce, od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do niedzieli wszystkie mięsa surowe marynowane Czas na Grill, drugi tańszy produkt 50% taniej. A wszystkie oliwy z oliwek i oliwki, drugi tańszy produkt 60% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Do tego wszystkie chipsy Lay's, 2 plus 1 gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
5: Szukasz stylizacji na lato? Wskakuj na Allegro. Od strojów kąpielowych i sukienek po sandały i sneakersy. Monari, Crocs, Triumph, Ezotic 4F i wiele innych znajdziesz w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
6: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką

0: Eski. Na obrotowej scenie, na środku stadionu wystąpiła też Kaśka Sochacka. Ze względu na ekstremalnie wysokie temperatury organizatorzy wprowadzili specjalne rozwiązania. Każda osoba mogła wnieść dowolną liczbę fabrycznie zamkniętych półlitrowych butelek wody i dodatkowo organizatorzy przygotowali 50 tysięcy darmowych butelek z wodą. Przy wejściach na stadion są też kurtyny wodne. Dzisiaj wieczorem drugi koncert Dawida Podsiadły na PGE Narodowym i to jednocześnie będzie wielki finał trasy Obrotowy Tour. Nie chciałam tworzyć płyty pod presją, chciałam wrócić do korzeni. Tak w rozmowie z Eską mówi Roxy Węgiel, która ostatnio wydała nową płytę. Krążek nosi tytuł Błękit i artystka zdradziła, że no nie spieszyła się przy tworzeniu tego materiału.
1: Oj, ta płyta w ogóle powstawała 2 lata, więc wydaje mi się, że ona tak po prostu też we mnie dojrzewała i te wszystkie pomysły też musiały po prostu wyjść spontanicznie. Ja nie chciałam tworzyć kolejny raz płyty pod presją, bo moje poprzednie płyty były tworzone pod presją czasu, pod presją tego, co ja sobie wymyśliłam, narzuciłam, a teraz stwierdziłam, wracam do tych korzeni i chcę się zainspirować po prostu tym, co jest prawdziwe, prawdziwymi historiami i chciałam po prostu uwydatnić mój głos.
0: A jak Roxy uwydatnia głos? No to wy już wiecie, bo na krążku Błękit jest sporo hitów, które znacie z Eski, m.in. tytułowy Błękit czy Na szeroką wodę. A Roxy jest teraz bardzo zapracowana. W tym sezonie letnim ma zaplanowanych kilkadziesiąt koncertów, a do tego jest zajęta budową wymarzonego domu razem ze swoim mężem. Cała rozmowa z Roxy czeka na eskowym kanale na YouTubie. Następny przystanek Dębica. To tam w przyszły weekend zawita eskowa trasa koncertowa Eska Music Tour. W piątek scenę rozpali, dosłownie, Dawid Kwiatkowski, a więc możemy się spodziewać, że będą tłumy fanów pod sceną. W sobotę z kolei Eska Music Tour zawładnie zespół Zakopower. Wstęp na koncerty jest darmowy. Dzisiaj Eska otwiera z wami lato w Kołobrzegu. Tam zagra zespół Ira oraz Bledka. No i słuchajcie, mamy to. Wydarzyło się coś, na co wszyscy czekaliśmy, do czego wszyscy dążyliśmy. Bo uwaga, jest pełna zgoda w narodzie. Po obu stronach sceny politycznej, że...
2: Ale paluwa, co?
0: No dokładnie, każdy się z tym zgadza. Jest gorąco, a Eska dokłada upalne hity na czasie, przy których fajnie się odpoczywa w cieniu. Łukasz Zduńczyk, witajcie i wam dmucham teraz przez głośnik. Dzisiaj razem ocieramy pod czoła i odpoczywamy gdzieś na hamaku. Kaigo i Kalit już teraz na antenie Eski.

0: Radiem SK upał przestaje być nieznośny. My robimy właśnie takimi hitami fajny wakacyjny klimat. To Another, 17 minut po 13. Miejscami dobijamy do 40 stopni w cieniu, ale mam dobrą informację. Przed chwilą zobaczyłem długoterminową prognozę pogody. W przyszły weekend, w sobotę, miejscami będzie 20 stopni i deszcz. Także nie narzekajmy, korzystajmy z tego, że jest taka piękna wakacyjna pogoda. No i ja mam krótkie, szybkie pytanie do Was. Czy coś da się w ogóle robić w takim upale? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Chwalcie się, do czego jesteście zdolni. Czy coś w ogóle przy tej pogodzie robicie? Czy może ktoś jedyne, na co go stać, to leżenie plackiem na plaży i opalanie się? Albo teraz jedziecie właśnie na plażę, albo w góry. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Takie upalne głosówki. Do czego jesteście zdolni w tym upale? A ja Wam zagram hicior, który Was troszeczkę ochłodzi. Jonathan PZ i Liwka już teraz. Radio SK.
1: Zgasniały już światła lamp.
0: Uwaga, uwaga, teraz.
1: Powoli robi się zimno.
0: O, i od razu lepiej. Jak zimny napój.
1: Tak jak

0: Imagine Dragons w Radiu SK. Marek przed chwilą wysłał zdjęcie pana dowożącego jedzenie, który jedzie na rowerze w kurtce. Trzymajmy za niego kciuki i dokładamy wakacyjną nowość.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tu się zaczynają największe wakacyjne hiciory, których będziemy słuchać przez całe lato, do których będzie nam tupała nóżka w drodze na wakacje. I teraz naszą antenę przejmuje francuski producent Urzel, który odpowiada m.in. za ten słynny mix. Bella Ciao, czyli on się zna na robieniu dobrych wakacyjnych hiciorów. I teraz dokłada kolejny w duecie z French Montaną, Shine, już teraz na antenie Eski. Numer, który brzmi jak jazda samochodem z otwartymi szybami, z zimnym łokciem, w pełnym słońcu. To jest Eska.

0: nieraz przy tym odpoczywaliśmy w cieniu w upalny dzień. To był hit lata 2011. Hit zawsze na czasie. Gotye i Kimbra na antenie Radia SK. A ja was pytam, do czego jesteście zdolni? Co możecie robić w ten upalny dzień, kiedy miejscami jest 40 stopni na plusie? Daniela?
1: Hej, Eskowicze. Korzystając z okazji, że dzieci są u dziadków na wakacjach, my z mężem jedziemy na plażę.
0: A, no to korzystajcie w takim razie. Dobrego dnia wam życzę. Tylko pamiętajcie, na wakacjach to trzeba bardzo uważać, żeby za rok większej gromadki nie było.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny w...
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.

0: Marian, patrz, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż.
1: O, no to fajnie, fajnie, Barbara. A jak wielka?
0: No, sam zobacz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele, nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonu Empik.
5: Zapraszam do stanowiska.
6: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani Ania miała na imię.
5: Pani Ania jest na urlopie.
6: Czyli niczego nie załatwię.
5: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
6: Uff, no i to jest zmiana.
7: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
8: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze, na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum dwóch produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
11: I po reklamie.

0: Kiedy żar leje się z nieba, Eska dokłada. O właśnie, takie egzotyczne wakacyjne hity na czasie, że nawet w 40-stopniowym upale może być przyjemnie. Shimza za nami, to są właśnie hity na czasie. Nie wszyscy mają klimatyzację, Kasia nie ma klimy i jakoś daje radę,
1: ja
0: proszę bardzo.
1: Smażę schaby na poddaszu w milionie stopni. Ale cóż, wymagająca rodzinka, niedzielny obiad musi być.
0: Jak już będziesz kończyła, to mąż pewnie wejdzie do kuchni. Kochanie, a może w czymś ci pomóc? Kasia, już wszyscy domownicy czekają, aż wypowiesz to zdanie. Chodźcie, bo już się ziemniaki dogotowują. Smacznego wszystkim przy obiedzie. Zaraz newsy w Esce.

0: autopromocja.
1: Czy w słońcu, czy w ulewie, czy w ścisku przy barierce,
2: czy 100 metrów od sceny.
3: Festiwale mają swój wyjazd.

0: Lekka na wybrany przez siebie festiwal.
1: Sponsorem konkursu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: E-obuwie Summer Edition Days trwa. Kup minimum dwa produkty i zgarnij aż do minus 30% rabatu, a dodatkowo 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Łap rabat na buty, torebki, dodatki na stronie i w aplikacji eobuwie.pl do 29 czerwca. E-obuwie, wie, wie, wie.
6: Ty plus niedziela handlowa w Carrefourze równa się apetyczna promka. Filet z kurczaka 40% taniej, 14,99 za kilogram. Oferta ważna tylko 28 czerwca. Cena przed obniżką 24,99. Zapraszamy w tę niedzielę.
7: Hello to Wimbledon.
8: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
9: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
8: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
10: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
11: Hiper tania niedziela w Auchan.
12: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan. We'll be right back.

0: i oszczędzasz.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzyniobiegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
6: Volkswagen. I po reklamie.
7: Leszno na czasie.
8: Dzień dobry, Tomek Szymlet, dzień dobry w niedzielę. Zaczynamy wakacje na dobre od poniedziałku i ja mam dla Was dobrą informację, bo niespodziewanie zupełnie, dla mnie w każdym razie, bo wcześniej się nie orientowałem, zupełnie niedaleko od Leszna wystąpi Ewa Farna. A co w tym takiego niezwykłego? Ano to, że ta pani sprzedała ostatnio 3 razy cały wielki stadion w Pradze. Za grube pieniądze ludzie tam szli ją oglądać i słuchać, a teraz będziecie mogli zobaczyć Ewę Farnę za darmo na dniach gminy Krzemieniec. W sobotę dokładnie o godzinie 21 na stadionie w Krzemieniewie Ewa Farna jako największa gwiazda Dni Krzemieniewa 2020.

0: kolejnych dniach.
1: Fala upałów, szczególnie dla południowo-wschodniej części kraju, skończy się dopiero w środę.
0: Mówi Anna Gryczman z INGW. Jeszcze w trakcie upałów mogą się pojawić burze. Pierwsze możliwe już dziś wieczorem na Pomorzu Zachodnim. To nowy rekord. Tomasz Sobania przebiegł 50 maratonów w 50 stanach USA w 49 dni. Polak pobił tym samym dotychczasowy rekord z 2006 roku o jeden dzień.
2: Co za gość, to jest tak zwane robienie formy na lato, kurs przyspieszony. On śmiały już jest, słuchajcie, gotowy na zdejmowanie koszulki na plaży. Na brzuchu nie ma żadnej fałdki tłuszczu, on jest gotowy. A tak w ogóle to daje znać, że dzisiaj jest dzień szwagra. A z tego co wiem, to taki typowi polski szwagier ma sposób, jak się w taki dzień schłodzić. Może jakiś wspólny wypad na rybki, albo grill przyjemny. Eska dokłada wszystkim wypoczywającym, pracującym też, wakacyjne, luźne, hity na czasie. Dzień na P jest bardzo daleko, to są wakacje z hitami na czasie. Łukasz Zduńczyk, witajcie. A, to...

Lady Gaga z hitem zawsze na czasie w Radiu SK w upalne niedzielne popołudnie, a tymczasem rusza wielkie tenisowe święto. Znaczy w sumie to nie wiem, czy bardziej tenisowe, czy finansowe. Wimbledon w każdym razie. Na tym wielkoszlemowym tenisowym turnieju wystąpi 6 polskich tenisistów. Iga Świątek walczy o obronę tytułu, ale tam wszyscy mają motywację, żeby dobrze grać, bo nagroda główna w przeliczeniu na złotówki to 17,5 miliona złotych. Także zwycięzca będzie mógł sobie pozwolić na wypasione zagraniczne wakacje, na które poleci samolotem, w którym jest więcej miejsca na nogi, będzie się stołował w restauracjach i jeszcze mu zostanie na napiwek w euro. A tymczasem gra Teddy Swims, odpoczywa razem z nami.

0: Kaśka Sochacka bardzo dobrze brzmi w duecie z Chodzącym Wiatrakiem. To są wakacyjne niedzielne hity na czasie w Radiu SK. No i słuchajcie, mamy problem z tym upałem. Jest zagadka do rozwiązania. Dostaliśmy taką wiadomość od słuchacza Łukasza na Messengerze Radia SK, który pisze tak. Hej SK, mam pytanie natury technicznej. Właśnie zrobiłem pranie i stąd moja zagwostka, a mianowicie, uwaga, czy pranie, które należy prać w 30 stopniach, można suszyć w 40? Wiesz co, Łukasz? Powiem ci tak. Bezpieczniej będzie, jak się żona tym zajmie.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy.
5: A jaki jest twój?
6: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
7: I zgarnij 1000 zł na smaczki.
8: SK. Nakarmić pieska.
9: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
10: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
11: Autopromocja.
12: Reklama.
13: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Hello to Wimbledon.
15: Światowe gwiazdy Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
16: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
15: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
17: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
18: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
19: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: A o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak.
22: A jak lemoniadę?
20: Też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko.
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: To będzie ostatnia reklama.
24: Dostaniesz coś za świadectwo?
25: No raczej, rabat od Media Expert.
24: Wow, też chcę!
25: To proste! Za świadectwo dostajesz dwie dyszki, a do tego klasycznie. Piątka za piątkę, szóstka za szóstkę. Fajnie, co?
24: Mega!
26: W dniach od 26 do 30 czerwca 2026 roku kup w sklepie lub na mediaexpert.pl produkty w promocji za minimum 300 zł. Pokaż świadectwo i aplikację i odbierz rabat. Za świadectwo dostaniesz 20 zł, za każdą piątkę 5 zł, a za każdą szóstkę otrzymasz 6 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
27: I po reklamie.

0: Wczoraj zagrał koncert na PGE Narodowym w Warszawie, a dzisiaj zrobi to po raz drugi. A teraz gra za darmochę na antenie Radia SK. To są hity na czasie. I teraz ważny komunikat od naszego mistrza olimpijskiego.
1: Tak, żyję. Mam się dobrze, nawet bardzo dobrze.
0: Bardzo się z tego cieszymy. Kamil Stoch pochwalił się w mediach społecznościowych, jak wygląda jego życie po zakończeniu kariery, co tam się u niego dzieje.
1: Generalnie staram się robić wszystkie te rzeczy, na które nie miałem czasu do tej pory, a że ich jest bardzo dużo, także jeszcze mam mniej czasu i dni mi bardzo szybko mijają. I tak to właśnie wygląda.
0: A, czyli jednak żonie Kamila Stocha udało się zagonić go do domowych obowiązków. I po co on tak wcześnie tę karierę kończył?

0: sprawdźcie aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa!
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
2: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
5: Dmuchańce Bożkowo. Kolorowe dmuchańce, kłady, wata cukrowa, popcorn i lody. Bożkowo przy wjeździe od strony Leszna, ulica Dworcowa. Wszystkie atrakcje w jednym miejscu z darmowym parkingiem dla 100 aut. Baw tatu Bożkowo. Musicie tu być.
6: ING, to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na anslesno.pl. To twój czas.
2: I po reklamie.
8: Jest 15. SK News, Jakub Konieczkowicz. Na początek informacje dla kierowców. Są utrudnienia na S3 w kierunku Szczecina w zachodniopomorskim. To po zderzeniu pojazdów między węzłami Myślibórz-Pyrzyce. Utrudnienia również na S17 na Lubelszczyźnie. To po zderzeniu czterech samochodów między Kurowem a Rykami. Trasa w kierunku Warszawy jest całkowicie zablokowana. Kobieta wydobyta spod gruzu. To po wybuchu i zawaleniu się budynku w Kopydłowie Nowym w Wielkopolsce.
9: Wykonaliśmy do niej dostęp, została ewakuowana, poparzona, została przekazana pogotowiu i transportowana do szpitala.
8: Mówił Sebastian Andrzejewski z Konińskiej Straży Pożarnej. W czasie wybuchu w budynku znajdował się również mężczyzna. Wyszedł z gruzowiska o własnych siłach. Przyczyny wybuchu ustalają służby.

Hejo, kocham was, że mogę was słuchać cały rok bez względu na pogodę i warunki, a dzisiaj są po prostu skrajne, ale dzięki wam przeżyję każdy dzień. Buziole.

0: już są 24 wakacje, w które słuchamy właśnie tego numeru. Hit zawsze na czasie, Ozon na antenie Radia SK, a w drugiej połowie nadchodzącego tygodnia wy będziecie słuchać dobrego rapu i to na nadwiślańskiej plaży w Płocku. Przed nami Polish Hip Hop Festival od czwartku do soboty. Największe gwiazdy rapu na jednej scenie. PZ, Malik Montana, Kaz Bałagane, Young Leosia też tam będzie i w tym w środku tego wszystkiego wy. Jako że wszystkie najlepsze imprezki zaczynają się w Esce, to już teraz mam dla was 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival.
1: Uczcie na ten festiwal, byłoby spełnieniem marzeń.
0: Myślę, że nie jednej osoby. Nagrywajcie głosówki na Messengerze Radia SK, dlaczego to właśnie wy powinniście się wybrać na Polish Hip Hop Festival ze swoją ekipą. Czekam na głosowy i za chwilę w tej sprawie odzywam się do kogoś z was, a teraz gram hity na czasie. Tame Impala i Jenny już teraz.

0: ktoś z was za chwilę będzie śpiewał właśnie tak jak Sanach. Hip, hip, hurra, jak zgarnie bilety na Polish Hip Hop Festival. To za chwilę, jeszcze was troszeczkę potrzymam w niepewności, bo tu jest dobra wakacyjna nowość do zagrania.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: A wy doskonale wiecie, że w Radiu SK sam najlepszy, sprawdzony muzyczny towar. Najlepsze nowości wam podrzucamy i teraz uwaga, napięcie rośnie. Walka z upałem trwa. 40 stopni na termometrach. I na podstawie tej piosenki, tego utworu muzyki klasycznej, powstał wakacyjny hicior. Niektórzy artyści potrafią robić cuda i oni na pewno to potrafią. Alan Walker i Ava Max mają dla nas numer, który brzmi jak upalne niedzielne popołudnie. Fate, już teraz w Radiu SK.

0: teledysku do tego numeru ona podziwiała, jak chłopak trawę kosi. No w takim upale to jest murowany kandydat na męża. Carly Rae Jepsen w Radiu SK. A nasz słuchacz Patryk daje znać, że bardzo by się chciał wybrać na Polish Hip Hop Festival, bo musi zweryfikować kilka rzeczy. Posłuchajcie.
1: Zobaczyć Malika, jak robi rundki w AMG. Zapytać PZ-a, dlaczego nie miał planu B. I w sumie, czy już ma ten wymarzony dom nad wodą, czy nie ma.
0: Patryk, strasznie ciekawski jesteś. Patryk, razem ze mną, cześć.
2: Siemanko, witam.
0: Słuchaj, skoro już tak sprawdzasz kilka rzeczy, to w moim imieniu, jakbyś sprawdził, zapytał Jan Kleosie, co się dzieje, kiedy...
3: Kiedy padają koleżanki,
2: nie ma, no nie ma problemu, zapytam.
0: Słuchaj, masz tam jakąś imprezkową ekipę u siebie? Miałbyś kogo zabrać na ten Polish Hip Hop?
2: Na pewno by się znalazło parę osób, przede wszystkim moja narzeczona i tam ktoś na pewno jeszcze by się znalazł, tylko dużo chętnych by było, wiadomo, nie?
0: No na darmowe bilety to wiadomo, to byś długo szukać nie musiał, prawda?
2: No właśnie, tylko jeszcze muszę się zapytać Sokoła, czy tego jednorożca widział, ale to też zapytam.
0: To musisz całą listę zadań na Polish Hip Hop Festival przygotować, ale
2: zrobię.
0: Najpierw jutro rano, jak będziesz w pracy, to musisz wniosek urlopowy wypisać od czwartku do soboty, bo właśnie super. Teraz zgarniasz 4 zaproszenia na Polish Hip Hop Festival w Płocku.
2: Super, dzięki bardzo, super.
0: Dobrej zabawy, Patryk, życzę,
2: bardzo
0: trzymaj się.
2: Bardzo się cieszę. Dzięki, trzymaj się, heja.
0: No i w tym upale się trzymaj, bo temperatura cały czas rośnie, idzie w górę.
2: Dokładnie.
0: Dobrego popołudnia. A jeszcze specjalnie dla Patryka i innych fanów rapu, za chwilę plan B od PZ na antenie Eski się pojawi.
4: Reklama.

0: Ta drżąca powieka.
1: I ten nocny skurcze łydek.
0: Biorę magnez i nie czuję efektu.
2: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
3: You ready?
4: Tylko w Disney Plus.
5: Every second counts, baby.
4: Jeff! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu. The Bear. Finałowy sezon.
3: Restaurant is flooded.
4: To już ostatnia szansa.
6: I am selling the building.
4: By uratować to miejsce.
7: We have each other and nothing left to lose.
4: The Bear. Serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
8: Marian! Natychmiast wyłaź z wody!
9: No ale co, Barbara? Rekin!
8: Jaki rekin? Ruszyła wielka wyprzedaż w Media Expert!
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Praca, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.

Przy takich numerach temperatura w samochodzie, nie temperatura, klimatyzacja w samochodzie zaczyna lepiej działać, ale Farben w Radiu SK, a temperatura rośnie z każdą minutą. Słuchajcie, już pobiliśmy rekord najwyższej temperatury w czerwcu w historii pomiarów, a eksperci od pogody piszą w internecie już, że w ciągu kilkudziesięciu najbliższych minut w naszym kraju padnie historyczny rekord gorąca, który aktualnie wynosi 40,2 stopnia. I to za chwilę zostanie pobite. I co ciekawe, aktualnie w Polsce jest goręcej niż w Hiszpanii i w Grecji. I jeszcze cen mnożyć razy 4 nie trzeba? Wnioski nasuwają się same.

0: to promocja.
1: Niech tu Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.
6: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Telewizor LG 55 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 3499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3999. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Odkryj zachwycające SUV-y Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Skrzynia biegów w Twoim samochodzie odmawia posłuszeństwa? Zaufaj fachowcom z 20-letnim doświadczeniem. Serwisujemy, naprawiamy, regenerujemy skrzynie manualne i automatyczne z gwarancją. Firma Kistowski. Tworzanki 2. 600 785 190. www.kistowski.shop. Jesteśmy uczestnikami programu Rzetelna Firma oraz laureatem złotych certyfikatów rzetelności. Uwaga! Zajmujemy się również sprzedażą silników regenerowanych i używanych.
9: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy marchew młoda tylko 2,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A filet z piersi polskiego kurczaka jedynie 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Wow! Teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak. Setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz.
11: W salonach Empik czeka na Ciebie 20 zł rabatu z okazji zakończenia roku szkolnego. Przyjdź ze świadectwem i odbierz zniżkę przy zakupach za minimum 100 zł. Książki, gry planszowe, gadżety, wszystko na wakacje. Promocja trwa tylko do dzisiaj. Zapraszamy do salonów Empik.
12: Hipertania niedziela w Auchan.
13: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Gorąco?

0: tylko w KFC. I po reklamie. Leszno na czasie.
1: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlet. Wiem, że gorąco, ale są miejsca, gdzie można się schłodzić, a przy okazji przeżyć jakieś fajne emocje. Różne. Może być to śmiech, śmiechy, chichy tak zwane, może być to strach, albo w ogóle taki chillout. A tym miejscem jest kino, klimatyzowane sale multikina. Tutaj mamy Supergirl, film, który jest premierą na rozpoczynający się dzisiaj weekend. Jeśli lubicie uniwersum z Supermanami, Spidermanami i tam innymi, to myślę, że Supergirl też wam przypadnie do gustu. Toy Story piąteczka to nie jest nowość, bo już tydzień grają, ale kto nie widział, jak najbardziej warto, jeszcze bardziej warto zobaczyć Bagrooms bez wyjścia. Widziałem, polecam.
2: Zbliża się 16. SK News, Jakub Konieczkowicz. Ponad 300 pasażerów ewakuowanych z pociągu relacji Olsztyn-Kraków. Skład z powodu awarii sieci trakcyjnej utknął w okolicach Modlina na Mazowszu. Kolej podstawia autobusy zastępcze. Przyczyną awarii trakcji najprawdopodobniej są rekordowo wysokie temperatury. A po fali upałów gwałtowne burze, ostrzegają synoptycy z IMGW. Burzowy front ma napływać do Polski dziś późnym wieczorem z północnego zachodu, po czym przejdzie w głąb kraju.
3: Z obszaru zachodniego Pomorza, ziemi lubuskiej, bardziej przez Wielkopolskę, Kujawy, Pomorze, Powarmię.
2: Mówi Anna Gryczman z IMGW. Cała fala upałów ma się natomiast zakończyć w środę. Każdy sposób jest dobry, by pokazać piękno Odry. To hasło trwającej 27. edycji Pływadeł, czyli spływu łodzi nietypowych. W liczącej blisko 40 jednostek floty jest m.in. barka stylizowana na domek dla lalek czy pływająca altanka ogrodowa. Rejs Odrą z Raciborza zakończy się dziś w Kędzierzynie Koźlu. Tam jury wybierze najciekawsze tegoroczne pływadło.
4: Korzystajmy, bo następna taka okazja dopiero pod koniec wakacji. Dzisiaj niedziela handlowa, sklepy są otwarte, więc jest gdzie się schować przed upałem. Chociaż w sumie teraz tak myślę, panowie, przepraszam, może ja niepotrzebnie o tej niedzieli handlowej przypominałem. Jeśli właśnie znaleźliście wolne miejsce na parkingu, to

0: hymn mundialu i myślę, że to jest nieoficjalny hymn SK Karniaki Cup, a tam są jeszcze większe emocje niż na mundialu. Słuchajcie, przed nami ostatnie dni zabawy, ostatnie dni kompletowania ekipy, która zagra w najbliższą sobotę 4 czerwca o 10 tysięcy złotych w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. Jeżeli chcecie strzelić coś Sławkowi Peszko, zgłaszajcie się na SK.pl i odgadnijcie, co mówi Sławek Peszko.
1: W reprezentacji Polski każdy miał swoją rolę. Ja głównie odpowiadałem za...
0: Wiadomo, za co Sławek Peszko odpowiadał, prawda? Jeśli wiecie, wpadajcie na SK.pl i za darmo się zgłaszajcie. No i potem zagracie ze Sławkiem Peszko i obejrzycie z nim mecz i będzie imprezka w loży VIP na Stadionie Narodowym. Sławek Peszko już podobno szykuje formę. Zgłoszenia za darmo na SK.pl, a my ładujemy baterie z Alesso i Nate Smith, a ja wam za chwilę powiem, gdzie padł rekord historyczny ciepła w Polsce.

0: Avicii w Radio SK, gramy wakacyjne hity na czasie. No i słuchajcie, mamy to. To się właśnie wydarzyło, to już jest oficjalna informacja. Mamy teraz najgorętszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Padł właśnie absolutny rekord. Stacja IMGW w Toruniu odnotowała 40,3 stopnia. Także słuchajcie, mamy już też potwierdzenie, jak wygląda każda rozmowa w Polsce z drugą połówką, z sąsiadem przez ogrodzenie, z przypadkową osobą w sklepie, rozmowa dwóch starszych pań po wyjściu z kościoła.
1: Huh, ale gorąco.
0: Trzymajmy się razem, a ja za chwilę zagram hit, który idealnie do tej temperatury pasuje. Po krótkiej przerwie, wakacyjna Karol G.
2: Autopromocja. Bo cieszy się na mój widok.
3: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
4: Każdy pies jest wyjątkowy. A jaki jest twój? Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku. I zgarnij 1000 zł na smaczki. SK, nakarmi ci pieska. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: Sponsorem konkursu SK Nakarmi Ci Pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: RTV Euro AGD. Świętujemy wakacje rabatami. Tylko do jutra 30 zł rabatu za każde wydane 300 na produkty objęte promocją. Kup laptop HP, procesor Intel Core 5 za 2999 zł i zyskaj od razu 270 zł rabatu. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl. Dzisiaj nasze sklepy są otwarte. Skorzystaj z okazji. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy

0: numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia.
1: Jaka matka, taki synek, szlak by to. Przelałeś 7,5 klocka facetowi, którego nawet nie widziałeś na oczy? I co będzie następny? Nigeryjski książę?
2: Uważaj, by nie stracić czujności, również w wakacje. Posłuchaj kryminalnego serialu Jazgot o Dymbanku i dowiedz się, jak przygotować się na chwyty oszustów. Jazgot znajdziesz na najpopularniejszych platformach podcastowych.
3: Zapraszam do stanowiska.
4: Wcześniej moją sprawę prowadziła tu taka pani. Ania miała na imię.
3: Pani Ania jest na urlopie.
4: Czyli niczego nie załatwię.
3: Może pan być spokojny. Dzięki EZDRP wszystko jest pod ręką. Niezależnie od tego, kto prowadzi sprawę. Zaraz załatwimy.
4: Uff, no i to jest zmiana.
5: Bezpłatny system EZDRP pozwala pracować szybciej, lepiej i bezpieczniej. EZDRP. Zmieniamy polską administrację. Dla was. Więcej na ezdrp.gov.pl/KPO. Kampania realizowana przez NASK i Ministerstwo Cyfryzacji w ramach KPO.
6: Wow, teraz w Deichmann. Setki modeli butów z rabatem do 50%. Tak, tak, setki modeli butów nawet za pół ceny. Deichmann, wchodzisz i oszczędzasz.
7: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Gorąco? Wpadaj!

0: zaopatruję was w wakacyjne hity na czasie w najcieplejszy dzień w historii pomiarów w Polsce. Jeżeli do tego dołożycie wodę, razem będziemy mieli wszystko. Ale nie wszyscy odpoczywają, Patryk.
1: Ja na przykład w tym upale jeżdżę, rozwożę pizzę.
0: Patryk melduje, że klimatyzacja służbowego samochodu pracuje na najwyższych obrotach. A wy co robicie w tym upale? Pracujecie? Czy może jedyne, na co was stać, to moczenie nóg w basenie na podwórku? Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK. Co robicie w tym upale? Za chwilę najnowsze newsy.

0: me down.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: Się zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Ty patrz, Barbara, w Media Expert ruszyła wielka wyprzedaż, a tu akurat niedziela.
4: Ale handlowa, Marian, handlowa.
3: A, no to kupimy taniej, taniej akurat przed wakacjami.
4: No.
5: Wielka wyprzedaż i niedziela handlowa w Media Expert.
6: Masz furę, rozbiłeś furę, a Celink 4.

0: komfort u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Grill już rozpalony? Bo my jesteśmy gotowi. W sklepach firmowych Słomiński 1904 wrócił pełny asortyment grillowy. Kiełbasy, karkówki i grillowe specjały z polskiego mięsa z naturalnymi przyprawami i według receptur, które znamy od ponad 120 lat. Słomiński 1904. Tradycja, która smakuje przy każdym grillu.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: Też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz damskie spodenki rowerowe Dare to Be tylko 99,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 119,99.
6: Jak tak, to Allegro.
7: W handlową niedzielę możesz w Brico zyskać wiele. Nawet 600 zł. Bo z aplikacją Brico Marche za każde wydane 100 zł otrzymasz bon 20 zł. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Hipertania niedziela w Auchan.
9: Z rabatami do 50%. Ekspres ciśnieniowy Krups 900 zł taniej, tylko 899. A telewizor Samsung 55 cali 600 zł taniej, tylko 999. Najniższa cena ekspresu z 30 dni przed obniżką 1799, a telewizora 1599. Oferta obowiązuje wyłącznie 28 czerwca w hipermarketach do wyczerpania zapasów w poszczególnych sklepach. Liczba produktów ograniczona. Auchan.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
12: Volkswagen.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. SK News, Jakub Konieczkowicz. Wciąż ogromne utrudnienia po śmiertelnym wypadku na S3 w Zachodniopomorskiem. Na trasie w kierunku Szczecina doszło do zderzenia 4 samochodów. Jedna osoba zginęła, 3 są ranne. Między węzłami Myślibórz i Pyrzyce jezdnia jest całkowicie zablokowana. Policja wyznaczyła objazd drogą wojewódzką 119. Utrudnienia mają potrwać do godziny 18. Tragedia na Dolnym Śląsku. 50-latek utonął w zalewie komorowskim koło Świdnicy. Mimo natychmiastowego wezwania służb, życia mężczyzny nie udało się uratować. A to kolejna taka sytuacja w ten weekend. Tylko wczoraj w całej Polsce utonęły 4 osoby. Ratownicy WOPR-u apelują o zdrowy rozsądek podczas odpoczynku nad wodą. Jeszcze tylko 2 dni będzie obowiązywał program Ceny paliw niżej. Ministerstwo Energii zapowiedziało wygaszanie wsparcia dla kierowców. Jak przekazano, warunki zostały spełnione, można odchodzić od działań osłonowych. W obecnym kształcie program CPN ustalający ceny paliw na stacjach ma obowiązywać do 30 czerwca.
15: No to w takim razie zapytajmy eksperta, ile w tym tygodniu będą kosztowały paliwa. Ile w takim razie?
16: Nie wiem, ile to będzie kosztowało.
15: Tak czy inaczej, lepiej dzisiaj zatankować. Jeśli wam się tam w samochodzie zbliża rezerwa, to lepiej to zrobić w czerwcu, zanim się czerwiec skończy. ASK gra jak zawsze, hity na czasie wakacyjne. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Jedni z urlopu wracają, inni na urlop jadą, a my wam uprzyjemniamy podróż. Jaki to piękny czas! O tym teraz zaśpiewa Wiktor Waligura. To są wakacyjne hity na czasie 2 po 17.

0: Co mówimy, gdy wsiadamy do samochodu po zakupach i samochód jest rozgrzany? No właśnie o to chodzi. To jest Radio SK, to są niedzielne hity na czasie, trzeci wymiar za nami, a wydajecie znać, co robicie przy takiej upalnej pogodzie. Przypominam, to jest najcieplejszy dzień w historii pomerów w Polsce. Natalia.
1: Hej SK, ja właśnie wracam z ostatniego egzaminu na uczelni i mam nadzieję, że do zobaczenia dopiero w październiku. Pozdrawiam wszystkich zimniutko.
0: Natalia, trzymamy kciuki, ale jedno jest pewne, dopóki ocena w USOS-ie się nie pojawi, książki możesz odłożyć, możesz odpocząć, a my w Radio SK mamy takie hity, przy których można odreagować, odstresować się. Kygo już teraz.

0: Katy Perry w Radiu SK i lecą do Was pozdrowienia od Tomka.
1: Prosto z gorącego basenu, 32 stopnie i moczymy się, delektujemy się słoneczkiem. Pozdrawiam wszystkich, żonę Dorotkę i córkę Basię. Grajcie dalej tak świetnie, pa.
0: A się robi, szefie.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Tutaj macie najlepsze wakacyjne hiciory, najlepsze nowości i teraz świeży numer niemieckiej produkcji od producenta Ale Farbena. Ten numer ma taką energię, jest tak orzeźwiający jak łyk mrożonej kawki przy 40-stopniowym upale. Voices już teraz w Radiu SK.

0: Oskar Cyms w Radiu SK i ważne przypomnienie dla wszystkich tankujących. Tylko do wtorku obowiązuje ustawa obniżająca ceny paliw, a od środy ceny mogą pójść w górę. Ale jeśli będziecie trzymać z Eską, to żadne podwyżki was nie dotyczą. I tak na wakacje pojedziecie za darmo, bo Eska dowozi kampera. Już w czwartek znowu komuś z was dostarczymy Eskowy dom na kółkach. Nie zapłacicie i za paliwo, i za nocleg. Pojedziecie kamperem, gdzie tylko będziecie chcieli. A i jeszcze jedna ważna informacja. Klima jest nabita, więc upałami się też nie przejmujcie. Jeżeli chcecie dostać Eskowego kampera i pojechać nim w Polskę, to otwierajcie Eskową apkę na smartfony. Możecie ją pobrać za darmo i tam za darmo się zgłaszacie.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA, Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
1: Rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców także spoza Leszna. Koszt ten sam. Złotówka z wyżywieniem do przedszkola i żłobka. W maju i czerwcu zapraszamy na dni otwarte. Więcej informacji na stronie norlandiaprzedszkola.pl/Leszno, Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
2: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii. Parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Tylko teraz mega promocja. Drugi bilet kupisz za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
4: Wiadomo, że codziennie niskie ceny są w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w tę niedzielę w Biedronce super wyprzedaż odzieży i akcesoriów odzieżowych, obuwia oraz tekstyliów domowych. Teraz aż 70% rabatu na każdy produkt promocyjny przy zakupie minimum 2 produktów z wymienionych kategorii z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 najtańszych produktów objętych rabatem na kartę. Standardowe warunki akcji promocyjnej dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Wyłączenia wskazane na etykiecie cenowej w sklepie i na biedronka.pl. Biedronka.
5: To będzie ostatnia reklama. Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł. W kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
6: I po reklamie.

roztańczona i w bardzo wakacyjnym nastroju Bledka w Radiu SK. Z tego co widzę na Instagramie, dzisiaj u Bledki kierunek RODOS. Rodzinne ogródki działkowe. Jest trawnik, jest bazen, jest parasol. Czego więcej chcieć? Słuchajcie, co ciekawe, dzisiaj w Polsce jest cieplej niż w Egipcie, także można się poczuć egzotycznie bez wyjeżdżania z domu. A jak będziemy mili dla drugiej połówki, to i all inclusive da się załatwić.

0: promocja.
1: No cieszy się na mój widok.
2: A mój tak słodko macha ogonkiem. A mój liże mnie po twarzy. Zaraz po spacerze.
3: Każdy pies jest wyjątkowy.
4: A jaki jest twój?
5: Opowiedz nam na sk.pl o swoim psiaku.
6: I zgarnij 1000 złotych na smaczki.
7: SK. Nakarmi ci pieska.
8: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
9: Sponsorem konkursu SK Nakarmi ci pieska jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.
0: Autopromocja.
10: Reklama.
11: I jest! Wystartowała mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Amika, taniej o 400 zł. Teraz za 1799 zł. Najniższa teraz 30 dni przed obniżką to 2199. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 36 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody. Skoda.
13: Masz furę, rozbiłeś furę, z Acelink 4.

0: agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OW Twoje auto na link4.pl.
1: Money, money, money!
2: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
1: Wygrałam w Cherry Money!
2: Cherry Money?
1: Nowy Ekspres Los!
2: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: I po reklamie.
9: Leszno na czasie.
10: Dzień dobry w niedzielę, dzień dobry, Tomek Szymlec. Słuchajcie, w ten najbliższy weekend świętować będzie gmina Krzemieniewo. Ewę Farnę zaprosili jako gwiazdę, ale ja chciałem wam powiedzieć o dniach Bojanowa, bo też od 3 do 5 lipca te odbywać się będą. I tu też organizatorzy postawili na całkiem fajny line-up, bo dla każdego coś miłego rzec można. Bo będzie Paweł Stasiak, nie wiem czy kojarzycie tego pana, będzie śpiewał piosenki z repertuaru zespołu Papa D. Papa Dance, oni się tam różnie teraz nazywają. Będzie Kubańczyk, czyli młoda generacja, Young Generation. Będzie też Sławomir, swego czasu wielka gwiazda telewizyjna i nie tylko. I teraz na dniach Bojanowa, weekend.
11: Zbliża się 18. SK News, Jakub Konieczkowicz. Służby ewakuują pojazdy z zamkniętego odcinka. Strażacy dowożą wodę osobom, które utknęły w korku. Przedłużają się utrudnienia na S3 w zachodniopomorskim w kierunku Szczecina. Jezdnia między węzłami Myślibórz i Pyrzyce wciąż jest zablokowana. Przypomnę, dziś po południu doszło tam do śmiertelnego wypadku. Zderzyły się dwa samochody, jedna osoba zginęła, trzy są ranne. Służby dalej pracują na miejscu zdarzenia. Padł nowy rekord ciepła w historii pomiarów, podaje IMGW. W Słubicach w województwie lubuskim zarejestrowano dziś 40,5 stopni Celsjusza. A upały nie ustają, a w prawie całym kraju do jutrzejszego wieczora obowiązują alerty IMGW trzeciego stopnia. Dziś wieczorem w północno-zachodniej części kraju mogą się również pojawić burze. Jutro pierwsza runda Wimbledonu. Na korcie stanie Maja Chwalińska. Polska finalistka Rolanda Garrosa z dziką kartą rozpocznie swój mecz o godzinie 12. Zmierzy się z kwalifikantką Tajlandii. We wtorek natomiast swój mecz pierwszej rundy rozegra Iga Świątek.

0: Reklama.
1: Ale sztosy.
2: Ale co?
1: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
3: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
4: Kto zwalcza ból?
5: Wundary!
4: Kto?
5: Wundary!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
8: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: O nie! Gdzie moja kasa?
9: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
11: Pracę, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
12: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
13: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
14: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
15: Wielki sport zawsze w TVP. Mundial wkroczył w decydującą fazę. RPA Kanada. Pierwszy mecz 1/16 finału. Oglądaj dziś od 20:25 w TVP1 i w TVP Sport.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Ach, ta drżąca powieka.
18: I ten nocny skurczybłydek.
17: Biorę magnez i nie czuję efektu.
19: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
20: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Reklama.
2: Hello to Wimbledon.
3: Światowe gwiazdy. Maja Chwalińska, Hubert Hurkacz i broniąca trofeum Iga Świątek.
4: Cześć, tu Iga. Oglądajcie Wimbledon na sportowych antenach Polsatu.
3: Od 29 czerwca w kanałach Polsat Sport.
5: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
6: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
7: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
8: Kto zwalcza ból?
9: Woltaren!
8: Kto?
10: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
13: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
14: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
15: Money, money, money!
16: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
15: Wygrałam w Cherry Money.
16: Cherry Money?
15: Nowy ekspres los.
16: Co za sztos! Pula na wygrane w ekspres losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach lotto.
17: You ready?
18: Tylko w Disney Plus.
19: Every second counts, baby.
18: Yeah! Powrót wielokrotnie nagradzanego serialu The Bear, finałowy sezon.
20: Restaurant is flooded.
18: To już ostatnia szansa.
21: I am selling the building.
18: By uratować to miejsce.
22: We have each other and nothing left to lose.
18: The Bear, serial produkcji FX. Finałowy sezon. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
23: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
24: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
25: Dzień dobry. Co pan sprawdzonego do malowania płotu?
26: Widaron.
25: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
26: Widaron.
25: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
26: Widaron.
25: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
26: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
27: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
28: Prace, obowiązki, a do tego jeszcze trening? Suplement diety Elektrolit to pewne nawodnienie i szybkie uzupełnienie elektrolitów. Szukaj całej linii w aptekach i na activelab.pl. Elektrolit od Active Lab Pharma. Wsparcie dla całej rodziny.
29: To będzie ostatnia reklama.
30: Wyjeżdżasz i potrzebujesz bagażu na już? Torba, walizka, a może pojemny plecak? Pakuj się na Allegro. Puccini, Witchen, Ochnik, Samsonite i wiele innych kupisz teraz w super cenach. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
31: I po reklamie.
32: Ja się staram.

0: Reklama.
1: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci i rodziców także spoza Leszna. Koszt ten sam. Złotówka z wyżywieniem do przedszkola i żłobka. W maju i czerwcu zapraszamy na dni otwarte. Więcej informacji na stronie norlandiaprzedszkola.pl, / Leszno, Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Narodowy Bank Polski posiada 613 ton złota.
3: Zakupione przez Narodowy Bank Polski złoto wzmacnia wiarygodność ekonomiczną i finansową kraju. NBP buduje stabilność gospodarczą i finansową. Własne rezerwy złota to inwestycja w przyszłość i bezpieczeństwo naszej ojczyzny. Narodowy Bank Polski.
4: Dbamy o wartość polskiego pieniądza.
5: I po reklamie.

0: Paradise. Close your eyes, find paradise. Paradise. Paradise. Close your eyes.
1: Eskaleszno. Reklama.
2: Trwa rekrutacja do przedszkola i żłobka Norlandia Leszno. Oferujemy pobyt dziecka za złotówkę z wyżywieniem. Zapraszamy dzieci

0: Facebooku Norlandia Leszno oraz pod numerem 573 975 480. Jesteśmy przy ulicy Generała Józefa Kustronia 1 w Lesznie. Do zobaczenia!
1: To będzie ostatnia reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Leszno na czasie. Tomek Szemlet, dzień dobry w niedzielę. Słuchajcie, lipiec to jest taki chyba najlepszy czas na to, żeby wybrać się gdzieś na festiwal kilkudniowy na przykład i ja wam radzę, żeby się zainteresować rap stacją w Sławie. To będzie 8-12 lipca. Dlaczego o tym mówię? Ano chociażby dlatego, że mamy patronat medialny nad tym wydarzeniem. Nie mam dla was wlotek, ale jak spojrzycie w line-up, no to każdy, kto lubi rap granie, na pewno coś dla siebie znajdzie. Jakieś tam problemy, jest Soku, jest Don Guralesko z tych oldschoolowców. Naprawdę jest grubo. Natomiast 4-5 lipca, to tu tutaj warto spojrzeć w stronę Rawicza, tam się odbędzie Rawikon, czyli coś w rodzaju Pyrkonu, ale na taką skalę rawicką też bardzo warto.

0: Music News.
1: Łukasz Zduńczyk, witajcie. Wiktoria Kida wydała nowy numer. Ta dziewczyna w zeszłym roku nieraz podbiła listy hitów w Polsce, między innymi kawałkiem Oj dziewczyno czy Naiwna ja. Teraz serwuje nam nowy singiel, kawałek nosi tytuł Co mi tam. A co ciekawego imprezkowego nam się szykuje w te wakacje? No to ja już wam mówię, przed nami dwie wielkie rapowe imprezy. Najpierw gwiazdy rapu przejmą plażę nad Wisłą w Płocku. Chodzi oczywiście o Polish Hip Hop Festival. Tam zagra między innymi PZ, Malik Montana, Kazbałagane, Guzior, Jank Leosia, Fukaj czy Tede. Ta impreza potrwa od 2 do 4 lipca na Polish Hip Hop Festival. Jak zawsze zaprasza Radio SK. Będziemy mieli dla was bilety. Kilka dni później ciekawe rzeczy będą się też działy w mieście Sława w województwie lubuskim. Tam szykuje się festiwal Rap Stacja. Na scenie największe gwiazdy rapu na czele z Matą, PZ-em czy BDS-em. Na Rap Stacji zagra też White 2115, Kizo, Żabson, Kuban, Gibbs, Malik Montana, Bambi czy Oki. Festiwal Rap Stacja potrwa od 8 do 11 lipca i na tę imprezę też SK będzie miała dla was bilety. A teraz wracamy do rozmowy z Roxy Węgiel, która w lato wchodzi z nowym albumem Błękit. Pracowała nad tą płytą przez 3 ostatnie lata. Z Roxy Węgiel rozmawia Max Kluziewicz z SK.pl.
2: A jak twoi fani zareagowali na ten nowy materiał? Bo wiem, że kilka piosenek śpiewałaś już przed premierą.
3: Tak, kilka piosenek zagrałam na koncertach i bardzo dobrze reagują ludzie na ten materiał. Ja też nie chciałam zdradzać wszystkiego, więc wybrałam raczej takie najbardziej lajtowe utwory na te koncerty. Więc no... O, cukier. Sorry. Więc na pewno... Zrobiło się za słodko. Więc na pewno będę dokładała do setlisty nowe numery, będę coś tam zmieniała.
2: Dokładać, tak.
3: Ale już niedługo, zresztą wiesz, odbędzie się medialna premiera Błękitu, gdzie oczywiście jesteś zaproszony.
2: Dziękuję, dziękuję, potwierdzam, będę.
3: Super, wspaniale. Także tam będzie cały materiał na żywo.
2: Od początku do końca.
3: Od początku do końca.
2: A co sprawiło, że akurat przy tej płycie postanowiłaś trochę schować się za metaforami? Bo ile na 13 plus 5 postawiłaś na taką dosłowność, no. I wiedzieliśmy o kim, o czym śpiewasz w poszczególnych kawałkach, tak tutaj chociażby wspomniany Błękit, piosenka o Bogu, wszyscy myśleli, że to jest piosenka o Kevinie. Kiedy no. Słuchamy piosenki Codzienność pamiętaj nas, też można pomyśleć, w ogóle najłatwiej słuchając tej płyty, pomyśleć, że to jest album będący listem miłosnym od ciebie do Kevina i od Kevina
3: tak,
2: do ciebie.
3: Tak, bo to jest takie oczywiste rozwiązanie. Oczywiście, wiesz, jest tam kilka piosenek typu Dom. Mhm. To jest totalnie piosenka na pierwszy taniec weselny. My to w ogóle napisaliśmy Dom z myślą o tym, żeby to była taka piosenka zakochanych. I wylaliśmy tam wszystkie swoje emocje związane właśnie z miłością. Chcieliśmy zrobić takiego love songa, piękną balladę i uchwycić po prostu takie najpiękniejsze emocje miłosne. Ale też, no właśnie, nie każdy utwór jest skierowany do relacji z Kevinem. Tak jak powiedziałeś, codzienność to absolutnie nie jest bazowane na doświadczeniu z mojego małżeństwa, czy nawet z moich związków, jakichś poprzednich relacji.
2: Nawet piosenki mogące opisywać relacje między dzieckiem
3: dokładnie.
2: A rodzicem, chociażby.
3: Oczywiście też, ale tak, dokładnie. Więc akurat jeśli chodzi o codzienność, to opisuje to relacje takie bardziej... No nie związkowe. Akurat pisząc codzienność miałam w głowie dwie sytuacje i też nie chcę za bardzo jakoś tego roztrząsać,
2: ale... A myślę, że ci ludzie wiedzą, że to piosenka o nich?
3: Nie wiem. Nie wiem, jestem ciekawa, ale no to jest dobre pytanie. Nikt mi nigdy nie powiedział, żeby poczuł, że to...
2: Nie otrzymałaś tego feedbacku?
3: Nie otrzymałam.
2: To chyba o mnie.
3: Nie otrzymałam, ale może ktoś sobie tak myśli. Może sobie ktoś, no te osoby może sobie tak myślą, ale jest tam też no dużo takich sytuacji, jest po prostu ta płyta, ja mam wrażenie, że jest dużo emocji zaczerpniętych z różnych sytuacji, które się po prostu działy, które miały miejsce, czy też nawet piosenka Niech będzie nam. No ogólnie ostatnie miesiące przed zamknięciem płyty Błękitu nam pokazały, że życie to są tak naprawdę krótkie momenty, trzeba żyć tu i teraz i skupić się na tej obecnej chwili, bo tak naprawdę nie wiesz, czy ty jutro w ogóle się obudzisz. I było dużo takich sytuacji w naszym życiu, które nam pokazały, że jednak ważne jest to, co jest tu i teraz i No i tak, i warto się na tym skupić. O tym jest właśnie piosenka Niech będzie nam. Ta piosenka powstała na jednym z kampów. Pawlic zaprosił nas do takiego domku w górach. To było 3 lata temu może. I tam w ogóle praktycznie nic nie powstało na tym kampie. I stwierdziliśmy, bo z tego się zrobił taki towarzyski wyjazd bardziej. Stwierdziliśmy, że po prostu
2: wyjazdy
3: nagramy.
2: Też są potrzebne.
3: Tak, oczywiście, że
2: one
3: są potrzebne.
2: Inspirują to jest,
3: dokładnie. I to nas tak zainspirowało do nagrania, nagrajmy jakiś głupi filmik na Instagrama. No to nie wiem, coś zagraj na gitarze, ja zaśpiewam. No i tak zaczęłam sobie nucić tą melodię. I powstał refren. Powstał refren jakiejś piosenki po prostu nowej. No i tak zaczęliśmy pisać tekst. I on tak sobie przeleżał 2 lata. Ja w ogóle randomowy dzień odpaliłam sobie Instagrama, zaczęłam tak scrollować swojego feeda, po prostu co ja tam mam na tym Instagramie, jak taki pamiętnik, no nie? Cofać się w czasie, trochę mówię, tutaj to jak gra, Pawlic na gitarze, a ja śpiewam. Mówię, co to jest za piosenka? W ogóle zapomniałam o tym. Totalnie o tym zapomniałam. No więc akurat to był taki dzień, że miałam z tyłu głowy to, że chcę zamknąć płytę i akurat tego dnia po prostu napisałam do Marcina, mówię, ej, weź skończmy tę piosenkę, dawaj, skończymy tę piosenkę, może fajnie wyjdzie. I tak coś tam napisaliśmy, później jakoś znowu do tej piosenki przez długi czas nie wracaliśmy i finalnie wydarzyły się przykre
2: okoliczności
3: dokładnie. Kevin na przestrzeni tak naprawdę 2 miesięcy stracił swoich dziadków, odeszli niestety. Taka jest kolej rzeczy i właśnie jakoś tak miałam w głowie po prostu przez ten czas, przez to wszystko, co się działo, tę piosenkę. I stwierdziliśmy, że po prostu dokończymy ten tekst z takiej perspektywy właśnie osoby, która trochę obserwuje to zjawisko śmierci, straty ukochanej osoby, bo to, co ja też zaobserwowałam, najpierw odeszła babcia Kevina, świętej pamięci, później dziadek i ten dziadek przez miesiąc żył sam. I po prostu to, jak on tak naprawdę każdego dnia umierał z tęsknoty. I nie będę ukrywać, że obserwacja tego mnie bardzo zainspirowała do napisania tej piosenki. Więc z jednej strony śmierć jest czymś naturalnym, wiadomo, każdy kiedyś odejdzie z tego świata, a z drugiej strony też wydaje mi się, że każdy się tego trochę obawia.
2: Dlatego na to nie można być przygotowanym.
3: Na to się nie da przygotować, na stratę ukochanej osoby, na właśnie tak jak już wcześniej mówiłam, na to, czy my w ogóle, ile czasu nam zostało, nie wiemy tego, tak tutaj na ziemi, nikt tego nie wie. Więc tak, ta piosenka jest po prostu o przemijaniu.
2: Ja też pamiętam, jak pojawiły się takie plotki, że na ślub cywilny zdecydowaliście się właśnie ze względu na babcię Kevina. Czy ciebie to zaskoczyło, że w ogóle takie informacje przedostały się do mediów?
3: No zaskoczyło mnie to, bo tak naprawdę, teraz to nie jest to tajemnica, ale też było to jednym z powodów, w sensie z powodów. I tak braliśmy ślub, wiedzieliśmy, że bierzemy ślub, a wiem, że babcia bardzo chciała być na ślubie. I stwierdziliśmy po prostu, że akurat wtedy ona już była w złym stanie i Kevin pojechał do niej i powiedział, że wzięliśmy ten ślub.
2: Jejku.
3: Tak, więc ona tak naprawdę niewiele dni później ona po prostu odeszła. Ale dla Kevina to było ważne. Bardzo. Dla mnie też w sumie, bo wiedziałam, jak ona bardzo chciała być po prostu na tym ślubie. No więc doczekałaś.
2: A czujesz, że ta płyta Błękit jest niejako świadectwem miłości twojej i Kevina? Bo o ile ten materiał 13+5 był trochę naiwny, bo wy się dopiero poznawaliście wtedy. Pamiętam piosenkę Pierwsze miejsce. No dzisiaj wiadomo, te utwory są znacznie bardziej głębokie, dojrzałe. Czy czujesz właśnie, że ten longplay jest, tak jak powiedziałem, takim świadectwem miłości?
3: Myślę, że bardzo dużo przez te 4 lata przeszliśmy i...
2: A dzielisz ten związek na jakieś etapy?
3: Nie mam tego tak w głowie, chyba posegregowanego, ale na pewno jest jedna piosenka, która opowiada o początkach tej miłości, ale takich mhm. początkach, nie takich jak na 13 plus 5, że o, nie chcemy tacy być, haha, wszystko super, motylki w brzuchu w ogóle.
2: Tak, bez dram, nie ma szans, że mi przejdzie.
3: Dokładnie. Różowe okulary, tak, no nie, tam to było różowe okulary, a faktycznie błękit wydaje mi się, że po prostu jest bardziej świadomy i taki, to jest taka opowieść z perspektywy czasu też.
2: Świadomość słowo klucz, mówiłem.
3: Dokładnie. Więc powiem ci szczerze, jest jedna piosenka. Boże, jak ona się nazywa? To z Bartkiem Królikiem. Przy tobie.
2: Węgielek numer jeden. No.
3: Właśnie w piosence Przy tobie opowiadam o początkach związku z Kevinem, o takich czasach, gdzie wszyscy byli przeciwko nam. Dosłownie, my byliśmy zdani tylko na siebie. To naprawdę był ciężki czas, o którym też jakoś nie mówiliśmy otwarcie. Zresztą nie było takiej potrzeby, ale też cieszę się, że właśnie muzyką można opowiadać różne tego typu historie i po prostu te emocje, one same wychodzą w momencie, kiedy tworzysz taką piosenkę. No i finalnie okazuje się, że właśnie tak na koniec dnia ja chcę być przy tobie. Mimo tego całego zła, które na początku nas spotkało. Oczywiście my byliśmy i nadal jesteśmy w siebie wpatrzeni i bardzo się kochamy i myślę, że właśnie ten fundament, ta miłość i przyjaźń, którą mieliśmy od początku, to sprawiło, że to przetrwaliśmy, bo jakbym miała powiedzieć to, przez co my przechodziliśmy, jakbym miała to wszystko powiedzieć, to uwierz mi, że nie jedna para by się poddała. Z każdej strony był atak.
2: A czy patrząc dzisiaj z perspektywy 21-latki, w pewnym sensie rozumiesz ludzi, którzy wtedy się o ciebie bali? Na przykład swoich rodziców. Bo pamiętam, jak byłaś tutaj przy okazji premiery piosenki Bez Słów, no to powiedziałaś mi, że twoi rodzice niezbyt entuzjastycznie zareagowali na plany przeprowadzki i tak dalej. Czy dzisiaj, właśnie jako 21-latka, rozumiesz te obawy?
3: Z jednej strony oczywiście rozumiem, że moi rodzice się troszczyli i był taki moment, że po prostu też no, nie wiedzieli, w którą stronę to będzie zmierzać. Ja nie mieszkałam wcześniej w Warszawie, więc na pewno wynikało to z troski, ale dzisiaj po 4 latach, już mieszkam tutaj 4 lata, wiadomo też na początku nie znali Kevina, nie wiedzieli w ogóle w jaką stronę to pójdzie, jak będzie wyglądał ten związek i tak dalej. Wiadomo, to jest naturalne, że się martwią. Tym bardziej, że jestem ich jedyną córką. Mają też dwóch wspaniałych synów, moich braci, ale wiadomo, że z córką jest trochę inaczej. Mam wrażenie, że jakoś większa po prostu jest może więcej obaw.
2: Taka ostrożność, tak.
3: Taka, no, dokładnie. Każdy chce chronić, tak. I z jednej strony totalnie to rozumiem, ale z drugiej strony też po prostu chcę się skupić na tym, co jest dziś, co jest właśnie, jak te relacje wyglądają na dzień dzisiejszy i są naprawdę bardzo dobre, wszystko się dobrze poukładało. No co nie zmienia faktu, że na pewno było to szokujące dla nich, to wszystko, co my po prostu z Kevinem, jakie decyzje podejmowaliśmy, jak działaliśmy, no był to taki speedrun życia dla nich po prostu. Dziecko wychodzi z domu, nagle tutaj tak, zaręczyny, ślub, płyta, w ogóle robi sobie tak naprawdę, żyje swoim życiem, nie? No i to było takie szybka zmiana, chociaż mi się wydaje, że ja już wtedy, przez to, że zaczęłam tak młodo pracować, że to był taki moment, że ja nawet nieświadomie potrzebowałam już się tak
2: usamodzielnić,
3: no.
2: Ale też pamiętam, że w momencie, kiedy ogłosiłaś związek z Kevinem, odbijałaś się od małżeństwa swoich rodziców.
3: Tak. Tak, moi rodzice mają taką samą różnicę wieku w swoim związku i moja mama miała 17 lat, jak poznała mojego tatę, więc no, taka podobna historia pod tym względem.
2: Ja też pamiętam, jak kilka lat temu, może w ogóle kilka lat temu, jak ten czas leci, pytałem o was Dodę. Nie wiem, czy to do ciebie dotarło. I Doda wtedy powiedziała mi, że taka stabilizacja w życiu prywatnym na pewno bardzo pomoże ci w tym brutalnym świecie show biznesu. Tym bardziej, kiedy weźmiemy pod uwagę fakt, że twój mąż zajmuje się produkowaniem muzyki i nie musisz prosić się o to ludzi.
3: Tak, on pisze teksty.
2: Nie musisz wydawać. Tak, tak. Mhm. Chodziło mi, że zajmuje się tworzeniem muzyki. O, dobre słowo. Tutaj ty patrzysz z punktu widzenia profesjonalistki, nie produkcji muzyki, tylko pisania.
3: Tak, tak, bo to jest jednak coś innego. Ja się bardzo cieszę, że my możemy pisać razem piosenki, bo pisanie piosenek to jest bardzo taki, no ja się nie potrafiłam nigdy przed osobą dopiero poznaną otworzyć, tak w 100%, więc ciężko też mi było tak pozbierać swoje myśli.
1: Cała rozmowa czeka na kanale Radia SK na YouTubie. Wystarczy, że w wyszukiwarce wpiszecie SK Roxy Węgiel.
0: SK Leszno News.
4: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Zaczniemy od Włoszakowic i od tamtejszego nadleśnictwa, które słynie z tego, że na jego terenie znajdują się retorty. Co to są retorty? Ale nie tylko o tym, bo też o grzybach, które można znaleźć w nadleśnictwie oraz o ciekawej florze i faunie na miejscu. Między innymi na ten temat udało mi się porozmawiać. Z kim? Posłuchajcie.
5: Proszę się przedstawić na początku.
6: Karol Marcinkowski, Nadleśnictwo Włoszakowice, między innymi rzecznik prasowy.
4: Jesteśmy właśnie na terenie nadleśnictwa, gdzie znajdują się bardzo ciekawe miejsca, czyli piece do wypalania węgla drzewnego, tak?
6: Tak, to są tak zwane retorty, które tutaj odkryliśmy w 2010 roku. Wiedzieliśmy, że takie rzeczy tutaj są gdzieś schowane, zakopane. No i przypadkowo w 2010 znaleźliśmy, odbudowaliśmy i od tego czasu wypalamy w jednym z tych znalezionych piecy wypalamy węgla drzewnego.
4: Właśnie czym są te retorty tak naprawdę? To jest taki budynek, element z cegły taki jakby zbudowany, tak?
6: Znaczy, bo właśnie jest kilka piecy, są do wypalania węgla drzewnego, między innymi retorty, tak jak są tutaj u nas, to są takie konstrukcje pół wpuszczone w ziemię, pół nad ziemią. U nas są to retorty murowane. Są też mielerze, to są tak zwane mielerz, to jest stos drewna obłożony gliną, mchem, który też się wypala, ale my mamy tutaj retorty i to jest, służy do wypalania węgla drzewnego.
4: Jak wygląda procedura wypalania węgla drzewnego?
6: Za chwilę będziemy mogli to zobaczyć, bo się o godzinie 15 planujemy rozpalić, ale po prostu jest układany tutaj w naszym przypadku, naszej retorty, to jest 10-12 metrów przestrzennych drewna. Jest układane jak najciaśniej w środku tej retorcie. Jest podkładany ogień, po pewnym czasie odcinamy dopływ powietrza i to się tam przez 2-3 tygodnie wypala w środku, bez powietrza.
4: Długo ta procedura trwa?
6: Kiedyś wszystko trwało długo. Ludzie na wszystko mieli czas.
4: Po co się wypalało węgiel drzewny? Do czego on potem służył?
6: Teraz to my węgiel drzewny znamy z grilla, tak? Z sezonu letniego. Grill, narodowy sport Polaków, do tego piwko, wiadoma rzecz. Kiedyś węgiel drzewny służył w hutnictwie, w kowalstwie. Kowale używali tego węgla drzewnego w medycynie, bo to jest protoplasta tego węgla aktywowanego teraz. Oprócz tego też do wyrobu prochu strzelniczego, także spektrum zastosowań węgla drzewnego było bardzo, bardzo duże.
4: Wiadomo, jak stare są te retorty, które żeście tutaj odnaleźli?
6: Znaczy, myślę, że one są datowane mniej więcej na 1880-90.
4: I mieszkańcy tutaj okolic używali tych pieców do tego właśnie, żeby produkować ten węgiel drzewny?
6: Znaczy, my mamy, na pewno to było używane przez mieszkańców, ale też przez Niemców, tak? My znamy zapiski po niemieckie, że tutaj to było używane. Oni też używali, łapali Holzgas, używali tego do napędu samochodów.
4: Takie piece są popularne w naszym regionie?
6: To są jedyne piece, według naszej wiedzy, to są jedyne piece od linii Wisły w kierunku zachodniej naszej granicy polskiej. Jedyne, które są, które działają.
4: Odrestaurowanie ich i przygotowanie do tego, żeby można było produkować ten węgiel drzewny, było trudne?
6: No nie, był to łatwy proces. Tak humorystycznie powiem, że pierwszy wypał, który w 2011 był, mówiłem już wcześniej, wkładamy 10-12 metrów przestrzennych drewna, a po wypale została nam taczka popiołu. Tak, to się wszystko poszło po prostu z dymem.
4: Nie udało.
6: Nie udało się, no człowiek się uczy na błędach, tak? A teraz już osiągamy bardzo, bardzo fajne wyniki. Z jednego wypału mamy 450 do 500 kilo węgla.
4: Ten węgiel wygląda jak węgiel, czy bardziej jak drewno jeszcze? Czy tak właśnie, jak my sobie wyobrażamy z grilla?
6: To jest właśnie coś takiego, jak co widzimy, co można w sklepach kupić i na którym się pali, ale nasz jest zdecydowanie

0: tylko że to jest okres czerwca, lipca.
1: Czyli już teraz jest po terminie?
0: Tak, teraz jest po terminie. Nie wiem, ja mam na koszulce, mam tego jelonka?
1: No jest tutaj jakiś taki, to owad jest jakiś.
0: To jest właśnie ten, jeden z większych w Polsce, jeden chyba w trójce największych chrząszcz w Polsce.
1: Pod ochroną?
0: Tak, no oczywiście. Jak większość owadów.
1: Wydają jakieś dźwięki?
0: Można, to wszystko można popatrzeć na stronie internetowej, oblukać, także zachęcam.
1: Jeszcze jak już jesteśmy przy lasach w Nadleśnictwie w Łoszakowice, to spytam o grzyby, bo teraz jest taki fajny okres grzybowy. To jest dobre miejsce, żeby przyjechać poszukać grzybów u Was?
0: To jest jedno z lepszych naszych miejsc tutaj. Pogoda akurat będzie chyba fajnie, bo zaczęło padać. Jakby jeszcze tak jedna noc, dwie były cieplejsze, to myślę, że z powrotem grzyby wrócą, bo ten główny wysyp już był. Ale grzyby wrócą. Zapraszam.
1: Jakie można znaleźć tutaj u Was grzyby?
0: No borowiki przede wszystkim. Borowiki, czarnołebki, nie? To jest taka podstawa w naszych grzybach.
1: To tak wszędzie, czy są jakieś takie specjalne, tajne miejsca, na przykład, o których Pan wie i nie wiem, czy powiem?
0: Ja wiem, ale nie powiem. Nie. Las jest taki, że wie Pan, jedna osoba znajdzie tutaj grzyba, druga znajdzie tam. Każdy ma jakieś swoje ulubione miejsca, swoje ulubione ścieżki.
1: Jeszcze chciałem spytać o to, czy taka impreza jak ta dzisiejsza, to jest taka cykliczna, że pokazujecie, jak te piece działają, czy nie wiem, to jest pierwsza tak duża?
0: Nie, to jest już kolei czwarta, którą tak postanowiliśmy rozpropagować, rozbujać, jak to się popularnie mówi. Bo te pierwsze imprezy to były takie, dobra, rozpaliliśmy węgiel, ktoś tam przyjechał zainteresowany, bo się pokazał dym a teraz od 4 lat to już jest czwarta taka impreza, gdzie robimy też coś dla społeczności, dla dzieciaków, jak Pan widzi, są różne gry i zabawy dla dzieci, malowania toreb, różnych innych rzeczy, animacje dla dzieci. O to chodzi, żeby ludzi wyciągnąć z domu, żeby pochodzili, poobcowali z naturą i żeby to było w formie rodzinnej, tak?
1: Super, dziękuję Panu bardzo. Już troszkę wiemy na temat tego pieca, ale teraz jesteśmy zupełnie przy nim. Nie, tu nagramy sobie mikrofonem tym razem. Jak to wygląda, jakby Pan od początku opowiedział, bo mamy tutaj schody najpierw, tak? I tymi schodami się najpierw schodzi i tutaj nie ma tej ściany i tam się wkłada drewno, tak? Jak to wygląda?
0: To jest, te schody są po to, bo ta retorta jest wpuszczona w ziemię. To, co my tutaj widzimy ponad ziemią, to jest mniej więcej połowa tego pieca. Druga połowa jest wpuszczona w ziemię. Te schody są właśnie po to, żeby mieć dojście do samego dna tej retorty. Tutaj jest teraz, w tym momencie to jest zamurowane, ale tutaj są normalnie metalowe drzwi, przez które wkłada się to drewno, układa się je jak najszczelniej. To wchodzi mniej więcej 10-12 metrów przestrzennych przecinek drewna. Później chodzi o to, cały proces wypalania powinien następować w tej atmosferze beztlenowej.
1: Bo jak się włoży to drewno, przepraszam, że przerwę, to potem się zamorowuje te drzwi, tak?
0: Tutaj są drzwi metalowe są zamykane, obklejone gliną i na koniec jeszcze są, to wszystko jest obklejane cegłami i gliną zamurowywane, tak?
1: Jak to się rozpala potem?
0: Tutaj jest taki kanał w ziemi, który jest układany tak zwane łuczywo. Starsze osoby wiedzą, młodszym polecam zobaczyć w internecie, co to jest łuczywo, ale to jest takie bardzo mocno przyżywicone kawałki drewna sosnowego czy też świerkowego, zazwyczaj sosnowego, które ułatwiają rozpalanie.
1: Ale korzystacie z palnika gazowego.
0: No, przy takiej ilości to nie ma szans. No trzeba sobie ułatwiać. Pewnie można by było próbować to rozpalać ręcznie albo nawet krzesiwem, nie, no ale nie na tym rzecz polega.
1: Proces rozpalania trwa też dosyć długo, bo tam jest tego drewna dosyć sporo.
0: No drewna jest, tak jak mówiłem, 10-12 metrów i ile rozpalamy? 10 minut. Jak widać już ten dym zaczyna się pojawiać. Później najtrudniejsze dla smolarza, dla Roberta, dla leśniczego będzie to, żeby chwycić odpowiedni moment, w którym należy zamknąć tą górną pokrywę, tą metalową, żeby przekierować dym i tak dalej, cały proces spalania, żeby przekierować w kominy.
1: No właśnie, mamy cztery kominy. Cztery, dobrze widzę? Pięć kominów. Kominy nie będą zamknięte.
0: Nie, kominy będą na początku otwarte, a później zostaną przemknięte. Nie?
1: Czyli mamy już sytuację taką, że jest rozpalone wewnątrz.
0: Ogień wszedł do środka, jak widać, zaczyna się dym pokazywać w tej głównej jakby dziurze

0: która jestem. Później to w pewnym momencie zostanie, jak już mówię, za pół godziny, 40 minut będzie taki słup dymu, że można by na nim fruwać dywanem, jakby człowiek miał dywan.
1: Jak długo się tak będzie dymić? Jak długo aż nie zamkniecie?
0: Tak długo, jak nie zamkniemy, 3 godziny mniej więcej, 3-4 godziny to zostanie przymknięte, później cały proces dostępu tlenu, powietrza będzie regulowany kominami i pewnie w pewnym momencie te kominy też zostaną zamknięte, zasypane piachem i retorta po prostu będzie się sama z siebie wypalać w tej atmosferze beztlenowej 2-3 tygodnie.
1: Czyli to wszystko samo zgaśnie tam w środku?
0: Tak, to nie jest to, że to zalewamy tam wodą czy coś takiego, tylko po prostu samo siebie to wszystko, w cudzysłowie, się wygasi, umrze śmiercią naturalną.
1: Jak już się wygasi, to tak trzeba poczekać jeszcze, aż ostygnie.
0: No, bo to jest niewdzięczna praca, nie? No, tak jak nie wiem, czy mówiłem o tym, czy nie, bo już tyle tych wywiadów dzisiaj, że ten węgiel drzewny używamy też między innymi do wyrobu prochu strzelniczego. I to taki ten pył, to właśnie jest część składowa tego, to się osadza w skórze. Chłopaki, które jak wyciągają ten węgiel, to nie, przez 2-3 dni nie potrafią się domyć.
1: Po miesiącu, gdy już ostygnie, przychodzicie tutaj z łomem, to jest z jakimś urządzeniem i burzycie te ściany.
0: Mur jest rozbierany, węgiel jest tutaj, stoi siatka, jest sypane przez sito. To tak jak ten przeciw, to węgiel gruby idzie, worki. No i mówię, służy nam do jakiejś promocji, do rozdawania właśnie grupom, które przyjeżdżają do nas.
1: Ile węgla drzewnego będzie z tego dzisiejszego, z tej dzisiejszej akcji?
0: No mam nadzieję, że będzie 500. Należy iść, zawsze sobie stawiać cele, ale ostatnio mieliśmy 450 kilo. Mam nadzieję, że ten wypał też się uda i że to będzie te 450-500 kilo.
1: Macie jakieś miejsce, słuchaj, gdzie to potem magazynuje?
0: Tajne miejsce w nadleśnictwie.
2: Mamy bardzo dobre wiadomości dla starszych mieszkańców gminy Gostyń oraz ich rodzin. Lokalny samorząd zdobył właśnie ogromne dofinansowanie na pomoc dla seniorów, którzy potrzebują wsparcia w codziennym życiu. Do kasy gminy trafiło dokładnie ponad 631 tysięcy złotych. Te pieniądze pochodzą z budżetu państwa i zostaną w całości przeznaczone na realizację programu pod nazwą Opieka 75+. Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim to, że urzędnicy będą mogli pomóc znacznie większej liczbie osób niż dotychczas, a same usługi opiekuńcze będą łatwiej dostępne. Program jest skierowany do seniorów, którzy ukończyli 75. rok życia i z powodu zdrowia czy wieku nie radzą sobie sami z codziennymi obowiązkami, takimi jak chociażby zakupy, gotowanie czy dbanie o dom. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gostyniu już teraz zaprasza do kontaktu wszystkich zainteresowanych. Dotyczy to zarówno tych mieszkańców, którzy dopiero chcieliby zgłosić się po pomoc, jak i tych, którzy już z niej korzystają, ale potrzebują na co dzień dodatkowych godzin wsparcia. Wszystkie formalności można załatwić na dwa sposoby. Telefonicznie, dzwoniąc bezpośrednio do pracowników socjalnych z Zespołu Usług Opiekuńczych, albo osobiście. Urzędnicy czekają na Was w siedzibie Gostyńskiego Ośrodka Pomocy przy ulicy Wrocławskiej. Gmina Rawicz w gronie najnowocześniejszych samorządów w Polsce. Lokalny projekt cyfryzacji zyskał ogromne uznanie w Warszawie. Rawicki magistrat został właśnie wyróżniony w prestiżowym ogólnopolskim konkursie Innowacyjny Samorząd 2026, organizowanym przez Polską Agencję Prasową. Doceniono transformację cyfrową Urzędu Miejskiego, która kompletnie zmieniła sposób, w jaki mieszkańcy załatwiają codzienne sprawy. Konkurencja w stolicy była ogromna. O laury rywalizowało aż 147 samorządów z całej kraju. Rawicz wywalczył wyróżnienie w kategorii gmin miejsko-wiejskich. Wdrożone technologie mają przede wszystkim ułatwić kontakt na linii obywatel-urząd i skrócić czas oczekiwania na dokumenty. Jak podkreśla burmistrz Rawicza Grzegorz Kubik, cyfryzacja nie jest celem sama w sobie, ale narzędziem, który pozwala mieszkańcom szybciej i wygodniej załatwić formalności. Włodarz zaznacza również, że ta nagroda to przede wszystkim zasługa pracowników urzędu, którzy konsekwentnie wdrażali zmiany przez ostatnie miesiące. Rawicki samorząd już teraz zapowiada, że to nie koniec technologicznej rewolucji. Urząd planuje kolejne kroki rozwój usług online, by jeszcze lepiej odpowiadać na wyzwania współczesnej administracji publicznej. Mieszkańcy Kościana i okolic zyskają od najbliższego weekendu bezpłatne dojazdy nad jezioro do Nowego Dębca. Rusza zapowiadany od dawna pilotażowy program specjalnej linii busowej. Pojazdy będą kursować w każdą sobotę i niedzielę przez cały okres wakacji. Koszty funkcjonowania linii solidarnie dzielą między siebie miasto oraz gmina Kościan. Od letniego zainteresowania pasażerów zależeć będzie, czy darmowe połączenie na popularne letnisko wejdzie na stałe do rozkładu jazdy w kolejnych latach. A więcej newsów z Leszna, z regionu, do tego fajne galerie zdjęć, materiały audio i wideo tradycyjnie znajdziecie na naszej stronie leszno.sk.pl.
3: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszamy Joanna Haliasz-Kwintkiewicz i Tomek Szymlet.
4: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa ma 10 lat. Bez wychodzenia z domu można skorzystać w niej z tysięcy archiwalnych gazet, zdjęć czy map. Wszystkie przeniesione zostały przy pomocy skanera z wersji papierowej na elektroniczną w pracowni digitalizacji Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie. Mówi Andrzej Przewoźny, starszy bibliotekarz, digitalizator i kustosz Muzeum Drukarstwa w Bibliotece.
5: Digitalizacją zajmujemy się od 2016 roku, bo wtedy powstała biblioteka cyfrowa, ale siłą rzeczy zajmowaliśmy się digitalizacją nie tylko na potrzeby biblioteki cyfrowej, dlatego że zbiory, które są w bibliotece, chociażby stare zdjęcia, stare pocztówki, także należało ucyfrowić, chociażby po to, żeby mogły nam służyć później do wystaw, do publikacji, także generalnie to, co było gdzieś tam w przepastnych szafach, do których zwykli ludzie nie mieli dostępu z różnych powodów, to zaczyna powoli wypływać na światło dzienne właśnie dzięki digitalizacji, dzięki bibliotece cyfrowej.
4: Pracownia digitalizacji to co? Komputer, aparat? Coś jeszcze?
5: Komputer to jest ważna rzecz. Dobre skanery to jest bardzo ważna rzecz. Aparat fotograficzny to jest bardzo ważna rzecz. Najważniejsza rzecz to jest osoba, która dokonuje selekcji tego, co powinno być zdigitalizowane z różnych powodów. Albo są to rzeczy bardzo ważne, albo są to rzeczy, których za chwilę nie będzie można dotykać. Chociażby stare gazety, które były drukowane na papierze kwaśnym, który w tej chwili pęka. Jeżeli weźmiemy tą starą gazetę do ręki, próbujemy przewracać strony, to ona w tym momencie popęka. Papier jest bardzo słaby. Czyli w tym momencie trzeba się zastanowić, co i w jakiej kolejności digitalizować, żeby to zostało zachowane. Także myślę, że taka analiza, otwarty umysł jest bardzo potrzebny. Oprócz sprzętu, komputery czy skanery, ważne jest też oprogramowanie, dlatego że digitalizacja jest procesem bardzo żmudnym z jednej strony, z drugiej strony jest bardzo ciekawym, bo jeżeli na skaner trafia dzieło na przykład Johnstona, no to jest to przyjemność obcowania z czymś, co ma 300 albo 400 lat. Przy okazji można wiele się nauczyć czytając to, czy przeglądając.
4: Jako zwykły Kowalski to nie mamy do tego dostępu, do takich właśnie starych starodruków i właśnie ta wersja elektroniczna nam to umożliwia.
5: Przekształcanie materiałów piśmiennych na wersję elektroniczną można powiedzieć, że jest rewolucją dokładnie taką samą, jaką zrobił Gutenberg. Wprowadzenie ruchomej czcionki i drukowanie, dlatego że dzięki digitalizacji pokonujemy czas i przestrzeń, czyli te materiały w jednej chwili mogą być widoczne praktycznie w każdym miejscu świata dzięki internetowi. Mogą być widoczne dla badaczy, bo one są skanowane w dużej rozdzielczości, czyli możemy sobie te materiały przybliżać i nawet sprawdzać strukturę papieru, w jaki sposób zostały rysunki wykonane. Także to jest zupełnie nowe narzędzie, które ma olbrzymią przyszłość. Ja już nie wspomnę o czymś takim jak skanowanie 3D, trójwymiarowe, które w ogóle daje nam wrażenie, jakbyśmy dotykali tych obiektów. Możemy je obracać, możemy je przekształcać. To wszystko wchodzi właśnie w skład czegoś, co się nazywa digitalizacją. Nie skanujemy jeszcze 3D, ale możemy robić dobrej jakości zdjęcia przestrzenne. Do tego jest namiot bezcieniowy. Natomiast no, ta pracownia, która jest w Lesznie, jest naprawdę bardzo wysokiej klasy. Dzięki sprzętowi, który jesteśmy wyposażeni i naprawdę można robić tutaj rzeczy absolutnie niesamowite. Zresztą przychodzą tutaj ludzie, którzy przynoszą archiwalne, unikalne zdjęcia miejsc, gdzie mieszkają. Często te zdjęcia mają załóżmy 80, 100, 120 lat. I w tym momencie my świadczymy im jakąś usługę, a za ich pozwoleniem te materiały zostają w naszych zbiorach i też wzbogacają nasze zbiory.
4: Najstarsza publikacja książkowa, jaką zdigitalizowałeś, to jest z jakiego czasu?
5: Najstarszą, którą digitalizowałem, niekoniecznie zdigitalizowałem w całości, to był oczywiście Johnston, Historia Naturalis. To był około 1700 roku. Kolejny wydruk, także nie ukrywam, że do czegoś takiego podchodzi się z wielką nabożnością, a i skanowanie jest trudne, dlatego że książki są zszyte bardzo sztywno i trudno je włożyć do skanera, także niekiedy jest tak, że nad jedną stroną się pracuje 3, 4 czy 10 minut. Także to wymaga naprawdę cierpliwości i dokładności.
4: Ale sam proces to jest pewnie bardzo długi, tak? Tak jak wspomniałeś, no, ułożenie tej książki, strony, żeby jednocześnie jej nie zniszczyć.
5: Jedna rzecz to jest praca typowo przy skanerze, czyli umiejętność jakby położenia tego obiektu, umiejętność dobrania parametrów, bo też trzeba zmierzyć balans bieli, żeby te kolory były w odpowiedni sposób odwzorowane. To jest jakby jedna część. Później przychodzi obróbka komputerowa. To nie chodzi o to, że my ingerujemy w materiały, tylko chodzi o to, że dostosowujemy je do standardów bibliotek cyfrowych, żeby one były czytane przez przeglądarki, przez wyszukiwarki i dzięki temu, żeby łatwo było w nich znaleźć to, co chcemy znaleźć. Czyli przyjmijmy, że nad jedną stroną pracuje się około tam, gdybym sumował wszystkie te procesy, nad jedną stroną pracuje się około 10 minut. No to w tym momencie, jeżeli przyjmę, że w naszej bibliotece cyfrowej jest 18 tysięcy obiektów, ale są to obiekty często mające po 80, 100, 150 stron, no to teraz sobie proszę statystycznie przeliczyć, ile na to potrzeba czasu.
4: Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa, powiedziałeś, że 18 tysięcy pozycji, dostępna na całym świecie. Z jak dalekich zakątków zaglądają ludzie do tej biblioteki naszej tu w Lesznie?
5: Powiem tak, z całego świata. No wiem tylko, że z Kuala Lumpur nie zaglądali, bo to sprawdziliśmy dość dokładnie, ale są to Stany Zjednoczone, Kanada, jest to Brazylia, Europa, no praktycznie cała. Wszędzie tam, gdzie wywędrowali Polacy, a szczególnie ludzie, którzy są związani z tym regionem, bo przypominam, że Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa jest biblioteką, na którą składają się materiały ściśle związane z regionem. To nie jest biblioteka, gdzie się znajdzie pana Tadeusza. Od tego są inne biblioteki cyfrowe. Nasza jest ściśle związana z regionem leszczyńskim, czyli można powiedzieć, że z 6 powiatami dawnego województwa leszczyńskiego, czyli też określone osoby tam wchodzą, a z racji tego, że od 2016 roku mieliśmy w bibliotece cyfrowej około 6,5 miliona czytelników, to już wiemy, że nie jest to rzecz, która jest tworzona tak po prostu, bo jedna lub dwie osoby zajrzą. Jeżeli spojrzymy teraz na stronę biblioteki cyfrowej, to w tej chwili, jak widzimy na ekranie, są tam 24 osoby czytające.
4: Trzeba się logować, zakładać konto, coś płacić.
5: W żadnym wypadku Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa nie ma systemu logowania, nie trzeba mieć konta. Po prostu wchodzimy na stronę lbc.leszno.pl. Jeśli ktoś nie zapamięta adresu strony, to wpisuje w wyszukiwarce jakiejkolwiek Leszczyńska Biblioteka Cyfrowa i w tym momencie na samej górze, czyli jako pierwsza pozycja, jest właśnie nasza biblioteka.
2: To będzie nowy rozdział leszczyńskiej edukacji zawodowej. Rynek pracy zmienia się na naszych oczach, a wraz z nim ewoluują oczekiwania młodych ludzi, którzy coraz częściej szukają elastycznych dróg do zdobycia wykształcenia. W odpowiedzi na te wyzwania samorząd Leszna podjął ważną decyzję o rozszerzeniu oferty edukacyjnej miasta. Od września tego roku w strukturach zespołu szkół rolniczo-budowlanych imienia synów pułku w Lesznie zacznie funkcjonować nowa jednostka – Branżowa Szkoła drugiego stopnia nr 3. To ma być milowy krok dla absolwentów szkół branżowych pierwszego stopnia, którzy do tej pory często musieli wybierać między szybkim podjęciem pracy, a dalszą nauką w technikum zaocznym. Jak podkreśla naczelnik Wydziału Edukacji Robert Fryz, nowa placówka to bezpośrednia odpowiedź na sygnały płynące od uczniów i rodziców.
6: Założenie branżowej szkoły drugiego stopnia nr 3 w Lesznie umożliwi kontynuowanie nauki absolwentom branżowych szkół pierwszego stopnia. W branżowej szkole drugiego stopnia zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, w tym praktyczna nauka zawodu, są prowadzone w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jej ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego, a następnie kontynuację nauki na studiach. Wykształcenie zawodowe na poziomie technika otwiera nowe możliwości na rynku pracy i wpisuje się w oczekiwania uczniów i rodziców. Wielkopolski kurator oświaty 9 marca tego roku wydał pozytywną opinię w sprawie włączenia z dniem 1 września tego roku Branżowej Szkoły II stopnia nr 3 w Lesznie do Zespołu Szkół Rolniczo-Budowlanych imienia Synów Pułku w Lesznie.
1: Powołanie nowej szkoły to nie tylko formalność administracyjna, ale przede wszystkim realna szansa na wzmocnienie pozycji młodych fachowców. Dzięki systemowi opartemu na kwalifikacyjnych kursach zawodowych uczniowie będą mogli łączyć zdobywanie praktycznego doświadczenia z przygotowaniem do egzaminu dojrzałości. To droga, która do tej pory dla wielu absolwentów branżówek wydawała się trudna i kręta, a teraz staje się integralną częścią leszczyńskiego systemu oświaty. Włączenie nowej placówki do popularnego rolnika pozwoli na wykorzystanie już istniejącej bazy dydaktycznej oraz doświadczonej kadry pedagogicznej. Zielone światło od wielkopolskiego kuratora oświaty zamyka etap planowania i otwiera czas przygotowań do pierwszego naboru. Leszno pokazuje, że potrafi elastycznie reagować na trendy edukacji, stawiając na model, w którym fach w ręku nie wyklucza dyplomu wyższej uczelni w przyszłości. Branżowa Szkoła II stopnia nr 3 rusza już 1 września, dając młodym ludziom jasny komunikat. W naszym mieście edukacja nie kończy się na jednym etapie, a każdy ambitny fachowiec ma szansę na tytuł technika. A teraz gmina Przemęt, gdzie ruszyły przygotowania do jednego z najważniejszych wydarzeń w historii, bo już w ostatni weekend czerwca stadion sportowy przy ulicy Jeziornej zamieni się w wielką arenę świętowania złotego jubileuszu 50-lecia powstania gminy. To będą 2 dni wypełnione muzyką, rodzinnymi atrakcjami i lokalną tradycją. Świętowanie rozpocznie się w sobotę 27 czerwca pod hasłem Świętujemy Razem. Od 16 ruszy strefa gastronomiczna i atrakcje dla najmłodszych po pokazach tanecznych i występach lokalnych artystów 19:15. Następuje oficjalne otwarcie obchodów. Wieczór będzie należał do gwiazd. Na scenie pojawi się Michał Szczygieł, legenda polskiego rocka w projekcie Perfect i Łukasz Drapała, a sobotnią noc zakończy energetyczny show Gromiego. Niedziela 28 czerwca upłynie pod znakiem hasła Poznaj naszą gminę. Od godziny 14 stadion znów zatętni życiem. Usłyszymy sekcję wokalną Sing oraz młodzieżową orkiestrę Dentą z Przemętu wraz z mażoretkami Wena. Finałowy koncert to występy Tymka o 16:30 oraz Czadomana o godzinie 18:00. Ma porwać wszystkich do tańca, tak zapowiadają organizatorzy. Niezwykłą atrakcją będą też przejazdy kolejką turystyczną po najbardziej malowniczych trasach gminy. Pociągi odjeżdżać będą w oba dni o 9, 9.30, 13 i 13.30. Bilety na te wyjątkowe wycieczki będą dostępne w biurze Gminnego Centrum Kultury już od 1 czerwca. Szybszy start sezonu na leszczyńskim basenie letnim. Prognozy zapowiadające upały skłoniły zarządcę odkrytego kąpieliska przy Strzeleckiej do wcześniejszego zainaugurowania działalności. Obiekt ruszy już w najbliższy piątek, 26 czerwca o godzinie 12:00. Na dzień otwarcia zaplanowano dodatkowe atrakcje dla najmłodszych, w tym gry, zabawy oraz dmuchane konstrukcje, które będą dostępne po południu. Mieszkańcy będą mogli korzystać z głównego basenu oraz 2 stref dla dzieci, w których czystość wodną podniesiono dzięki montażowi dodatkowych lamp UV. Oprócz strefy wodnej przygotowano infrastrukturę sportową, boiska do siatkówki plażowej i koszykówki, a także darmową wypożyczalnię sprzętu do badmintona. Na terenie obiektu pojawią się stałe parasole przeciwsłoneczne, a zaplecze gastronomiczne zapewni pobliska kręgielnia. W trakcie całych wakacji zaplanowano jeszcze 5 specjalnych dni z muchanymi zamkami, choć ich realizacja będzie uzależniona od pogody. Cennik biletów różni się w zależności od posiadania lokalnych zniżek. Osoby legitymujące się dokumentem potwierdzającym rozliczenie podatków w Lesznie wejdą na basen w cenach z ubiegłego roku. Wejściówka normalna kosztuje 10 zł, a lugowa 7 zł. Dla pozostałych klientów stawki wynoszą odpowiednio 12 i 9 zł. Przewidziano również rabaty dla rodzin wielodzietnych, a na miejscu będzie można odpłatnie wypożyczyć leżak lub nabyć pieluszki basenowe. Kąpielisko ma funkcjonować przez 7 dni w tygodniu.
2: Osieczna ogłosiła gwiazdy Święta Miasta w tym roku. Na dniach Osiecznej wystąpi Oskar Cyms, a legendarny zespół Happy Set zagra swoje największe hity. To będzie muzyczne święto, które na bank przyciągnie mieszkańców i gości z całego regionu. Miałem okazję spytać burmistrza Osiecznej, jak powstaje program Dni Osiecznej.
7: Nie jest on jednoosobowy, panie rektorze, także prawda jest, tak jak pan powiedział, zbiera się kolegium. Oczywiście propozycje dyrektora i zespołu Centrum Kultury, ale też nie ukrywam, w zespole tutaj urzędowym siadamy wspólnie i zastanawiamy się, kto mógłby zagrać w Osiecznej. Taka gwiazda, taki artysta, aby zadowolić gusta mieszkańców gminy, nie tylko.
3: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radio SK Leszno. Zapraszam, Tomek Szymlet. Z dronami i GPS-em na ślady kultury łużyckiej. Co skrywa ziemia pod Wschową? Budowa dróg kojarzy się zazwyczaj z ciężkim sprzętem i asfaltem, ale we Wschowie stała się ona przede wszystkim unikalną szansą na spotkanie z historią. Na terenie planowanych inwestycji drogowych archeolodzy zabezpieczyli już kilkaset obiektów, które rzucają zupełnie nowe światło na przeszłość regionu. Od nowożytnych naczyń z XVII wieku po sensacyjne znaleziska z epoki brązu i ślady kultury łużyckiej. Skala odkryć na stanowiskach Wschowa 8 oraz 17 jest imponująca. Współczesna archeologia to jednak nie tylko pędzle i łopata, to także drony, skanery laserowe i systemy GPS, które pozwalają na namierzenie artefaktów z centymetrową dokładnością. O tym, czy badania zablokują drogowców, jakie skarby trafią do lokalnego muzeum i jak wygląda praca na styku technologii z pradziejami, rozmawiamy z Pawłem Micykiem, kierownikiem zespołu badawczego pracującego na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
8: Na chwilę obecną badamy dwa stanowiska, Wschowa stanowisko 8 i Wschowa stanowisko 17. Wyszło nam już

wnętrze przedmioty metalowe. W tym wypadku mówimy o okresie nowożytnym i część obiektów datowana jest właśnie na okres nowożytny, taki prawdopodobnie XVII-XVIII wiek. Znaleziska są w postaci właśnie ceramik, fragmentów na

0: Proszę powiedzieć, co się dzieje z tymi artefaktami, które wykopujecie? One są gdzieś potem magazynowane, czy co się z nimi dzieje?
1: Materiały, które wykopujemy, one są inwentaryzowane, będą rysowane, opisywane, zostanie wykonane opracowanie docelowo z tego materiału, a ostatecznie one trafią do placówki muzealnej.

0: osoby nie trafiły do schowku.
1: Panie Pawle, ja chciałem spytać o to, czy to jest standard, że przy takich dużych inwestycjach, w tym wypadku drogowych, odkopuje się takie starocie? Czy to jest dla Was jakaś niespodzianka? Czy to jest jakaś duża rzecz?

0: nakreślane na podstawie badań powierzchniowych tak zwanego AZP archeologicznego zdjęcia Polski i w większości wypadkach wiemy, w których miejscach takie stanowiska są. Dlatego też te badania prowadzone są w tych miejscach. Oczywiście może się zdarzyć, że takie stanowisko nie jest znane i pojawia się w trakcie prowadzenia nadzoru archeologicznego i wtedy są takie dodatkowe badania, natomiast w większości wypadków my po prostu wiemy, w których miejscach te stanowiska są, mniej więcej jaki jest ich zasięg i przez to na takich miejscach prowadzone są badania wyprzedzające. Tutaj inwestor generalna dyrekcja dróg krajowych i autostrad zleciła takie badania, żeby po prostu nie kolidowało to z późniejszymi pracami budowlanymi.
1: A proszę powiedzieć, wasza praca to jest po prostu, nie wiem, łopata i taka szczoteczka, czy macie jakieś nowoczesne urządzenia? Jak wyglądają takie prace tych współczesnych firm, które się zajmują takimi usługami?
0: Wszystko naraz tak naprawdę, bo wiadomo, prac mechanicznych no, nie da się zastąpić. Będzie to i że tak powiem, szpachelka i

wykonać. Natomiast w obecnej archeologii, tej współczesnej, stosujemy dokumentację korzystając z nowoczesnej technologii. I są to drony, są to GPS, RTK, dzięki czemu możemy namierzać z dokładnością niemalże centymetrową. W razie potrzeby posiadamy, nie wiem, skaner laserowy, także

0: prowadzi też do tego, że są te badania bardziej dokładne, ta dokumentacja jest bardziej dokładna, można wykonywać choćby nawet, nie wiem, skany trójwymiarowe, także jest to przez nas stosowane.
1: Ja rozumiem, że takie odkrycia archeologiczne na takich dużych inwestycjach, w tym wypadku drogowych, mogą wpłynąć na opóźnienia pewne. Czy w tym wypadku też to, że odkryliście te artefakty, może wpłynąć na to, że ta inwestycja troszkę się przesunie w czasie?
0: Nie, moim zdaniem nie, ponieważ z tego co wiem, to ZRID ma wejść dopiero na początku następnego roku. Mogę się mylić, bo tutaj wiadomo, to by się trzeba kontaktować z generalną dyrekcją. Natomiast my prowadzimy prace wyprzedzające jeszcze przed ZRID-em. Mamy zgody większości właścicieli, dzięki czemu po prostu weszliśmy w teren wcześniej i w momencie, gdy zaczną się prace budowlane, te stanowiska już będą przebadane i nie będzie żadnych opóźnień spowodowanych badaniami archeologicznymi.
2: Koniec uciążliwego sąsiedztwa w Świerczynie. Z centrum wsi zniknie ogromna hodowla 1000 byków, a w jej miejscu w przyszłości powstanie osiedle mieszkaniowe. Posłuchajcie, co na ten temat mówił na czwartkowej sesji Rady Miasta i Gminy Osieczna burmistrz Sławomir Kosmalski.
3: Właścicielem terenu, na którym prowadzona jest hodowla bydła w Świerczynie, to była bardzo rzeczowa dyskusja, rozmowa dość długotrwająca. Pan Wojciech Mróz wykazał zrozumienie naszych problemów i zadeklarował, że ta hodowla zostanie zlikwidowana i zadeklarował, złożył jeszcze jedną deklarację pan Wojciech, że w tym miejscu nie będzie prowadzona produkcja zwierzęca. Dziś mówiliśmy się wspólnie, że będziemy tutaj, poproszę państwa radnych, myśmy procedowali i pracowali nad tym, aby ten teren przeznaczyć docelowo pod zabudowę mieszkaniową. Taki jest też pomysł właściciela, jeżeli uda nam się tutaj to zmienić przeznaczenie tego terenu, to tak to będzie wyglądać. My spróbujemy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego postępowanie w sprawie danej decyzji o warunkach zabudowy przeprowadzić. Gdyby się udało w ten sposób, to byłaby najszybsza droga do tego, aby umożliwić właścicielowi zmianę i realizację funkcji mieszkaniowej. Oczywiście wygaszenie produkcji to nie będzie kwestia tygodnia, czy dwóch, no to musimy uzbroić się cierpliwość. Wiemy, że jest tam umowa dzierżawy, to są kwestia wypowiedzeń tych umów, ale zostałem też upoważniony do tego, aby do publicznej wiadomości przebieg tej rozmowy podać. W związku z tym wydaje się, że niebawem ten problem w miejscowości Świerczyna przestanie istnieć.
4: Dziękuję bardzo. No myślę, że jest to bardzo dobra informacja. Tym bardziej, że właściciel jest, że tak powiem, za tym, żeby zmienić plan ogólny, który gdzieś tam się, zmiana tego planu wiązała się z jakimiś tam przyszłościowymi ewentualnymi odszkodowaniami, tak jak burmistrz wcześniej wspominał, a skoro tutaj jest wola, że tak powiem, właściciela nieruchomości czy też działki, to myślę, że w znaczny sposób ułatwi nam to działania. Proszę pan radny Roman Lewicki.
5: Panie przewodniczący, panie burmistrzu, no tak, rzeczywiście to w tym kontekście tych sytuacji przed ilość, w ciągu ostatnich iluś miesięcy wydaje się to bardzo dobra informacja. Jeśli ja dobrze rozumiem, to dziś, z tego co pan burmistrz mówi, dziś możemy oczekiwać, że właściciel nieruchomości formalnie złoży wniosek do planu ogólnego, czy to chodzi o to, bo rzeczywiście upublicznienie dzisiaj tej informacji, ono rodzi moim zdaniem dosyć takie poważne konsekwencje. I teraz chodzi o to, żeby to nabierało realnych, formalnych kształtów.
3: No oczywiście, taka była deklaracja pana Mroza. Tak, będziemy próbować tutaj wniosek do planu ogólnego procedować, ale tak jak powiedziałem, jeżeli uda nam się na podstawie decyzji o warunkach zabudowy to przeprowadzić postępowanie rejestracyjne, to je przeprowadzimy jeszcze przed uchwaleniem planu ogólnego, tak by właściciel miał też gwarancję, że na tym terenie będzie mógł zainwestować i przeznaczyć ten teren pod zabudowę mieszkaniową. No i tyle, no bardzo się cieszymy z tego faktu i cóż, czekamy teraz na wygaszenie produkcji.
2: 3 miliony 100 tysięcy złotych. Tyle dokładnie wyniesie rządowe dofinansowanie dla gminy Rydzyna na budowę nowego boiska. Decyzję o przyznaniu tych środków burmistrz Kornel Malcherek odebrał od ministra sportu i turystyki Jakuba Rutnickiego podczas spotkania w Mosinie. Pieniądze pochodzą z programu Orły, którego celem jest wsparcie budowy pełnowymiarowych obiektów piłkarskich w całym kraju. W przypadku gminy Rydzyna inwestycja zostanie zlokalizowana nad zbiornikiem w Domczu i stanie się częścią tamtejszego kompleksu sportowo-rekreacyjnego. Burmistrz Malcherek wskazuje, że nowa infrastruktura jest odpowiedzią na konkretne zapotrzebowanie lokalnych klubów i mieszkańców.
6: Brakowało boiska trawiastego dla dzieci i dla młodzieży.
2: Harmonogram wypłat został podzielony na dwie części. Pierwszy milion złotych wpłynie do gminnej kasy w przyszłym roku, natomiast pozostałe 2 miliony zostaną przekazane w roku 2028. Zgodnie z zasadami programu dotacja pokryje do 50% kosztów budowy. Rydzyna jest jednym z 18 samorządów w Wielkopolsce, które otrzymały wsparcie w tym naborze. Na liście beneficjentów znalazł się również Rawicz, który pozyskał blisko 2 miliony 400 tysięcy złotych na budowę boiska przy ulicy Sportowej. W całym kraju w ramach tego projektu ma powstać łącznie 120 nowych boisk z nawierzchnią naturalną i sztuczną. Ministerstwo Sportu ogłosiło wyniki naboru na dofinansowanie infrastruktury sportowej. Najwięcej powodów do zadowolenia w naszym regionie mają samorządowcy z Rawicza, którzy na budowę nowego obiektu pozyskali niemal 2 400 000 zł. W tym samym czasie sąsiednie Bojanowo musi szukać innych źródeł finansowania, ponieważ ich wniosek nie znalazł się na liście beneficjentów. Przyznana kwota, dokładnie 2 391 200 zł, zostanie przeznaczona na budowę pełnowymiarowego boiska przy ulicy Sportowej w Rawiczu. Inwestycja zakłada stworzenie nowoczesnej płyty do gry z systemem nawadniania oraz oświetleniem. Nowy obiekt ma odciążyć istniejącą bazę treningową, z której korzystają lokalne kluby, w tym Rawia Rawicz. Burmistrz Grzegorz Kubik wskazuje, że inwestycja jest elementem szerszej strategii rozwoju sportu w gminie.
7: Mam nadzieję, że na tym boisku wychowają się następcy Karola Świderskiego.
2: Sytuacja w Bojanowie wygląda obecnie inaczej. Brak rządowej dotacji oznacza, że tamtejszy ruch Bojanowo nadal będzie musiał korzystać z boiska w Czerninie. Klub gra tam na podstawie licencji warunkowej, ponieważ obecna infrastruktura w samej gminie nie spełnia wymogów ligowych. Mimo braku funduszy z ministerstwa, samorządowcy zapowiadają kontynuację prac nad dokumentacją projektową. Gmina zabezpieczyła środki na przygotowanie gruntu i planuje ubiegać się o wsparcie w kolejnych naborach. Dla Rawicza pozyskane miliony oznaczają realny start prac budowlanych. Dla Bojanowa to sygnał do dalszej walki o poprawę bazy sportowej, która dla obu samorządów pozostaje priorytetem ze względu na wymogi licencyjne wyższych klas rozgrywkowych. Gostyńska pływalnia na fali stoi u progu wielkiej zmiany, która może stać się wzorem dla innych samorządów szukających oszczędności w dobie szalejących cen energii. Kluczem do sukcesu okazała się współpraca lokalnego biznesu z gminą. Plan jest prosty, ale niezwykle skuteczny. Połączyć miejski basen z pobliską hutą szkła Ardak Glass za pomocą nowoczesnego ciepłociągu. Właśnie poznaliśmy szczegóły finansowe tego przedsięwzięcia. Do gostyńskiego urzędu wpłynęły dwie oferty od firm gotowych podjąć się budowy. Rozpiętość cenowa jest znacząca, od 1,5 do 2 milionów złotych. Obecnie trwa skrupulatna weryfikacja dokumentów, ale stawka jest zbyt wysoka, by zwlekać. Dlaczego ta inwestycja jest tak ważna? Liczby mówią same za siebie. Średnie miesięczne zapotrzebowanie basenu na energię to aż 145 tysięcy kWh. Dzięki wykorzystaniu ciepła odpadowego z huty gmina będzie mogła obniżyć koszty ogrzewania wody i obiektu o od 30 do nawet 50%. W skali roku oznacza to setki tysięcy złotych, które zostaną w miejskiej kasie. Zakres prac jest szeroki. To nie tylko ułożenie rur w ziemi, ale także skomplikowane prace przyłączeniowe w kotłowni ośrodka sportu i rekreacji oraz stworzenie specjalistycznego węzła na granicy z terenem huty. Wszystko musi być wykonane precyzyjnie, by instalacja była niezawodna przez lata. Mieszkańcy, miłośnicy pływania mogą odetchnąć z ulgą. Dzięki tej inwestycji przyszłość basenu staje się stabilniejsza, a ryzyko drastycznych podwyżek cen biletów znacznie spada. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, system zostanie uruchomiony jeszcze przed końcem bieżącego roku, a pierwsze odpadowe ciepło ogrzeje wodę w basenie już w przyszłym sezonie grzewczym.
8: SK Leszno News.
2: To jest magazyn reporterów Radia SK Leszno. Ja Was zapraszam na rozmowę z Adrianem Ratajczakiem, który jest organizatorem jednego z największych wydarzeń muzycznych w naszym regionie, czyli Euforii Festival. Euforia już w weekend najbliższy, a troszkę wspomnień o tym, jak powstawała idea organizacji tak dużego przedsięwzięcia, jak kiedyś wyglądała współpraca organizatorów z DJ-ami, jak zmienia się publika i oczekiwania publiki na to, na co się wybierają. Właśnie o tym wszystkim w rozmowie z Adrianem. Posłuchajcie.
9: Pamiętasz te pierwsze edycje?
10: Oczywiście, bardziej ja...
9: Tę pierwszą.
10: Zdecydowanie pamiętam. Pamiętam różnych kilka ciekawych rzeczy, gdy organizujesz coś pierwszy raz, uczysz się, bez względu na to, jak bardzo się przygotujesz, zawsze wynikną rzeczy, które zmuszą cię do improwizowania. I pamiętam takie śmieszne historie, jak na przykład DJ-e, którzy dzisiaj, gdy przyjeżdżają do nas na nasze festiwale, ich tak zwany green room, backstage, wyglądają zupełnie inaczej, zastawione stoły, drogie alkohole, a wtedy jeszcze świat był zupełnie inny, ludzie mieli jak gdyby więcej luzu i pamiętam tą sytuację, gdy jedli sobie na backstage'u po prostu przyniesionego z jednego z lokalnych punktów gastronomicznych gyrosa z frytkami, surówką, i w związku z tym, że byli bardzo głodni, ktoś zapomniał dostarczyć już po prostu narzędzi do jedzenia. Nie było widelcy, nie było noży, więc nie czekając po prostu zaczęli jeść to palcami. Dzisiaj jest to nie do pomyślenia.
9: A pamiętasz headlinera pierwszej edycji?
10: Oczywiście, to był jeden z headlinerów, był DJ Flex. To były czasy, kiedy jego muzyka jeszcze wtedy w relaksie królowała.
2: W ogóle jesteś związany z klubem Relax, który jest fenomenem, jeśli chodzi o tak małe miasto, jakim jest Leszno, i takie gwiazdy, które się tam pojawiały w tym szczytowym momencie. Przecież Tiesto chociażby tam się pojawiał za konsoletą. Czy wtedy, za czasów Relaxu, już się pojawił pomysł na to, żeby z klubu przejść na otwartą przestrzeń i organizować takie duże eventy? Kiedy się ta idea pojawiła?
10: Pierwszy festiwal zorganizowaliśmy w 2005 roku, czyli jeszcze za czasów właśnie istnienia klubu Relax.
2: To tak jak miało współgrać jedno z drugim. To był wtedy taki boom na muzykę klubową. Ja pamiętam, że były fora internetowe, gdzie tam po każdym evencie było po 1000 komentarzy i ocena każdego setu i każdej piosenki, która się, utworu, który się pojawiał w setach, to takie szaleństwo było wtedy.
10: Zgadza się, zupełnie inaczej to wyglądało. Dziś to wszystko przeniosło się na social media. Wtedy było kilka for internetowych, gdzie to wszystko żyło, gdzie ludzie wymieniali się spostrzeżeniami, umawiali się na te imprezy i tak dalej, więc no czas, z biegiem czasu wszystko się zmieniło to diametralnie.
2: Dlaczego padło na Bożkowo?
10: Ponieważ jest blisko nas, Bożkowo znamy od podszewki, ponieważ odkąd pamiętam, czyli od około trzeciej klasy podstawówki, rodzice zawsze w wakacje prowadzili tam jakiś biznes i zawsze to był biznes gastronomiczny i no to tak jakąś naturalnie drogą dedukcji poszło, no, że jeśli mamy gdzieś coś zrobić poza klubem, no to właśnie tam.
2: Ta pierwsza edycja, tak porównując do tego, jak wyglądały te kolejne, jak wyglądały te ostatnie, na przykład z perspektywy sprzętowej, logistycznej, mocno się różniły?
10: Diametralnie, i to już każda kolejna różniła się bardzo od swojej poprzedniczki, chociażby ze względu na to, że po pierwsze zmieniała się technologia, ale w miarę jedzenia rośnie apetyt i my też chcieliśmy być coraz lepsi, chcieliśmy usprawniać, wszystko poprawiać i dlatego każda impreza była inna, a jestem w stanie powiedzieć, że nawet lepsza od poprzedniczki. W pewnym momencie to stanęło, ale znowu po jakimś roku, dwóch latach, szczególnie tej przerwie nieszczęsnej na tą chorobę, która przejęła świat, ruszyliśmy znowu z kopyta.
2: Właśnie był taki moment w tej 20-letniej historii euforii, że usiedliście i się zastanawialiście, kurczę, może już dosyć, bo to chyba się już przestaje kulać. COVID był właśnie tym momentem?
10: Szczerze mówiąc, nie. Było wiele takich zwrotów, akcji. Ja chociażby mam tak praktycznie przy każdej imprezie, zadaję sobie te pytania, czy to już jest koniec, czy to już jest ten moment, kiedy mam dość, ile można to ciągnąć, ile można sobie marnować zdrowie i tak dalej, więc każda impreza przynosi takie wątpliwości.
2: Wy tak troszkę dojrzewacie, nie chcę użyć słowa starzejecie się, ale razem z DJ-ami, bo wydaje mi się, że ci, którzy byli na topie, załóżmy 20 lat temu, teraz często jeżdżą po klubach, spijają tę śmietankę z tej swojej sławy sprzed lat, typu Westbam na przykład, który chyba był już tutaj wszędzie dookoła. Zmienia się też podejście DJ-a do swojej pracy? Oni się zmienili przez te lata? Nie wiem, byli bardziej imprezowi wcześniej, a teraz już przyjeżdżają typowo do pracy?
10: Tak, zmienia się u nich wiele. Z biegiem czasu No, nie bójmy się tego powiedzieć, starzejemy się, zmieniają się nasze przyzwyczajenia i nawyki i tak jak niektórzy z tych DJ-ów tych parę czy parnaście lat temu po swoim secie ostro potrafili jeszcze zabalować albo przynajmniej zostać parę godzin, dziś może z biegiem tego wieku, czasami już po swoim występie pół godziny takie kurtuazyjne pozostaną na backstage'u. Wynika też, podejrzewam, może to z tego, że przez ten czas zmieniło się ich podejście do samej sztuki, to znaczy kiedyś byli tym bardziej, mówiąc kolokwialnie, zajarani, dziś traktują to też często jako pracę, czyli przychodzi taki rutyniarz, wykona swoją robotę, pokręci się chwilę, podziękuje i wraca do siebie.
1: Zmienili się DJ-e, a publika się też zmieniła? Pierwsze edycje chyba jeszcze bez smartfonów.
10: Bardzo, ale to też wynika już z tego, że zmieniła się mentalność ludzi. Jak ja pamiętam te pierwsze festiwale, ludzie przychodzili bardzo dla muzyki, dla rozrywki. Dziś wszystko jest wnikliwie przez klubowiczów analizowane. Mają swoje wymagania. Oczywiście nie neguję tego, bo jeśli za coś płacisz, masz prawo oczekiwać jakiejś jakości, ale kiedyś mogłeś postawić po prostu dwa głośniki i ludzi przede wszystkim interesowała muzyka. A dziś jest wiele trudniej, wiele ciężej tego klubowicza zadowolić, ponieważ musisz pompować naprawdę grube pieniądze także w technikę, żeby i ta otoczka miała ręce i nogi.
1: Od kiedy zaczynacie przygotowywać się do kolejnej edycji? Czy to jest tak, że jedna się kończy i już myślicie o tym, kto zagra, jak będzie wyglądać kolejna edycja? To już tak od samego początku? Czy na przykład robisz sobie taki chillout do końca roku i od stycznia dopiero?
10: Nie ma dnia bez euforii. Myślimy o tym cały czas i takim bardzo znamiennym momentem było Transformations 2024, które uświadomiło mi pewną rzecz, to znaczy skończyła się impreza, wróciłem do hotelu, oczywiście nie mogłem spać, bo adrenalina buzuje i tak dalej, i leżałem w łóżku i patrzyłem w sufit i parę godzin temu prawie, że z tych wszystkich emocji i tak dalej, prawie, że wyłem, mówiąc, mam tego dość, to jest ostatni raz i tak dalej. Po wydarzeniu ze 2-3 godziny leżałem w sufit i już się nudziłem. Już myślałem, co będzie w przyszłym roku, jak to będzie wyglądało, kogo zaprosić, jaka technika.
1: Sama technika sceniczna, mowa o i scenie, i nagłośnieniu, to jest też taki ważny aspekt chyba. To się też mocno zmienia na przestrzeni lat. Czy macie po prostu jedną firmę, z usług której korzystacie i po prostu oni co roku przyjeżdżają, ustawiają te same głośniki, te same LEDy, czy tutaj też jest taki postęp?
10: Technika się mocno zmienia. Potrafimy nawet w trakcie projektowania sceny, albo nawet gdy ona już jest zaprojektowana na miesiąc, czasami nawet na tygodnie przed wydarzeniem dostać informację, słuchajcie, dojechały nowe graty, wrzucamy je, wymieniamy tamte, wrzucamy coś nowego, bo dokupiliśmy coś i dajemy to od siebie, bo chcemy też to trochę przetestować i się pokazać.
1: A to jest tak, że Euphoria Festival ma już taką renomę, że na przykład gdy dzwonicie do menadżera Umka, to on już wie, o co chodzi i nie ma problemu, żeby go zabukować? Czy jednak to jest tak, że menadżer poczekaj, posprawdzam, pooglądamy after movie i wtedy zapada decyzja? Czy po prostu rzucacie na stół taki gruby hajs, że też nie ma żadnych negocjacji?
10: Czasami jest tak, że jeszcze musimy kogoś uświadomić, ale działa to też w drugą stronę, mianowicie atakują nas, prawie że nękają menadżerowie niektórych artystów do tego stopnia, że gdy zaczynają z nami negocjacje z jednym z artystów, w tym roku skończyło się na połowie proponowanej na początku stawki. Po prostu tak mu zależało, żeby u nas zagrać.
1: Wrzucają potem chętnie zza konsolety fotki z tak pięknego miejsca, no bo Bożkowo robi robotę już samym jeziorem.
10: No tak, sceneria jest niesamowita, więc gdy jeszcze do tego dojdzie scena o konkretnych wymiarach, wyglądzie, wszystko łączy się w piękną całość.
1: Samorząd Włoszakowic, mieszkańcy Bożkowa i okolic już się chyba na tyle dobrze przyzwyczaili do kolejnych edycji Euforii, że już nie macie chyba jakiegoś takiego feedbacku negatywnego, że znowu ten hałas.
10: Początki były trudne, oczywiście, i nie da się tego ukryć, ale myślę, że w końcu Wiele osób zrozumiało, że jest to tylko jeden weekend w roku, a przede wszystkim ten weekend, jakby nie patrzeć, przynosi tej miejscowości wiele dobrego. Po pierwsze, nazwa Bożkowo niesie się po świecie i co rok, tak jak wspomniałem, zapraszamy coraz to większych artystów, których występy wiele osób ogląda na scenach typu Tomorrowland. Tym razem oni przyjadą do nas, rzucają swoje grafiki na swoje social media, informują, że zagrają na Euphoria Festival w Bożkowie. Już nie mówię o tym, że przyjeżdża kilka tysięcy osób do Bożkowa, muszą gdzieś znaleźć nocleg, zostają tam na kilka dni, czyli zostawiają swoje pieniądze w lokalnych punktach gastronomicznych, więc mamy świadomość tego, jak wiele dobrego Euphoria przynosi regionowi.
2: Dużo się dzieje na placu budowy pływalni Aquavit. Pracownicy przygotowują wnętrza do montażu finalnych systemów. O aktualnych pracach mówi Izabela Czwojdrak, pełnomocnik prezydenta miasta Leszna do modernizacji pływalni Aquavit.
11: Na inwestycji kontynuowane są kolejne prace. Obecnie kończone są roboty związane z wykonaniem dachu, zakończone już konstrukcje z drewna klejonego. Użono blachę konstrukcyjną wraz z izolacją termiczną. Dobiegają też końca prace konstrukcyjno-budowlane przy tym charakterystycznym elemencie w kształcie litery V przy wejściu do obiektu. Równocześnie rozpoczęliśmy montaż instalacji technologii wody basenowej. Na obiekcie zainstalowano już wielkogabarytowe takie urządzenia, w tym filtry obiegowe, które zostały wprowadzone na tym etapie, aby uniknąć kolizji z kolejnymi pracami. Postępują także prace przy niecce basenu sportowego, rozpoczęto już montaż jego stalowego poszycia. Na zewnątrz trwają przygotowania do montażu stolarki okiennej oraz realizacji robót elewacyjnych od strony północnej. Przygotowujemy się również do rozpoczęcia prac tynkarskich oraz robót wykończeniowych wewnątrz obiektu. Kontynuowane są również prace instalacyjne, w szczególności te w zakresie instalacji elektrycznych podtynkowych. Zatem zakończyliśmy już instalacje podposadzkowe i wykonaliśmy odwodnienie dachu w zakresie takim niezbędnym do skutecznego odprowadzania wód opadowych.
12: 2027 będzie w Lesznie rokiem króla Stanisława Leszczyńskiego. Patrona przyszłego roku wybrali radni miejscy specjalną uchwałą. Okazja ku temu wyjątkowa. Uzasadnienie projektu uchwały odczytał Mateusz Gryczka, zastępca naczelnika Wydziału Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna.
13: Projekt przewiduje ustanowienie roku 2027 rokiem króla Stanisława Leszczyńskiego w Lesznie. Ustanowienie roku tematycznego stworzy formalne ramy do realizacji licznych projektów kulturalnych, edukacyjnych i promocyjnych. Działania te przyczynią się do popularyzacji dziedzictwa historycznego, wzmocnienia tożsamości lokalnej mieszkańców oraz skutecznej promocji Leszna na zewnątrz. Bezpośrednią okazją do tego jest przypadająca na ten rok 350. rocznica urodzin monarchy. Projekt uzyskał pozytywną opinię Muzeum Okręgowego w Lesznie oraz Archiwum Państwowego w Lesznie. Obie te instytucje zadeklarowały intensyfikację działań edukacyjnych, wystawienniczych w 2027 roku.
14: Dziękuję panie naczelniku. Komisje pozytywnie zaopiniowały ten projekt uchwały. Otwieram listę zgłoszeń do dyskusji w tym punkcie. Proszę o zgłaszanie się. Zamykam listę zgłoszeń. Nie mamy zgłoszeń. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem uchwały na druk numer 432? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Informuję, że uchwała na druk numer 432 została podjęta przy 22 głosach za.
12: Patronem tego roku jest leszczyński kompozytor Roman Maciejewski.
2: A ja was oczywiście zachęcam do tego, żeby zajrzeć na naszą stronę internetową leszno.sk.pl, gdzie mamy dla was przygotowanych dużo więcej materiałów nie tylko z Leszna, ale i z całego regionu i nie tylko o różnych atrakcjach przyrodniczych, także miejsca, które warto odwiedzić w weekend. O tym wszystkim poczytacie w tym miejscu, ale też zobaczycie dużo ciekawych zdjęć. Mamy też materiały wideo oraz materiały audio. Warto też obserwować lub polubić nasz profil na Facebooku, który nazywa się SK Leszno News. Będziecie wtedy zawsze na bieżąco.
8: Radio SK.

0: Reklama. Rekrutacja na studia trwa. Akademia Nauk Stosowanych imienia Jana Amosa Komejskiego w Lesznie zaprasza na kierunki: bezpieczeństwo narodowe, budownictwo, ekonomia, fizjoterapia, informatyka, logistyka, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pielęgniarstwo, wychowanie fizyczne oraz zarządzanie. Na wybranych kierunkach studia są bezpłatne. Zapisz się online na ansleszno.pl. To twój czas.
1: I po reklamie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

0: informacja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama.

0: to promocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jezu, naprawdę się wkręciłam w takie coś?
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No, zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
0: Autopromocja.
1: Reklama.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: I po reklamie.

na szczęście nie głowę, bo to musi bardzo boleć. Platynowe płyty wypełniają cały pokój. No i przy tym wszystkim zostałem ojcem roku.